ulicach widziałem rzeczy, których ty nie chcesz znać. Dawno umarłem, jednak żyję do dziś, tak jak ty nie chcesz żyć. Nie sprzedałem swej duszy aniołom czy diabłom. Za darmo też nie chciał jej nikt.

0: Żołnierzy będzie tyle samo, ale faktycznie nie przyjadą do nas prosto z USA. Nowe informacje o amerykańskich przetasowaniach. Zwroty online mają być łatwiejsze. W tej prawdzie też człowiek, któremu robota pali się w rękach.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła szósta. Grzegorz Kornacki. Nie zmniejszy się liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce. Pracujemy nad zwiększeniem ich liczebności. To zapewnienia zwierzchników wojskowych służb w naszym kraju, którzy dodają, że rewelacje o niewysłaniu tutaj 4000 żołnierzy to część większego manewru. Potwierdziły to w nocy Reuters i CNN. Stany nie wyślą do Polski wojskowych, których planowali wysłać. Zamiast tego prawdopodobnie przesuną żołnierzy, którzy już są w Niemczech. Tym samym w naszym kraju będzie co najmniej Konstans, a nasi sąsiedzi zgodnie z zapowiedziami będą mieli mniej wojskowych z USA. Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał z Donaldem Tuskiem i Karolem Nawrockim. Jak zaznacza, nie ma różnic. Obecność żołnierzy USA dla wszystkich jest priorytetem.
1: Prawda Antyradia.
0: PKB w górę. W pierwszym kwartale tego roku gospodarka urosła nam o 3,4%. To trochę poniżej oczekiwań. W poprzednim kwartale wzrost był na poziomie przekraczającym 4%.
1: Prawda Antyradia.
0: Ma być łatwiej. Klientom 19 czerwca wchodzi w życie unijna dyrektywa, która nakazuje sklepom internetowym wprowadzenie widocznego guzika odstąp od umowy. Sklepy internetowe niespecjalnie są na to gotowe.
2: Zwroty rzeczy kupionych w internecie to raczej norma.
3: Mam jakieś swoje wybrane sklepy, w których kupuję i nigdy nie miałam z tym problemu.
2: Nie zawsze jest łatwo. Alcendo, Michał Wójcik.
4: Jak wykazał nasz raport, ponad 40% firm potrzebuje co najmniej 11 dni na zwrot środków, a w wielu przypadkach proces ten przekracza 2 tygodnie.
2: Wprowadzenie guzika odstąp od umowy ma sprawę uprościć, ale na razie komplikuje sklepom.
4: Aż 57% firm e-commerce w Polsce nie słyszało o nadchodzących zmianach, a prawie połowa z tych, które są ich świadome, nie rozpoczęła jeszcze żadnych przygotowań.
2: Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Bierz prosto z drzewa. Wrocławski sad mieszkańca będzie gotowy za pół roku. To projekt z budżetu obywatelskiego.
5: Wykonawca będzie miał zadanie na sadzenie 49 drzew. Będą to jabłonie, śliwy, grusze, lipy drobnolistne, które tak lubią zapylacze, a także 150 krzewów. Jaśminowiec, róże, tawuły.
0: Mówiła Paulina Czarnota z Wrocławskich Inwestycji. Na miejscu będzie też 300-metrowa ścieżka pieszo-rowerowa.
1: Prawda Antyradia.
0: 100 lat w pracy. Poznań docenił i wyróżnił Wacława Milewskiego. To lokalny rzemieślnik i mistrz ślusarski, który skończył 100 lat i dalej pracuje w swoim warsztacie. Jest najdłużej pracującym Polakiem. Jak mówi, to właśnie praca jest receptą na długowieczność. Deszczowo może dziś być znów w całym kraju. Już teraz pada w Trójmieście, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach czy w Krakowie. W Olsztynie, Kielcach, Rzeszowie i w Lublinie opadom mogą później towarzyszyć burze. Na termometrach będzie dziś od 9 stopni w Bydgoszczy, przez 11 w Gdańsku, 16 w Łodzi i w Szczecinie, 18 w Krakowie, do 21 w Warszawie.
1: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
2: Joanna Obuchowska, zapraszam. Dziś będzie o poznańskich rowerzystach. Tym ma być łatwiej, bo miasto wypuściło rowerową mapę.
6: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Wybrałem się w okolice Warty.
7: Znajdujemy się na mostach berdychowskich, właściwie pomiędzy mostami, przy liczniku rowerowym, gdzie odbywa się premiera mapy rowerowej Poznania 2026.
6: I jakie są reakcje poznaniaków?
7: Są poznaniacy, którzy specjalnie przyjechali, bo zapowiadaliśmy tą premierę. Bartosz Jankowski, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. Są przypadkowi przejeżdżający rowerami, wszyscy się cieszą, są zaskoczeni. Niektórzy mieszkańcy otrzymują również dzwonki, tak jak tutaj pani z dzieckiem przed chwilą na przykład była, także wszyscy reagują bardzo pozytywnie. Mapa rowerowa składa się z dwóch części. Jest jedna strona, czyli awers, na której jest plan całego miasta Poznania z naniesioną infrastrukturą rowerową. Są zaznaczone przejazdy rowerowe, drogi rowerowe, pasy rowerowe, a także chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym. Z drugiej strony na rewersie znajdują się praktyczne porady, zasady poruszania się na rowerze oraz przykładowe, tak zwane sprytne relacje, którędy najłatwiej się przedostać z jednego punktu do drugiego w Poznaniu.
6: Na przykład jakie to są takie myki, jak to się kolokwialnie mówi?
7: No na przykład tutaj przez mosty berdychowskie ze Starego Miasta bardzo łatwo można się dostać nad Maltę czy na osiedla ratajskie.
6: Ma pan tu w ręku, tak? Taką mapę, powiedzmy, jak to wygląda, wyjaśnijmy.
7: Na okładce znajduje się zdjęcie z 27 grudnia, w zeszłym roku zrobione zdjęcie. Nowa inwestycja oddana bodajże tak 2 lata temu, cieszy się dużą popularnością. Następnie po rozwinięciu z jednej strony mamy awers mapy, z drugiej strony rewers.
6: No, może pomogę.
7: Tak. I tutaj na rewersie mamy szczegółowe mapy. Okolice na przykład Jeziora Maltańskiego, Rusałki, Strzeszynka, powiększona mapa centrum Poznania, okolice Lasku Marcelińskiego oraz wszelkiego rodzaju informacje przydatne rowerzystom, tak jak zasady poruszania się, czy właśnie sprytne relacje, o których wspomniałem wcześniej.
6: Przypomnijmy, że też są ważne tutaj elementy, chociażby gdzie naprawić rower, tak?
7: Na mapie rowerowej są zaznaczone też punkty, na stacje napraw rowerowych, z których można skorzystać i samemu naprawić rower, czy dokręcić śrubkę, która gdzieś podczas podróży się poluzowała.
6: Przypomnijmy, jaki jest nakład tych map.
7: W tym roku przygotowaliśmy 10 tysięcy egzemplarzy mapy rowerowej. Zwiększyliśmy nakład w porównaniu do ubiegłego roku, ponieważ cieszy się dużym zainteresowaniem. Z roku na rok coraz więcej mieszkańców tą mapę potrzebuje.
6: To jest tylko wersja papierowa?
7: Nie. Mapę rowerową można również pobrać w wersji cyfrowej ze strony internetowej Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
6: Pana zdaniem potrzebne są takie mapy?
8: Oczywiście, jak najbardziej, jak najbardziej.
6: Często pan jeździ po Poznaniu na rowerze?
8: Często, bardzo często i nie tylko po Poznaniu, bo wybieramy się na koniec lipca na większy weekend ze Suwałk aż do Białegostoku.
6: Trzymamy kciuki za tę wyprawę, o której pan powiedział, a po Poznaniu gdzie najczęściej, gdzie są te najlepsze takie trasy?
8: No na Szczeszynek, gdzie jeszcze, na Bukowską. No gdzie jeszcze, no nie wiem, tu gdzie teraz pojadę do... Tu Warszawska jedynie jeszcze też, nie? Wzdłuż Jeziora Maltańskiego, nie? No i tutaj oczywiście Warta, nie? Warta strada tutaj i tu wzdłuż Warty. Wszystkie ścieżki rowerowe, nie? Są bardzo piękne.
6: A ile pan dziennie robi kilometrów?
8: No teraz to trochę mało, no bo teraz do pracy jadę, nie? Ale tak jak wyruszamy, to 100 kilometrów robimy.
9: Przycińska Agnieszka, Zarząd Dróg Miejskich.
10: Dzień dobry, może nową mapę rowerową Poznania?
9: Ludzie są bardzo zainteresowani tą mapą i chętnie biorą. Mówię, zdarzyło mi się kilka razy w locie prawie podawać, ale mimo wszystko każdy jest zainteresowany. Najczęściej się pytają, czy jest darmowa, bo myślą, że może sprzedajemy. Oczywiście nasze mapy są darmowe.
6: Dlaczego akurat to miejsce?
9: Jako takie miejsce, gdzie tutaj jest bardzo dużo rowerzystów. Jeździ, łączymy dwa brzegi Warty i mimo wszystko tutaj dosyć sporo jest naszych rowerzystów.
10: Dzień dobry, może nowa mapa rowerowa Poznania?
11: O, dziękuję bardzo.
10: Proszę bardzo.
6: Przydaje się?
11: Na pewno warto odkrywać miasto.
6: A jeździ pan po Poznaniu na co dzień?
11: Od niedawna.
10: Proszę bardzo.
6: Dzień dobry. Dzień dobry. Przydaje się taka mapa właśnie?
12: Oczywiście, jak najbardziej. Wiadomo, jaką drogą jechać, gdzie najlepiej, gdzie bezpiecznie.
13: Ja również, chociaż jestem zbyt gorszy, ale z chęcią tutaj przyjeżdżam, także będę korzystał z tej drogi.
6: Będzie pan poznawał Poznań.
13: Tak jest, jak najbardziej.
12: Dwa rowery mamy, także jeździć będziemy razem.
14: Super pomysł. Właśnie tu za darmo i mam aktualne, nie? Także wspaniale, dziękujemy. Fajne, bo są te trasy pokazane, gdzie można jechać, nie?
6: Ale widzę, że państwo na rowerach, tak?
14: Na rowerach, na rowerach. No bo my tak od ubiegłego roku dopiero jeździmy. Jeździliśmy, ale sporadycznie, Póki mąż jest teraz już na emeryturze, to możemy jeździć. Także wspaniale.
6: Jakie miejsca wybierają państwo najczęściej?
14: No tutaj to właśnie tu Warto Strada.
15: Czekamy na tego, nie? Na Czechę, na Czechę, to tam jedziemy.
14: Także najwięcej tutaj jeździmy.
15: Tam nawet na pewną stronę.
6: Ale widzę, że zwracają państwo też uwagę na bezpieczeństwo. Widzę kaski.
15: No muszą
14: tak,
15: być.
14: No muszą być, bo to różnie. Człowiek jest już starszy. Ktoś niech wiedzie, czy coś jednak, nie? To można, człowiek leci to zaraz w głowę, nie? A tak jednak ta głowa jest ochroniona. Także to jest ważne dla bezpieczeństwa. Bardzo uważam. Każdy powinien mieć.
6: A ile kilometrów dziennie państwo robią tutaj po Poznaniu?
14: No my tak około 15.
15: Jeździmy tam. 4-5 razy tygodnie. Jak już jeździmy, jak zaczniemy, nie? To tak jeździmy.
14: Tak, odprężenie, ale człowiek się lepiej czuje, nie? Jednak się zmęczy trochę, zawsze jest trochę zmęczony. Zmęczonym się jest. No także to takie fajne uczucie.
15: Po 40 tam paru latach pracy, to też człowiek, myślę, że nie będę tył, jak będę jeździł. Będę fizycznie troszeczkę.
14: Po 70, więc trzeba pilnować jednak o te mięśnie, o to wszystko, żeby nam nie zanikało, żeby być sprawnym jak najdłużej jednak.
6: Jak widać, nawet poznający osobiście sami podchodzą, tak? Przyszedł
16: no,
6: pan.
16: No akurat mam blisko tutaj, no to sobie podszedłem na kawałeczek.
6: Nie przydaje się taka mapa?
16: No oczywiście, że bardzo. Ja już korzystam z tej mapy od iluś tam lat. Tak pamiętam, przynajmniej no trzeci albo czwarty rok. Nie znam wszystkich ścieżek rowerowych w Poznaniu, a korzystając z tej mapy czasami odkrywam jakąś nową. No to nie zaszkodzi.
10: Dzień dobry. Są dla państwa mapy rowerowe, najnowsze. A dla dziewczynek coś ciekawego, jeszcze tu coś znajdę. Takie dzwoneczki. I jeszcze taki dla bezpieczeństwa. Paseczki. I odblaski. Możesz być, dziewczyny? Macie gdzieś tam, gdzie to schować? Czy...
17: Trzymacie? Nie. Włożysz do klatki? Bardzo fajny pomysł. Zaraz sobie przejrzę tę mapę. Zobaczymy, co tam, gdzie możemy jeszcze podróżować.
6: Widzę, że pani to taka rowerzystka na całego.
17: Absolutnie. My cały rok się poruszamy rowerem. Prawda, dzieci? Jeździmy do szkoły, korzystamy. Teraz jest remont mostu, więc korzystamy z kładki i z wartostrady codziennie. I to kilka razy dziennie.
6: A co to daje taka jazda po mieście?
17: Co wam daje jazda, dziewczyny, po mieście? Swobodę, frajdę?
6: Super?
17: Tak. Swoboda przede wszystkim. Nie stoimy w korkach. Nie musimy parkować, nie musimy szukać miejsc.
6: Niestety słuchacze tego nie widzą. Ważne jest bezpieczeństwo, bo co na głowach?
17: Okej, oczywiście kaski, tak jest. Bez kasków nie jeździmy, prawda?
18: Dzień dobry, może nową mapę rowerową Poznania?
19: No, jestem za tym jak najbardziej.
6: Jeździ pan po Poznaniu?
19: Jeżdżę bardzo dużo po Poznaniu.
6: Gdzie na przykład?
19: Właśnie tutaj. Między innymi Malta, Rataje, Śródmieście.
6: A co daje jazda na rowerze?
19: No, zdrowie. No, jeździmy dla zdrowia, jeździmy, bo są korki w mieście, jeździmy, bo jest problem z dojazdem w godzinach szczytu, także same pozytywy.
6: Taka mapa pomaga, tak?
20: No, na pewno jakby ktoś miał tak jakby mniejsze doświadczenie, to by się przydało, tak? Jeżeli ktoś nie zna, jakby tych, powiedzmy, przeprowadził się do Poznania na przykład i nie zna tych miejsc, to faktycznie by się przydało.
6: Mapa rowerowa Poznania 2026 to kompendium wiedzy dla każdego rowerzysty, zarówno dla tych, którzy rowerem dojeżdżają codziennie do pracy, jak i dla miłośników weekendowych wycieczek. Publikacja uwzględnia zmiany w miejskiej sieci tras, w tym m.in. nowe połączenia w obrębie mostów berdychowskich. Podobnie jak w ubiegłych latach, mapa jest również dostępna w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich przy ulicy Wilczak, w biurze strefy płatnego parkowania przy ulicy Głogowskiej, w Centrum Informacji Turystycznej przy Starym Rynku, a także w punktach obsługi klienta Zarządu Transportu Miejskiego. Mapę można również pobrać w wersji elektronicznej. Z Poznania Bartosz Łukasiewicz, Antyradio.
2: Ze ścieżek rowerowych przenosimy się na tory śląskie.
21: Kolejarze chcą dobudować dodatkowe tory między Będzinem, Dąbrową Górniczą, Ząbkowicami a Zawierciem. To pozwoli oddzielić ruch regionalny od dalekobieżnego. PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na zaprojektowanie tego odcinka. Mówi zastępca dyrektora regionu śląskiego PKP Polskie Linie Kolejowe Jarosław Szczepaniak.
22: 3 lata na projektowanie, następnie, jeżeli uda nam się pozyskać fundusze, realizacja robót budowlanych. Tak jak tu widzimy na stacji Dąbrowa Górnicza, infrastruktura już częściowo jest przygotowana pod dodatkowy tor. Wolne miejsce przed nami na ten tor, także to ułatwi na pewno projektantom projektowanie tego odcinka, ale też usprawni proces tutaj właśnie w przyszłości prowadzenia ruchu kolejowego w aglomeracji, ale też pociągów dalekobieżnych.
21: Mówi dyrektor projektu Tomasz Gasztyka.
23: Planujemy oferty zbierać do 18 maja, jeżeli nie będzie żadnych przedłużeń, a dwie umowy na projektowanie, ponieważ zadanie jest rozdzielone, podpisać w połowie listopada. Zadanie dotyczy całego odcinka od stacji Będzin, która obecnie jest przebudowywana, ale w zakresie torów towarowych i tej części stacji, która nie obejmuje bezpośrednio przystanku osobowego Będzin Miasto, to odcinek właśnie od zakończonych robót na pierwszym etapie będzie kontynuowany w kierunku Dąbrowy Górniczej Ząbkowice na odcinku pierwszym i na drugim odcinku od Dąbrowy Górniczej do stacji Zawiercie. Jak Państwo wiedzą, stacji Zawiercie też ukończyliśmy w zeszłym roku zadanie inwestycyjne polegające na zmianie sposobu sterowania stacją Zawiercie, a włączając się naszym układem czterotorowym będziemy mogli bezpiecznie również i sprawniej podróżować na lotnisko Pyrzowice poprzez linię 182, która została oddana w 2023 roku. Zapewni to na pewno już dla przewoźników bezpośrednie i szybkie połączenie w rozdzielonym ruchu aglomeracyjnym i dalekobieżnym z Katowic bezpośrednio do portu Katowice-Pyrzowice.
21: O tym, jak ważna dla Dąbrowy Górniczej jest to inwestycja, mówi prezydent miasta Marcin Bazylak.
24: Dla Dąbrowy Górniczej to jest bardzo ważny moment. Dlaczego to jest ważne? Już teraz widzimy, jak dużo ludzi zaczyna poruszać się koleją lokalnie. Widać to po parkingach, widać to po obłożeniach na liniach autobusowych, bo jesteśmy w miejscu, w którym przyjeżdża ponad 10 połączeń autobusowych. Mamy kilkaset samochodów, które są zaparkowane i widać, że jest to alternatywa w poruszaniu się po całej aglomeracji, po całej metropolii. Ważne jest dla nas również to, żeby nie było ruchu skrzyżowań w jednym poziomie. wspólnej inwestycji 3 lata temu udało nam się zlikwidować. Zlikwidowaliśmy 2 takie kolizje i teraz w wyniku tego projektu liczymy, że będą kolejne zlikwidowane, czyli na Świętego Antoniego, przy Pogory 1, ktoś kto jest z Dąbrowy to wie, przy ulicy Urbańskiego oraz też w dzielnicy Tucznawa-Sikorka. Miasto było podzielone koleją. Dzięki dobrej współpracy z PKP PLK miasto jest dobrze skomunikowane, 2 strony Dąbrowy Górniczej. Mamy dobrą infrastrukturę towarzyszącą wokół. Z naszej strony składam deklarację do współpracy przy projektowaniu, przy realizacji ze strony miasta, żebyśmy stali tak jak przy tym projekcie frontem do siebie, a nie tyłem, czyli żeby ta infrastruktura miejska nawiązywała do tej kolejowej, żeby służyła mieszkańcom, pasażerom. Także powiedziałem tak dużo słów ze względu na to, że to jest bardzo ważny projekt, bardzo długo oczekiwany przez mieszkańców Dąbrowy i służy całej metropolii.
21: O tym, co dokładnie zostanie wykonane, mówi Helmut Klabis, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Częstochowie PKP PLK.
0: Przyznam się, że jestem bardzo uradowany. Cieszę się bardzo, bo zabiegałem prawie 2 lata o to, żeby wreszcie zlecić dokumentację projektową na te 2 zadania. Pierwsze zadanie to jest właśnie od Dobrowicza Ząbkowice do Będzina, bo trzeba patrzeć w tym kierunku, bo ta kilometracja to biegnie, dlatego że na tym odcinku jest właśnie tak wąskie garo. To jest kilkanaście kilometrów, gdzie będziemy mieć tylko 2 tory. Mimo że ruch pasażerski cały czas rośnie, udało nam się w tym kontrakcie, który jest lot A1, czyli od Będzina do Katowice Szopienice Południowe, tak przygotować tą głowicę północną, że ona będzie w tej chwili przygotowana na 4 tory. Nie tak, bo pierwotnie na 3, czyli będą zabudowane tam żeberka i przy budowie później już, tak to będzie zaprojektowane i tak sfazowane, że tylko dołączymy żeberka do zlikwidowane, połączymy po prostu tory, natomiast nie będzie już przebudowana żadna infrastruktura na stacji w Będzinie. Również będziemy się starali tak robić, żeby cały czas były czynne 2 tory, czyli dobudujemy najpierw tor aglomeracyjny, potem będziemy remontować, dlatego że ten odcinek właśnie od Dąbrowy Górniczej do Będzina jest słaba infrastruktura na tych 2 torach. Oczywiście cały czas ją remontujemy i te parametry ona spełnia, natomiast musi być wymiana całkowita, modernizacja. Oczywiście dostosowanie do 160 na godzinę. Natomiast ten odcinek od Ząbkowic, oczywiście całą Ząbkowicę też wybudujemy na nowo, będzie nowa nastawnia, w nowych standardach. Przebudujemy całą stację, co nam pozwoli, że część pociągów będzie kończyła bieg właśnie w Ząbkowicach, dlatego że tu jest większy ruch i ruch aglomeracyjny taki, który jest sponsorowany czy prowadzony przez metropolię tutaj. Natomiast w drugiej kolejności, jak pozyskamy pieniądze, będzie realizowany ten odcinek od Zawiercia do Ząbkowic, gdzie dodatkowo w zasadzie na dzień dzisiejszy mamy jeszcze 2 tory, 2 linie, to linia 160-186, gdzie przy jednej mamy również przystanki takie dodatkowo zabudowane i wtedy, jeżeli będzie kończony ten pierwszy etap, to możemy z tych 2 linii kolejowych skorzystać i po tych liniach towarowych puścić również pociągi pasażerskie, co nam pozwoli w takcie jeździć powiedzmy tam co 15 czy co 20 minut na tym całym odcinku od Zawiercia do Katowic.
21: Według PKP PLK 3-letnia budowa mogłaby ruszyć w 2030 roku. Dla Antyradia Paulina Kozioła.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepsze.

0: Reklama. Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
1: Develia. Dobrze być w domu.
2: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
3: Tak, tak.
2: Od 6 do 9.
3: Od 6 do 9 w Żabce.
2: Za 6,99 i że na bogato.
3: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
2: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
3: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
2: Dokładnie.
4: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
0: Po reklamie.
5: Pieniądze z sejf rozdzielone. Dziś mamy poznać szczegóły. Chiny mają pomóc Stanom w Iranie, choć nie zawsze jest przyjemnie. W tej prawdzie też rosyjski śmieć, który może spaść z nieba.
6: Prawda Antyradia.
5: Jest 6:30. Grzegorz Kornacki. A jednak uda się. Dodatkowe pieniądze dla Straży Granicznej i dla Policji popłyną z programu SAFE, tyle że pośrednio. Rząd chce dziś pokazać, jak dokładnie planuje wydać wielką pożyczkę, którą zaciągnęliśmy na obronność. Mowa o blisko 44 miliardach euro.
7: Nie zostawimy Straży Granicznej i Policji same. To jest też moja obietnica. To jest też budowanie obronności, filozofia obronności, którą przyjąłem od pierwszego dnia.
5: Mówił minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Naturalnie wszystko regulowałaby ustawa, ale że prezydent ją zawetował, trzeba kombinować.
6: Prawda Antyradia.
5: Po spotkaniu szefa polskiego MSZ z ambasadorem USA w naszym kraju panowie rozmawiali o gotowości do przyjęcia dodatkowych wojsk z USA czy o zaskakującym wyjeździe Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych.
6: Prawda Antyradia.
5: Jeśli mogę w jakikolwiek sposób pomóc, to chętnie bym pomógł, tak Xi Jinping miał powiedzieć Donaldowi Trumpowi o Iranie. Według prezydenta USA chiński przywódca obiecał, że nie wyśle do Teheranu broni. Zgodził się natomiast zamówić 200 samolotów Boeinga. A te słowa, jak mówi Trump, kiedy Xi bardzo elegancko nazwał USA być może krajem w fazie schyłku? Spokojnie, jak wyjaśnia amerykański prezydent, to było o Ameryce Bidena.
6: Prawda Antyradia.
5: Uwaga, leci rakieta. Fragment rosyjskiej rakiety nośnej może spaść na terenie Polski w ten weekend. Ważący tonę kosmiczny śmieć ma wejść w atmosferę nad Europą między jutrzejszym porankiem a wczesnym niedzielnym popołudniem.
6: Prawda Antyradia.
5: A propos rakiet, przegrana Igi Świątek. Elina Świtolina pokonała Polkę 6-4-2-6-6-2 w półfinale turnieju WTA 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Świątek zachowa trzecie miejsce w światowym rankingu.
6: Prawda Antyradia.
5: Powrót po blisko 20 latach. Tour de Pologne znów przyjedzie do Lubuskiego. Wojewoda już przelicza. Marek Cebula.
8: Ta impreza łączy nie tylko Zieloną Górę i Gorzów, łączy Lubuszan, ale przede wszystkim jest niesamowitą. Niesamowitą, nie da się tego w żadnych słowach określić, promocją dla województwa, które w tym czasie będzie, transmisje będą, że tak powiem, emitowane do 60 ponad krajów na świecie.
5: Lubuski odcinek potrwa od 3 do 5 sierpnia. Teraz jest 6:32. To oznacza, że czas na pełną kulturę. Zaraz potem sprawdzimy prognozy pogody na dziś.
9: Mieszko Drescher, zapraszam. Kontynuacja teorii Wielkiego Podrywu to będzie komedia science fiction. Do sieci trafił zwiastun produkcji pod tytułem Stewart Fails to Save the Universe. Historia skupi się wokół pobocznych postaci z tego pierwszego serialu. Tytułowy Stewart będzie musiał naprawić rzeczywistość po tym, jak uszkodził urządzenie stworzone przez Sheldona i Leonarda, co doprowadza do końca światów, czyli rozpadu multiversum.
10: Comic books are my superpower.
11: That's the stupidest thing I've ever heard.
9: Premiera 23 lipca. Reklamy na Netflixie w Polsce już od przyszłego roku. Według zapowiedzi czerwona platforma ma nie przypominać tradycyjnej telewizji z logiem słoneczka, która serwuje reklamy z przerwami na program. Ma to być na zasadzie coś za coś, czyli pojawi się nowy, tańszy pakiet z przeszkadzaczami w cenie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
5: Pada w Trójmieście, Poznaniu, Wrocławiu, Opolu, Katowicach i w Krakowie. W ciągu dnia może dziś padać w całej Polsce. We wschodniej połowie kraju możliwe są też burze. Będzie przy tym do 21 stopni. Najcieplej w Warszawie. 18 stopni ma być w Rzeszowie, Krakowie i w Olsztynie. 12 w Opolu, we Wrocławiu czy w Poznaniu. W Gdańsku 11 stopni.
12: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hyrman.
6: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Piotr?
2: Michael?
1: Czy to na pewno ty?
2: To ja, zobacz, jak
1: nie chudy. No właśnie, nie poznaję.
2: 6.30, proszę państwa. Państwo, mam nadzieję, że poznają mój głos. Mhm. Tak, to my, Desperanos, jesteśmy z wami. Słuchaj, do 10.
1: Zaczynam to rozważać. Nam naprawdę bogaty, wysportowany.
2: Jestem zajęty, Michał.
1: Bez brzucha.
2: Jestem zajęty.
1: No właśnie. A dasz pieniądze?
2: Nie.
1: Dzień dobry państwu.
2: Dzień dobry.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Piotr, zaskocz mnie. Zaskocz mnie, ponieważ każde moje wyjście do pracy, każdego poranka to jest ciekawe, jaką Piotr dziś przygotował ciekawochę.
2: A powiedz mi, rzuć temat. Ja mam ciekawostkę na każdy temat. Rzuć, nie wiem, sport.
1: Jak szybkie paluszki. A co powiesz na medycynę? Ja lubię medycynę.
2: Medycyna, panie. Już otwieram mój kajecik z ciekawostek medycznych.
1: Primo non nocere.
2: Mój drogi, ty masz, wbrew pozorom masz serce. Wiesz?
1: Naprawdę?
2: Tak.
1: Ale tylko za pieniądze.
2: I jeżeli interesujesz się, ile to serce się tak kurczy, żeby pompować krew, to robi to 100 tysięcy razy dziennie i przepompowuje, uwaga, 7 tysięcy litrów krwi w twoim niewinnym, malutkim ciałku.
1: Czystej, błękitnej.
2: Tu Desperanos.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: Poland. This is Joe from Def Leppard.
1: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
2: Hello, everybody. Max Cavalera here, Soul Fly. And you listen to NT Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Jesteście gotowi na kolejny wielki koncert? A nawet koncerty? Trwa tydzień z Guns N' Roses w Antyradiu. A w nim rozdajemy zaproszenia na koncerty Gunsów w Gliwicach. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy. Bądź kotem. Włącz Antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rock. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego rocka na świecie. Skok w Rock na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10 w Antyradiu. Zaprasza Konrad Czubaj. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
13: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
14: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
15: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
14: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
15: A może... kawa i cynamonka? Na śniadanie w zestawie za 10 zł?
14: O, pyszna zapiekanka.
15: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
14: To rozumiem.
15: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
16: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
17: Tak, tak.
16: Od 6 do 9?
17: Od 6 do 9 w Żabce.
16: Za 6,99 i żena bogato.
17: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
16: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
17: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
16: Dokładnie.
18: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
19: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
20: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
21: Lidl, to się opłaca.
0: Czas na rover. Skidin czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidin i na skidin.pl.

0: Cel Polska. Cyberprzestępcy wystawiają nasz kraj na ciężką próbę. Próba sił w USA. Chodzi o zatrzymanie rotacji żołnierzy, którzy mieli przyjechać do Polski. W tej prawdzie też tężnie solankowe do kontroli.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła siódma. Grzegorz Kornacki. W ogniu cyberataków to polska codzienność. Jak pisze Rzeczpospolita, prawie 40% ataków cybernetycznych uderza w instytucje państwa. Polski sektor publiczny stał się tymczasem kluczowym celem hakerów. Tylko w tym miesiącu w tydzień były prawie 3000 prób ataku. Taki wynik plasuje nas na szczycie listy celów internetowych przestępców obok Włoch i Hiszpanii.
1: Prawda Antyradia.
0: Wyjaśnień od Pentagonu będzie domagał się szef Komisji Sił Zbrojnych Senatu, tego amerykańskiego. Chce znać szczegóły odwołania rotacji Brygady Pancernej USA do Polski. Tak on, jak i inni, nie tylko demokraci, oburzają się decyzją, podobnie jak wcześniejszymi, o wycofaniu amerykańskich żołnierzy z Niemiec czy z Rumunii. W przypadku Polski jednak liczba żołnierzy ma się nie zmniejszać. Tych, którzy nie przyjadą, mają zastąpić ich koledzy wycofywani z Niemiec.
1: Prawda Antyradia.
0: Kontrolować tężnie solankowe. Krakowscy radni chcą uregulować zasady funkcjonowania miejskich tężni, bo zdaniem części naukowców wdychanie solanki to nie igraszka. Uniwersytet Rolniczy Katarzyna Wolnego-Łatka.
2: Solanka trafia na początku sezonu i tak naprawdę może czasem nie być w ogóle wymieniana w ciągu całego sezonu. Kolejna sprawa to zanieczyszczenia tej solanki, zarówno te z powietrza atmosferycznego, jak i te, które przynoszą ze sobą zwierzęta, ludzie, odchody tych zwierząt.
0: Radni przyjęli rezolucję, w której wzywają rząd i GIS do uregulowania tematu i do kontroli.
1: Prawda Antyradia.
0: Nowoczesny pociąg z nowym symulatorem. Intercity kupiło sprzęt do swojej bazy w Katowicach.
3: Praktycznie jest to 1:1 to, co maszynista może zobaczyć przez szybę swojego pojazdu w trakcie prowadzenia pociągu.
4: Możemy właśnie ustawiać różne sytuacje potencjalnie niebezpieczne, całą drogę przebiegu i tak jak tutaj kolega teraz właśnie ruszył, możemy mu jakąś sytuację zrobić przed pociągiem. Chodzi o przeszkolenie sytuacji, które na co dzień nie występują, żeby maszynista wiedział, jak się w danej sytuacji zachować.
0: Mówili maszyniści, instruktorzy Michał Wali, Robert Waszka. Koszt takiego sprzętu to 500 000 zł. Jest prawie 7:03. To była Prawda Antyradia.

0: Deszcz może dziś padać w całej Polsce. Burze mogą dołączyć w Olsztynie, Kielcach, Rzeszowie czy w Lublinie i będzie przy tym od 9 do 21 stopni. Wieczorem padać może jeszcze w Trójmieście, Olsztynie, Warszawie, Katowicach, Rzeszowie czy wzdłuż ściany wschodniej, tak szerzej patrząc. I ma być wieczorem od 8 do 12 stopni.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
3: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
4: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: No, proszę Państwa, 10 minut po godzinie 7. Za chwilę powiemy Wam, co się wydarzy dziś w programie. Pogadamy o tym, jak wielki wpływ kino ma na ludzkość i, uwaga, naukowcy twierdzą, że większy niż kiedykolwiek.
2: Niebagatelny, absolutny, zgadzam się, od dziecka. A na dorosłość chyba jeszcze bardziej, od kiedy mi Netflixa dali.
1: Po drugie, bardzo wspaniała to jest historia i myślę, że to będzie leitmotiv naszej audycji. Zbigniew Ziobro, no, jest w Stanach Zjednoczonych, to wiemy. Ale zanim w pościg ruszyli dwaj wielcy Polacy, pan Stonoga i pan Rutkowski, ja będę was na bieżąco informował, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.
2: Mała poprawka, Piotrze. Zbiegniew, mówimy.
1: To Zbiegniewie i o innych dzisiaj w Desperanos. 10 po 7.
0: Desperanos w Antyradiu.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Jeżeli chodzi o Antyradio, to jesteś młodszy stażem kolega. I od razu pytanie, na czym polega magia Antyradia?
2: Na tak zwanym, brzydko mówiąc angielska, heritage.
1: Że nawet Nickelback brzmi jak prawilna kapela na naszej
2: To prawda, antenie. W innych radiach brzmi gorzej. Na żywo jak brzmi źle.
1: Słuchajcie, a my w ogóle jesteśmy bardzo uparci, bo tak, postanowiliśmy wam wciskać te bilety na gigantów rocka. Jesteśmy konsekwentni w temacie, absolutnie.
2: I dziś? Rozdamy wam
1: panie,
2: bilet na Gansów.
1: Prezero na Gansi, no posłuchajmy.
3: To już czas, żeby wygrać bilety na koncert Guns N' Roses w Antyradiu.
2: To prawda, spodziewacie się tego, że my teraz wam powiemy, jaka jest recepta na to, żeby wygrać? Nie, musicie nas słuchać dalej, czy zostaniecie z nami.
1: To są, słuchajcie, tak zwane wędki, metody wędkarskie stosowane w radiu, o których wam zresztą kiedyś na pewno powiemy. To jeden z naszych radiowych trików. Dzisiaj opowiemy wam o czymś innym zupełnie.
2: Jestem na Twitterze, obserwuję jeszcze Krzysztof Rutkowski, Zbigniew Stonoga, nie złapali Zbigniewa Ziobry.
1: Biegnieru,
2: będę was na bieżąco informował. Wyobraźcie sobie Krzysztofa Rutkowskiego, który podchodzi do tego celnika w Stanach Zjednoczonych. On mówi profession, detective. I ja wyobraźcie sobie tego strażnika, jak on patrzy oczy do góry i na fryzurę Krzysztofa patrzy.
1: Ja wiem, co śpiewa Krzysztof, biegnąc za Zbigniewem.
2: Co?
1: Jest z nami Wojtek, jest z nami Krzysiek, nie ma z nami Zbyszka. Gdzie jest Zbyszek?
2: Oni są w Ameryce, a my do Afryki. Teraz, to twój ulubiony kawałek.
1: Naprawdę musimy?
2: U nas brzmi świetnie. To
1: zapomniałem. Głośniej, głośniej.

0: Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony The Rock Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradio.
4: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Cult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nawalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
3: Wszędzie dobrze, ale w domu niekoniecznie. Polska nie najlepszym miejscem na prowadzenie biznesu, za to na pracowanie jak najbardziej. Z tego jesteśmy zadowoleni. W tej prawdzie też rekord Djokovicia pokonany po latach.
4: Prawda Antyradia.
3: Jest 7:30. Grzegorz Kornacki. Biznes? A to nie tu. Polska zajmuje 6 miejsce w Europie i 19 na świecie wśród państw, w których najtrudniej robi się interesy. Jak pisze Puls Biznesu, globalny ranking uwzględnia przepisy rachunkowo-podatkowe czy prawo pracy. Ogólnie awansowaliśmy o jedną pozycję. W naszym kraju jest lepiej niż w Grecji, Francji, we Włoszech czy w Belgii, ale zdecydowanie gorzej niż w Niemczech czy w Czechach. Problemy to złożone przepisy, rozbudowane obowiązki administracyjne czy konieczność powtarzania tych samych informacji w różnych dokumentach. Plusy to cyfryzacja administracji i rząd upraszczający przepisy. W ścisłej czołówce najbardziej przyjaznych krajów są Malta i Dania.
4: Prawda Antyradia.
3: Ale praca jest okej. Ponad 70% Polaków jest zadowolonych z obecnej pracy. Najbardziej najstarsi i najmłodsi. Spora grupa, mimo tego, że lubi swoje zajęcie, jest jednak przemęczona. GI Group, Dorota Zawadzka.
5: Ponad 40% pracujących przyznaje, że odczuwa przeciążenie obowiązkami zawodowymi.
3: Najgorzej pod tym względem wypadają transport i logistyka.
4: Prawda Antyradia.
3: Co najmniej 21 osób zginęło w rosyjskim ataku na Kijów poprzedniej nocy. Rannych zostało prawie 60 osób. Jak mówi mer miasta, w 9-piętrowy blok mieszkalny uderzyła rakieta.
4: Prawda Antyradia.
3: Noc muzeów. W ten weekend tramwaje warszawskie będą pod płaszczykiem nocy świętować 160-lecie swojego istnienia. Choć zaczną jeszcze za dnia. Witold Urbanowicz.
6: Zapraszamy na paradę zabytkowych tramwajów, która ruszy o godzinie 17 z placu Narutowicza. Zabytkowe tramwaje dojadą do zajezdni Praga, którą od godziny 18 otworzymy dla zwiedzających.
3: I tam będzie wystawa tychże zabytkowych tramwajów.
4: Prawda Antyradia.
3: Rekord Djokovicia poprawiony. Jannik Sinner pokonał rosyjskiego tenisistę Andrija Rublowa 6-2, 6-4 i awansował do ćwierćfinału turnieju ATP Masters na kortach ziemnych w Rzymie. Dla Włocha to było 32 z rzędu zwycięstwo w imprezach tej rangi. Djokovic doszedł do 31 wygranych 15 lat temu. To nie koniec potencjalnych sukcesów Sinnera. Brakuje mu dwóch zwycięstw do zostania pierwszym od pół wieku Włochem, który wygra Italian Open. Jest 7:32. To była Prawda Antyradia.
7: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grawitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
4: Sport w Antyradiu.
8: Piotr Frank Marciniak, dzień dobry. Zaczynamy od Irlandii Północnej, gdzie trwają piłkarskie mistrzostwa Europy kobiet do lat 17. W ostatnim spotkaniu Polki wygrały z Anglią 2-0 i było po herbacie. Nasze dziewczęta zajęły 5. miejsce na turnieju oraz zapewniły sobie awans na tegoroczne mistrzostwa świata, które odbędą się w Maroko. Gratulacje! W pierwszym spotkaniu ćwierćfinałowym o Mistrzostwo Polski w koszykówce Trefl Sopot przegrał z Dzikami z Warszawy 92-107. W rywalizacji do 3 zwycięstw drużyna ze stolicy wykonała pierwszy krok w kierunku półfinału. W drugiej parze Legia Warszawa wygrała z MKS-em Dąbrowa Górnicza 100-66. Drugą serię zaplanowano na 16 maja.
7: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
3: Od 9 do 21 stopni dziś w Polsce. Padać może w całym kraju, burze możliwe we wschodniej połowie naszej mapy. No to może jeszcze popadać na wschodzie i na południu. Będzie wtedy od 3 stopni powyżej zera w Koszalinie, przez 5 w Poznaniu, 8 w Opolu i 10 w Warszawie, maksymalnie do 12 w Rzeszowie.
4: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: rozwinęły się telefony do antyradia. Słuchacze pytają, jak to zrobić. No więc mówię, proszę Państwa, bierzecie dużej wielkości shaker, średniej wielkości kulę, wrzucacie do środka i macie kula shaker.
1: Broke as folk za nami. 18 minut do godziny 8. Słowo przepraszam jest uzasadnione.
0: Dziękuję.
1: A teraz, proszę Państwa...
0: No dobrze, poczekaj, bo to było tak. Proszę Państwa, ta jego poczciwość to są wszystko triki. Przed nami Darek, Big Mac oraz Miki.
2: Panie i panowie, przed wami człowiek kalendarium!
0: Nic nie wskazywało, ale wybrnąłem.
1: Tak, uff, 6 na 10. Dobra, dzisiaj Dzień Polskiej Niezapominajki. Dalej, 1928 rok. Tak, kwiatka. Pierwszy film na ekranie pojawiła się po raz pierwszy. Myszka Miki, wcześniej wiadomo, w komiksie. 1940 rok w San Bernardino, California. Bracia Dick and Mac, McDonald's, założyli firmę McDonald's.
0: Wracając do Miki, chciałem tylko powiedzieć, że to nieprawda, że się Disney zamroził. To plota.
1: W 1951 roku w Pradze otwarto pierwszą na świecie izbę wytrzeźwień.
0: Ahoj.
1: To jest czeski wynalazek.
0: Ahoj.
1: Nasledano. Dalej. Tego samego roku, w ten sam dzień, urodził się Dariusz Szpakowski. Legenda. Wielkie brawa i podziękowania, panie Darku.
0: Czy izba ma coś wspólnego z Dariuszem?
1: Nie ma nic wspólnego z Dariuszem. Dariusz ma wiele wspólnego z naszą melancholią, z naszą radością, z tymi złymi czasami w polskiej piłce i z tymi wspaniałymi
0: nikt
1: czasami
0: tak
1: w polskiej piłce.
0: Nie mówi, proszę Państwa, nikt jak tak, Dariusz.
1: Nikt tak nie mówi. Kłaniamy się nisko, panie Darku. A rok później urodził się facet i to postanowiłem wam opowiedzieć, bo to jest ciekawa historia. Czas Palmieri. Tak się nazywa. Jest to aktor, scenarzysta, reżyser. Napisał sztukę na Broadway. Bronx Tale.
0: Okay.
1: I zobaczył ją Robert De Niro. I Robert De Niro powiedział, kurczę blade, muszę ją zekranizować.
0: I
1: zekranizował Prawo Bronxu, tak się nazywa.
0: Panie, co za
1: no
0: klasyka.
1: I w Prawie Bronxu pan Chas Palmieri zagrał główną postać, antagonistę, tego gangstera, którego tak pięknie w swojej sztuce opisywał, bo to było na faktach.
0: I tak
1: on
0: to
1: te
0: się
1: rzeczy
0: robi.
1: Przeżył.
0: Wystarczy napisać, Roberta ściągnąć i zagrać i masz.
1: Jeżeli nie wiecie, jak wygląda, nie umiecie połączyć nazwiska z twarzą, to jak odpalicie sobie Prawo Bronxu, to on gra Sonego i każdy z nas zna tę twarz.
0: Jak śpiewał Markowski, twarz, że w mordę dać, tak naprawdę.
1: Dokładnie tak. No cóż, to było kalendarium, proszę Państwa. Kwadrans do godziny 8. Słuchacie.
0: Dziękujemy, człowieku. Weź płaszcz.
1: Antyradio.
2: Człowiek. Kalendarium.

0: Esperanos w Antyradiu.
1: Mam pomysł, jak uzdrowić finanse Polski, kochany, i uważam, że jest to genialny plan.
2: Widzę tych ludzi, którzy biorą długopis w dłoń, będą notować. Figurski dwukropek, słuchaj.
1: Na ministra finansów musimy wziąć górala. I to koniecznie z Zakopanego.
2: Tak, panie i panowie mają nosa do interesów.
1: Ten to dotki umie liczyć.
2: Ale wreszcie to nie wzbudza takiego rozstroju żołądka jak wcześniej, bo były kapibary, brainoty na tych straganach zakopianie.
1: Dubajska czekolada.
2: I wreszcie jest maskotka, która odpowiada naszemu zapotrzebowaniu, naszej wrażliwości.
1: Jest to maskotka, proszę państwa, patriotyczna. Jest to maskotka tak bardzo podhalańska jak żadna inna.
2: Oscypki to oczywiście tradycyjne podhalańskie sery wykonane z mleka owczego. Owce od lat hoduje się w tym regionie. Słuchaj, są prawdziwe i te mniej prawdziwe. Trzeba szukać prawdziwych. I wyobraźcie sobie, że jest nowa maskotka, która już podbija serca starszych i młodszych.
1: Proszę,
2: czyli
1: państwa,
2: oscypek z nogami i oczami.
1: Czyli
2: i
1: pluszowy oscypek.
2: Tak, i góralskim kapeluszu. No i na szczęście stał się bardzo szybko hitem wśród turystów i mam nadzieję, że tak zostanie, bo ta kapibara z rysami, Zakopanem, tym morskim naszym okiem pięknym, to mi nie pasowało.
1: Ja nie wiem, co to jest w ogóle za przyjemność przytulać się do sera, wiesz, zasypiając, bo przecież do tego służy przytulanka, zgoda? Ale niesamowite
2: ja nie wiem,
1: jest to...
2: jak to jest przytulać się do siebie,
1: proszę
2: ciebie,
1: państwa,
2: wiesz?
1: Niesamowite jest to, że przy produkcji pluszowego oscypka została zachowana oryginalna receptura. To znaczy pluszu jest 30%, reszta toksyczna wiskoza.

0: Moleskine.
1: Cześć, tu Grabasze. Piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
2: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Antyradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Antyradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w Antyradiu. W każdą sobotę po 14:00 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. I gra gitara. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie, a warto?
3: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył.
7: Ale tak po kosztach.
8: Masz to w Brico.
9: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays. Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Marian, a po całym tygodniu pracy...
15: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
16: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
17: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prań w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
23: Scandinavian Sleeping and Living.
0: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
1: Tak, tak.
0: Od 6 do 9.
1: Od 6 do 9 w Żabce.
0: Za 6,99 i że na bogato.
1: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
0: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
1: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
0: Dokładnie.
8: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
23: Po reklamie.
24: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Metallica. Red Hot Chili Peppers.

0: Ilias de Rocav, am de radio. Am de radio. Najlepszy rok na świecie.
1: Przestępcza gwiazda spada w Polsce, wyrzucamy seniora z półświatka. Kto brakiem podpisów wojuje, od braku podpisu ginie. Tusk nie złoży autografu. W tej prawdzie będzie też rekordowe Gniezno.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła ósma. Grzegorz Kornacki. Wor w zakonie. Do wora z napisem schwytani. Służby zatrzymały Rosjanina z tytułem Wora w zakonie, czyli to ważna osobistość przestępczego świata w krajach byłego ZSRR. Władimir D. wpadł na Mazowszu i według CBŚP może mieć związek ze zorganizowaną przestępczością w naszym kraju. Mowa o nadzorowaniu całej szajki, planowaniu przestępstw i podziale łupów. Będzie musiał wrócić do Rosji. Na razie 79-latek trafił do strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców.
0: Prawda Antyradia.
1: Bez podpisu premiera nominacje do zarządu NBP. Jak donosi Onet, Donald Tusk zwrócił pismo z kancelarii prezydenta z prośbą o kontrasygnatę. Zielonego światła nie dostała też prawa ręka Adama Glapińskiego. Marta Kichlik to wiceprezeska banku. Zarząd NBP ma teraz minimalną ustawową liczbę członków. Jeżeli wakaty nie zostaną uzupełnione przed listopadem, kiedy kończy się kadencja kolejnej osoby, ich liczba będzie niezgodna z przepisami.
0: Prawda Antyradia.
1: Szczury nie mogą spać spokojnie. Wiedzą to w Gliwicach. Miasto planuje prewencyjną deratyzację starówki, bo mieszkańcy skarżą się na gryzonie. Urzędnicy wezmą je sposobem.
2: Będą te karmiki uzupełniane tą karmą, tymi trutkami dwa razy w tygodniu, natomiast jeśli pojawi się gryzoń w tym karmniku bądź gdzieś w tej przestrzeni publicznej martwy, to oczywiście działania są podejmowane niezwłocznie, aby usunąć i zutylizować takiego gryzonia.
1: Mówił Mariusz Kopeć. Powtórka na przełomie czerwca i lipca.
0: Prawda Antyradia.
1: Rekordy nie tylko na najpopularniejszych szlakach. Gniezno turystycznie też stoi dobrze. Ponad 400 tysięcy gości odwiedziło to miasto w zeszłym roku i to blisko 70% więcej niż rok wcześniej. Ponad połowa to turyści indywidualni. A co jest najpopularniejsze, mówi Łukasz Szał z Katedry Turystyki i Rekreacji UAM.
3: Oczywiście tutaj bezprecedensowa odpowiedź, czyli Katedra Gnieźnieńska to jest coś, z czego Gniezno słynie, coś niepowtarzalnego. Drzwi Gnieźnieńskie, Katedra Gnieźnieńska. Ale oprócz tego również spory procent trafiał do Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. W dalszej kolejności turystów interesował Rynek, Starówka czy Trakt Królewski i Muzeum Archidiecezjalne w Gnieźnie.
1: Gniezno zyskało na tysięcznej rocznicy pierwszych królewskich koronacji. Jest 8:02.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Już witaliśmy się z gąską, ale weekend nie będzie wcale tak ładny, jak mogłoby się wydawać. Jutro ma być od 10 do 20 stopni i możliwe opady w większości kraju. Na południowym wschodzie możliwe też burze. W niedzielę będzie od 9 do 20 stopni i opady możliwe w wielu częściach kraju. Na zachodzie jednak w niedzielę ma być słonecznie.
4: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
5: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.
6: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna marki Lux Decor. Is this some sort of hip music that I don't understand?

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Słuchajcie, wczoraj piękne oświadczenie Darka Szpakowskiego a propos tego, że nie będzie komentował meczy na zbliżającym się mundialu w USA.
2: Bo kiedy masz 75 lat, tak jak pan Dariusz, to każdy mecz jest darem.
1: Tak, ale słuchajcie, no ja chylę czoła, jest wspaniały. Wielu z nas wychował tak naprawdę przed telewizorem. To i jest... wspaniały był ten powrót, bo pamiętacie, że były pewne zawirowania. Tak. Nie wszyscy chcieli go przy komentowaniu
2: meczu. To jest głos, który kojarzy się z takim dobrym, ciepłym domem naszym, jakby jak tak. byliśmy dziećmi, później jak byliśmy nastolatkami, później jak poszliśmy na studia, tak. bo poszliśmy, a później jak zaczynaliśmy karierę i cały czas ten głos w nas jest.
1: I dodam jeszcze jedno, że ja jeszcze pamiętam, jak oglądałem z dziadkiem na czarno-białym telewizorze mecz, a pan Dariusz powiedział, oglądacie mecz Polska-Niemcy dla widzów z czarno-białymi telewizorami, Polska gra w strojach czarnych, nie? To myślę, że koszulki były czerwone.
2: Wspaniale, ja miałem beryl.
1: Pan Dariusz zainspirował nas do tego, żeby połączyć to z naszymi gigantami rocka, gdyż sam jest gigantem.
2: Tak, dokładnie. I proszę Państwa, dzwoniąc do nas, pan Dariusz mówi tak, chłopcy, ja nie jadę na mundial, ale chętnie muszę, znaczy ja muszę wychować nowe pokolenie. My mówimy, jasne, panie Darku, nie ma problemu, od czego mamy naszych słuchaczy.
1: I słuchajcie, propozycja jest taka, jest to konkurs audio. Konkurs kreatywny audio. Albo robicie głosówkę, wysyłacie nam na maila, albo dzwonicie do nas bezpośrednio, tylko proszę zrobić pauzę i podać nam numer telefonu, żebyśmy mogli do was oddzwonić, dobrze?
2: Mili państwo, skomentować mecz, przepraszam, koncert Guns N' Roses to na pewno duże wyzwanie, ale cóż to dla was?
1: No właśnie, zamieniacie się na Dariusza Szpakowskiego na płycie Stadionu Narodowego, patrzycie na scenę, a tam grają...
2: Nie narodowego, mój przyjacielu, na płycie Prezero Areny, która jest w Gliwicach, bo tam odbędzie się koncert Guns N' Roses.
1: Tak, i na ten koncert mamy bilety 4 czerwca, czyli... Jesteście komentatorem, komentujecie to, co dzieje się na scenie. Nieważne, czy w Gliwicach, czy w Warszawie.
2: Że telewizor mamy kolorowy.

0: Kasabian w Antyradiu, proszę Państwa. 18 minut po 8.
1: Tak, i my będziemy gadać po newsach w Antyradio o tym, jaka jest zależność między kinem a nauką.
0: Jaka między fikcją a rzeczywistością, proszę Państwa, bo to nie jest takie oczywiste dla niektórych.
1: Państwo zostaną z nami, bo rozdamy też bilety na Guns N' Roses, tak? Teraz The Warning.
0: No i z okazji urodzin Darka Szpakowskiego szukamy zastępstwa.
1: Hell You Call a Dream w Antyradio teraz.

0: Jovi.
1: Hey everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antiradio.
2: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna marki Lux Decor. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Ryk gitar, huk perkusji, morze czerni pod sceną. Nadchodzi tydzień z Mystic Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na największe metalowe święto w Polsce. Ostatni raz przeżyj Mystic Festival na terenie gdańskiej stoczni. Megadeth, Mastodon, Behemoth, Black Label Society i wielu innych. Czterodniowe karnety do wygrania tylko w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
3: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od eFlor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
5: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
6: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: na mediaexpert.pl?
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek Virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
15: Tak, tak.
14: Od 6 do 9.
15: Od 6 do 9 w Żabce.
14: Za 6,99 i że na bogato.
15: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
14: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
15: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
14: Dokładnie.
16: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Spragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
17: Jak zaoszczędzić 25 zł w Biedronce? To proste. W piątek 15 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł. Wykorzystasz go od 18 do 20 maja przy kolejnych zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.

0: na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Nie nadążasz za pracą, przerzuć ją na innych. Tak to będzie działało w sądach. Powrót po dekadach. Tour de Pologne znów w Lubuskiem. W tej prawdzie też nowy zakup Cristiano Ronaldo.
0: Prawda Antyradia.
2: Jest 8:30. Grzegorz Kornacki. Obciążyć jednych, żeby odciążyć drugich. To pomysł na usprawnienie sądownictwa w Polsce. Rzeczpospolita pisze o projekcie Ministerstwa Sprawiedliwości. Zakłada on, że sądy rejonowe będą rozpoznawać sprawy o wartości do 150 tysięcy złotych. Dziś zajmują się sprawami do 100 tysięcy, a droższymi sądy okręgowe.
0: Prawda Antyradia.
2: 6,93 zapłacimy, 6,39 zapłacimy dziś za litr 95. Maksymalna cena za 98 to 6,98, a za olej napędowy 6,85.
0: Prawda Antyradia.
2: Wielki powrót wielkiego pedałowania. Po 20 latach do Lubuskiego wraca Tour de Pologne. Finał odcinka będzie w Zielonej Górze. Prezydent Marcin Pabierowski.
3: Wydarzenie, które integruje środowiska, które promuje sport, które promuje inwestycje w mieście Zielonogóra, w ścieżki rowerowe, których będzie ogromnie dużo, jest Waryńskiego, Poznańska, Zacisze. A utrudnienia, myślę, zrekompensują całe wydarzenie. Mamy dobre służby, mamy Departament Zarządzania Kryzysowego, ale to wydarzenie przede wszystkim scementuje mieszkańców, da przede wszystkim dobry, pozytywny oddech reklamy dla miasta Zielonogóra.
2: Lubuski odcinek od 3 do 5 sierpnia.
0: Prawda Antyradia.
2: Nocny autobus nabierze nowego znaczenia. Warszawskie MZA zaprasza jutro na Noc Muzeów. Adam Stawicki.
4: Zapewniamy spektakularne zwiedzanie zajezdni Woronicza, gdzie będą pokazy laserów, podświetlone hale, przez które przejedziemy autobusem elektrycznym, ale też oczywiście dojedziemy na nasz teren zabytkowymi autobusami, przede wszystkim Samłą Six z roku 1933.
2: I tak do 23.
0: Prawda Antyradia.
2: Pan piłki nożnej już nie tylko na boisku, ale i poza nim. Cristiano Ronaldo nabył prawa do transmisji meczów mundialu w Portugalii. Zrobił to kupując udziały w internetowej telewizji Live Mode TV. Szczegóły na razie nie są znane. Majątek Ronaldo szacowany jest na 1,2 mld dolarów. Jest 8:32.
5: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grawitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
0: Sport w Antyradiu.
6: Piotr Frank Marciniak. Dzień dobry. Jest piątek. Czas na 33. przedostatnią kolejkę Ekstraklasy. O godzinie 18:00. Szóste w tabeli Zagłębie Lubin zagra zajmującą miejsce 11 Pogonią Szczecin. Miedziowi walczą o podium i puchary. Portowcy o utrzymanie. Wieczorem Korona Kielce kontra Widzew Łódź. Obie drużyny mają po tyle samo punktów. Kto zdobędzie 3, oddali od siebie widmo spadku. A to zapowiada emocjonujący meczyk. Start 20:30. Dziś odbędzie się drugie spotkanie ćwierćfinałowe w basketlidze. Śląsk-Wrocław zagra z Arką Gdynia. Koszykarze z Wrocławia mają już jedno zwycięstwo na koncie i spróbują powtórzyć ten numer. Ale czy Arka na to pozwoli? Przekonamy się po 20:15, kiedy rozpocznie się to show.
5: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
7: Na program zaprasza sponsor, właściciel serwisu szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Deszczowo może być dziś znów w całym kraju. Już teraz pada w Trójmieście, Poznaniu, we Wrocławiu czy w Krakowie. W Olsztynie, Kielcach, Rzeszowie i w Lublinie opadom mogą towarzyszyć burze. Na termometrach będzie od 9 stopni w Bydgoszczy, przez 11 w Gdańsku, 16 w Łodzi i w Szczecinie, 18 w Krakowie, maksymalnie do 21 w Warszawie.
7: Na program zaprasza sponsor, właściciel serwisu szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, 75 lat kończy dzisiaj legenda, absolutna legenda komentatorstwa polskiego, Dariusz Szpakowski. Pan Dariusz szuka następstwa. Zadzwonił do nas i mówi: chłopaki, pomóżcie. No to co? Pomagamy.
2: No, bo trwa akcja Gigantów Rocka, mamy bilety na super koncerty, więc połączyliśmy pana legendę Dariusza Szpakowskiego z Gigantami Rocka, w tym wypadku z Guns N' Roses, i poprosiliśmy was, jeżeli chcecie zdobyć bilety, żebyście skomentowali to, co wydarza się na scenie w Pre-Zero Arena w Gliwicach.
1: Zasiadacie w loży komentatorskiej, chłopaki z Gansów odpalają koncert, a wy włączacie mikrofon i jazda.
3: Witamy ze stanowiska komentatorskiego, gdzie temperatura już dawno przekroczyła wszelkie normy, a panowie Kędzierski z Figurskim na trybunie honorowej już zacierają ręce na ten rockowy spektakl. Zaczynamy gwizdek sędziego i ruszyli. Axl Rose, proszę państwa, od pierwszej minuty w pełnym sprincie krąży niczym elektron wokół jądra sceny, szuka wolnej przestrzeni, potleje się strumieniami, a kilt powiewa na wietrze. Co za dynamika, co za niesamowity przegląd pola. I teraz uwaga, uwaga, akcja błyskawicznie przenosi się pod głośniki, gitarę przejmuje Slash, zakłada cylinder, spogląda na Gryfis, schodzi do linii bocznej, kapitalny zwód, puścił bąka prawą stroną i to z jakim efektem? Ta solówka to był strzał w samo okienko. Jezus Maria, czapki z głów, bramkarz bez szans, publiczność w ekstazie, trybuny falują, sędzia nie przerywa tego koncertu, bo tu nie ma mowy o faulu, to jest, proszę państwa, po prostu amnezja rock'n'rolla. Państwu zazdroszczę, że możecie to oglądać. Melduję wykonanie zadania i przekazuję głos do studia.
2: Halo, Gliwice. Halo, Gliwice, mamy następnego zawodnika. Halo?
4: Dzień dobry, witamy Państwa dzisiaj z Areny Gliwice. Mamy 4 czerwca. Na naszej scenie pojawia się zespół, ale proszę Państwa, co to się dzieje? Z tłumu wybiega. Skąd ten człowiek? Jest koszulka z napisem Wrocław wspiera. Proszę Państwa, wybiegł na scenę. Co on zrobił? Przytula Axela. Gdzie jest ochrona? Ja się pytam, gdzie jest ochrona, proszę państwa? Czy koncert zacznie się dzisiaj o czasie? Czy koncert się w ogóle zacznie? Arena Gliwice, nieprzygotowana jak zawsze, prawie jak nasza polska jest ta klasa.
1: Nie no, panie, w ogóle szczena mi opadła, mógłbyś ja pomóc zebrać?
2: Kto jeszcze do nas może zadzwonić? Laskowski, Zydorowicz, Borek.
1: Słuchajcie, nasz numer 321-321-600, głosóweczkę na desperanos@antyradio.pl. Dzisiaj z okazji urodzin pana Dariusza Szpakowskiego komentujemy wystąpienie Axla Rose'a oraz Slash'a na Zero Gliwice Arena.
2: O, i Jezus, proszę państwa, Maria.
1: 3, 2, 1.

0: Stąd wiesz, są zależne od ciebie grupy, proszę państwa, naukowcy i radiowcy, jedni bez drugich nie istnieją.
1: To prawda, ale mi się wydaje, że nas mniej badają, niż my o nich mówimy.
0: Ale czekaj, bo trochę nas zbadali teraz, nas kinomanów, chciałem ci powiedzieć. Proszę państwa, naukowcy Uniwersytetu w Grazie zrobili bardzo interesujące badanie, zatytułowane Science and Cinema. I w ramach Science and Cinema ten projekt opiera się, słuchajcie, na pokazywaniu publiczności filmów, które ta publiczność ogląda fragmenty tych znanych, a następnie eksperci tłumaczą, które przedstawione zjawiska mają naukowe podstawy, a które są kompletną bójdą, czyli hollywoodzką fantazją. Czyli co prawda, co
1: fikcja. Proponuję, co mi zrobisz, jak mnie złapiesz i misia państwu.
0: Ale miś, szanowna publiczności, naprawdę się wydarzał przez 50 lat w Polsce.
1: No dobrze, to w takim razie tak, bo widzę tutaj listę produkcji, które omawiano. Pojutrze, Wodny Świat, Twister czy Mad Max. No i wszystkie fragmenty zostały dobrane tak, by stworzyć spójną opowieść dotyczącą zmian klimatycznych. Początkowo pokazywano lżejsze i bardziej humorystyczne sceny, a potem wraz z rozwojem wydarzeń atmosfera stawała się coraz bardziej poważna. No i jakby naukowcy tłumaczyli, co może spowodować i jakie skutki dla naszej wspaniałej planety.
0: Szanowni widzowie oraz widzki, chciałem z tego miejsca wam bardzo głośno powiedzieć, że Szeregowiec Ryan, Titanic, Krzyżacy oraz Miasto 44 wydarzyły się naprawdę. Natomiast jeżeli chodzi o Quo Vadis, Wiedźmina, Wejście Smoka i Króla Lwa, to niekoniecznie.
1: Czy Wiedźmina nie było?
0: No nie.
1: Jak
0: znaczy,
1: to?
0: Znaczy, przepraszam, Żebrowski jest.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w Antyradiu. W każdą sobotę po 14 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. I gra gitara. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
3: Develia. Dobrze być w domu.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
6: Tak, tak.
5: Od 6 do 9.
6: Od 6 do 9 w Rzepce.
5: Za 6,99 i że na bogato.
6: Teraz w Rzepce od 6 do 9 w super cenie.
5: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
6: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
5: Dokładnie.
7: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20 w TVN.
9: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
10: Citroen.
11: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Zwolnienia lekarskie, ale inaczej niż myślisz. Medycy tracą pracę w Polsce, ale z pracy to ogólnie jesteśmy w Polsce zadowoleni. W tej prawdzie zostaniemy też na chwilę szalikowcami.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest 9:00, Grzegorz Kornacki. Zwolnienia w medycynie. Okręgowe Izby Lekarskie wygasiły warunkowe prawo wykonywania zawodu już ponad 200 lekarzom spoza Unii Europejskiej. To medycy, którzy nie przedstawili certyfikatu znajomości języka polskiego. Jak pisze Rzeczpospolita, tym samym pojawiają się braki kadrowe w szpitalach. Lekarze spoza Unii dostawali warunkowo zgodę na pracę w okresie COVID-u i po wybuchu wojny w Ukrainie. Do końca kwietnia mieli mieć udokumentowaną znajomość polskiego na poziomie B1. Najwięcej obcokrajowców, ponad 100, straciło pracę na Mazowszu, 26 w warmińsko-mazurskim, 19 na Podlasiu.
1: Prawda Antyradia.
0: Praca jest okej, tylko ciężka. Z badania GA Group wynika, że ponad 70% pracujących Polaków lubi to, co robi, ale nie idealizują rzeczywistości.
2: Praca może być spoko.
3: Ja jestem aktualnie bardzo zadowolona z mojej...
2: I tak mówi naprawdę duża grupa pracowników. GA Group, Dorota Zawadzka.
4: Wśród osób powyżej 55 lat odsetek zadowolonych wynosi blisko 78%. Niewiele mniej jest ich wśród osób do 24 roku życia.
2: Mimo satysfakcji z pracy, aż 40% Polaków deklaruje, że są przeciążeni obowiązkami.
4: Najczęściej problem ten jest widoczny w branży transportu i logistyki. O nadmiarze obowiązków mówi tu blisko 60% pracujących.
2: Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Po niesprawiedliwości z Zagrobu przyszła sprawiedliwość po tej stronie. Czeska policja schwytała podejrzanego o kradzież czaszki świętej Zdzisławy. 35-latek ukradł ją we wtorek z bazyliki w regionie libereckim. Mundrowi mają informację, gdzie szukać samej relikwii z XIII wieku. Więcej nie chcą na razie ujawniać, żeby nie ukręcić sprawie głowy.
1: Prawda Antyradia.
0: Zima za nami, ale sezon na szaliki zaczyna się w Gnieźnie. Centrum Kultury Scena to Dziwna rusza z wystawą Historia Speedwaya w szalach zapisana. Czeka 500 szalików. Właściciel Jacek Droszcz.
5: Naprawdę wybrałem najmocniejsze eksponaty. Najmocniejsze, co to znaczy? Szaliki bardzo, bardzo unikatowe. Stare szale klubowe, jak również szaliki grup kibicowskich.
0: Reprezentowanych jest ponad 90 klubów z całego świata.
6: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
0: Pada w Trójmieście, Poznaniu, we Wrocławiu i w Katowicach. W ciągu dnia może dziś padać w całej Polsce. W zachodniej połowie kraju, we wschodniej połowie kraju możliwe są też burze. Będzie przy tym do 21 stopni. Najcieplej w Warszawie, 18 stopni w Rzeszowie, Krakowie i w Olsztynie. 12 stopni w Opolu, we Wrocławiu czy w Poznaniu, w Gdańsku 11.
6: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.
7: Audycja Desperanos ma charakter mocno satyryczny. Nie łykaj wszystkiego.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: No, proszę Państwa, Dariusz Szpakowski ma dziś urodziny, więc połączyliśmy giganta eteru z gigantami rocka i wymyśliliśmy konkurs.
2: Proszę Państwa, ilu Dariuszów mamy po tamtej stronie radioodbiornika, to myśmy sobie nie zdawali sprawy. Wasze talenty komentatorskie przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. Prosimy Was skomentować wystąpienie Gansów w Gliwicach, to, na które rozdajemy Wam podwójne zaproszenie. Wy przerastacie, jak już powiedziałem, samych siebie.
1: Możecie do nas dzwonić 321-321-600 albo wysłać głosówkę na desperanos@antyradio.pl.
2: Na przykład tak.
3: W hali sportowo-koncertowej Prysdyro w Gliwicach wita Was Dariusz Szpakowski. Są nasi chłopcy, wychodzą na scenę po kolei. Dizzy Duff, Slash, Yes, Yo. No Jezus Maria, jak on się przebrał. Axl przebrany za jakąś kobietę w różowym kapeluszu. Grają pierwszy kawałek, nic nie słychać. Halo, zajmijcie mi zwrotną. Tak, to pierwsze, tak, to Welcome to the Jungle. Jest pierwsze solo, jest drugie solo, trzecia solówka wisi w powietrzu. Aj, straciłem obraz i fonie. Halo, wóz, halo, wóz.
2: Halo, jesteśmy to Wahala Warszawa.
1: Trzecia solówka wisi w powietrzu, szanuję to.
2: No i komentarz o zwrotnej zdecydowanie też, ale to nie jedyny Darek Szpakowski w dzisiejszym programie.
4: Halo, halo, dzień dobry Państwu. Ze stadionu wita Państwa Olek, Wasz nowy komentator. Obok mnie w dziupli komentatorskiej ekspert i legenda Włodzimierz Lubański. Włodku, wita nas dzisiaj prawdziwe piekło i niebo, ogień i tradycja. Z jednej strony absolutni giganci rocka, nieobliczalni, grający z niesamowitym zębem Guns N' Roses. Z drugiej duma narodowa, perfekcja taktyczna, niesamowita synchronizacja, czyli zespół pieśni i tańca Mazowsze. Spójrzmy na składy. Państwo tego nie widzą, ale tu iskrzy od samych spojrzeń. W bramce Gansów potężny, nieprzewidywalny Axl Rose. On nie kalkuluje. On krzyczy na swoich obrońców na stoperze w charakterystycznym cylindrze z papierosem w kąciku ust. Slash. Jak on operuje tą piłką, jak on ją podkręca zupełnie jak swoje solówki. A Mazowsze? Proszę Państwa, co za dyscyplina. Kapitan przy pięknym łowickim pasie mobilizuje drużynę. Oni nie biegają. Oni płyną po tym boisku. Każde podanie to krakowiak. Każdy zawód to oberek.
1: Czyli mieliśmy tutaj pojedynek zespołu Mazowsze i Guns N' Roses.
2: Naprawdę, pora iść do domu. Stary, co my tu robimy? Zostaliśmy bez roboty.
1: Ale kurczę, zobacz, jakie mamy wspaniałych słuchaczy. No, i zawsze będą to podkreślać. No, oni powinni tworzyć tę audycję.
2: Nie wygryzło nas AI.
1: Non-stop.
2: Tylko kibice.
1: AC Piorun DC Money Talks. 13 minut po godzinie 9 już.

0: proszę bardzo, tak brzmią AC/DC na antenie antyradia właśnie.
1: Podziwiam Książula za to, że tyle jeżdżą z całą ekipą i testują te różne miejsca z gastronomią w roli
0: głównej. No właśnie, ja go podziwiam, że on tyle może zjeść i powiem ci tak odważnie zjeść, bo w te niektóre miejsca, które pokazuje, no to ja nie wiem, czym coś do ust wsadził.
1: Słuchaj, no ale po to pokazuje, tak? Oczywiście nie jest to bardzo wysublimowany kubek smakowy, ale...
0: To jest... Tony Halik polskiej gastronomii.
1: Trochę tak. Pozdrawiamy Książula i słuchajcie, odwiedził Kebille z Radziąkowa. Dał jej bardzo wysokie noty i wyobraźcie sobie, że ten lokal przeżywa absolutne oblężenie. Dzienna sprzedaż w budce Kebilla dochodziła do 1300 kebabów.
0: Jezu.
1: Ludzie przyjeżdżali z całej Polski. Zresztą jest dużo takich obrazków.
0: A jakie miasto?
1: Radziąków. I wyobraźcie sobie, że jest popularność, jest też zainteresowanie różnych służb. Ja uważam, że też my mamy coś w sobie takiego, że zawsze lubimy komuś coś podpowiedzieć albo, albo troszeczkę donieść. No i wyobraź sobie, że właściciel mówi, niemal mijają się w drzwiach tutaj o inspektora, którzy odwiedzają lokal. Część zgłoszeń oczywiście bezzasadna. Trochę z kontroli stwierdziło uchybienia i trwają postępowania administracyjne. Proszę państwa, no Kebille oczywiście ma problem, że jak pojawia się 1300 osób na raz, no to ten bałagan się pojawia automatycznie.
0: Czyli słuchaj, w Radziąkowie Kebille sprzedaje 1300 kepsów dziennie?
1: Tak.
0: A Filip siedzi i zawija w te sreberka.
1: Ty złośniku paskudny, ty...
0: Psz, nie powiedzieli mi co 19, daj spokój.
1: Trudny czas teraz. Proszę państwa, w Pre-Zero Arena w Gliwicach 4 czerwca zagrają... Oni, Guns N' Roses teraz i Sweet Child of Mine. 18 minut po 9, za chwilę newsy w Antyradio.

0: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
6: Citroen.
7: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
8: Już są Dni Maj Mediamarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Mediamarkt. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
9: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.

0: Scenariusz jak z Hollywood. Duże ćwiczenia ruszyły w Wielkopolsce. Po wizycie Donalda Trumpa w Chinach historycznie chyba nie było. W tej prawdzie też noc muzeów w co najmniej dwóch smakach.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest 9:30. Grzegorz Kornacki. Pół tysiąca żołnierzy, strażaków i funkcjonariuszy innych służb dziś w akcji właśnie zaczęli w Wielkopolsce. To ćwiczenia ratownictwa lotniczego rozłożone na kilka powiatów regionu. Jeden ze scenariuszy zakłada porwanie samolotu. Żeby nie było za prosto, maszyna będzie miała awarię, trzeba będzie z niej wyskakiwać, a ona sama ma wylądować w polu. Na ziemi też będzie się działo, bo przestępcy porwą wóz strażacki, ruszy za nim pościg, a w centrum Kalisza zaplanowany jest w związku z tym karambol. Sztuczny oczywiście. Po nim kryminaliści zabarykadują się w budynku i będą mieli zakładników. Scenariusz na film gotowy.
1: Prawda Antyradia.
0: Koniec wizyty Donalda Trumpa w Chinach. Z tych kilku dni prezydent USA wywozi zamówienie na 200 samolotów Boeinga i zapewnienie, że Pekin nie wyśle broni do Teheranu. Chińczycy zaznaczyli jednak, że Tajwan może stać się źródłem konfliktu między mocarstwami.
1: Prawda Antyradia.
0: Nie ma sukcesów, to trzeba utrudniać komunikację. Władze Moskwy zakazały mediom, mieszkańcom i służbom publikowania zdjęć i nagrań pokazujących skutki ataków terrorystycznych. Znaczy, nie pokazują uderzeń ukraińskich dronów.
1: Prawda Antyradia.
0: Gorączka sobotniej nocy w tym tygodniu może być w muzeum. Sprawdźmy, jakie plany na noc muzeów są w Katowicach.
2: Gdy diabeł mówi dobranoc, z takim hasłem na noc muzeów zaprasza Muzeum Śląskie. Na odwiedzających będą czekać m.in. performanse taneczne, spektakle, wykłady, specjalne wejścia do przestrzeni konserwatorskich czy nocne zwiedzanie z duchami. Fabryka Porcelany zaprasza na pokazy filmowe, Akademia Muzyczna na koncerty gitarowe, a Śląski Urząd Wojewódzki proponuje noc w swoim skarbcu. Magda Poddańczyk, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: 110 instytucji w noc muzeów można będzie odwiedzić we Wrocławiu. Magistrat Jarosław Perduta.
3: Będzie można zobaczyć wnętrza, arsze klasztorów, kotłowni wschodniej w Dropolis, bardzo ciekawy obiekt. Muzeum Medycyny Sądowej, Muzeum Anatomii, Muzeum Mularzy Dermatologicznych, Archiwum Budowlane. W MPK kolejny raz będzie można zobaczyć jedną zajezdni, tym razem będzie to zajezdnia Borek.
0: A do 23:00 po mieście mają kursować zabytkowe autobusy i tramwaje. Teraz jest 9:32. To była Prawda Antyradia. Już za chwilę sprawdzimy prognozy pogody na dziś.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Deszcz może dziś padać w całej Polsce. Burze mogą dołączyć w Olsztynie, Kielcach, Rzeszowie czy w Lublinie. Będzie przy tym od 9 do 21 stopni. Wieczorem padać może jeszcze w Trójmieście, Olsztynie, Warszawie, Katowicach, Rzeszowie czy szerzej wzdłuż ściany wschodniej. I wieczorem ma być od 8 do 12 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Piotr Kędzierski.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: Słuchajcie, zapraszam was bardzo serdecznie na naszą stronę antyradio.pl. Tam między innymi tekst o Rosławie Szajbo, który jest polskim artystą, który stworzył słynne okładki dla The Clash czy Judas Priest. Chyba ta najbardziej kultową z żyletką. To jest dzieło naszego wspaniałego rodaka.
2: Joey Strummer przecież rozkraczony, pochylony z tą gitarą na London Calling, to nie?
1: To jest ta okładka, którą właśnie Michałowi pokazuje, bo Michał nie może sobie wejść na antyradio.pl.
2: Nie, kochany, nie pokazujemy sobie.
1: Na antyradio też szczegóły naszej akcji Giganci Rocka. Dzisiaj rozdajemy bilety na Guns N' Roses 4 czerwca w Gliwicach i wybraliśmy laureata konkursu kreatywnego.
2: To właśnie.
1: Mamy nagranie, które skradło nasze serca.
2: Czas przeszły dokonany, proszę państwa. Przenieśmy się w tej chwili na Zeta Arenę do Gliwic, gdzie na scenę powoli wchodzą Axl oraz Slash, a z boku nasz złoty komentator.
1: To jeszcze ja powiem, dlaczego taki konkurs, bo trzeba wyjaśnić tym, którzy właśnie włączyli radioodbiornik. Dariusz Szpakowski ma dziś urodziny, więc dzisiaj konkurs dla komentatora, który najlepiej skomentuje występ Guns N' Roses.
2: Panie komentatorze, prosimy, oddajemy głos do studia.
3: Dzień dobry, witamy państwa dzisiaj z Areny Gliwice. Mamy 4 czerwca. Na naszej scenie pojawia się zespół, ale proszę państwa, co to się dzieje? Z tłumu wybiega. Skąd ten człowiek? Jest koszulka z napisem Wrocław wspiera. Proszę państwa, wybiegł na scenę. Co on zrobił? Przytula Axela. Gdzie jest ochrona? Ja się pytam, gdzie jest ochrona, proszę państwa? Czy koncert zacznie się dzisiaj o czasie? Czy koncert się w ogóle zacznie? Arena Gliwice, nieprzygotowana jak zawsze, prawie jak nasza polska jest ta klasa.
2: Słuchajcie, chcieliśmy wam powiedzieć, że Darków Szpakowski chcił u nas dostatek i każdy, kto dzisiaj do nas zadzwonił, po prostu skrata się serca. Naprawdę, słuchajcie, mieliśmy nad waszym talentem, talentem.
1: Pan Łukasz otrzymał od nas już potwierdzenie, że to on pojawił się
2: W nomenklaturze piłkarskiej ta wygrana pana Łukasza nie oznacza nic innego jak dla pana gol!
1: Michał, jest 9:10.

0: Desperanos w Antyradiu.
1: W dobrym towarzystwie zawsze szybko mija czas. W towarzystwie jednego pana Darka to by minął szybko, ale kiedy u nas Darków dzisiaj było 10. Ludzie, tak nie celebrowaliśmy jeszcze niczyich urodzin chyba, ale panu Dariuszowi z okazji 85. 75. 75.

0: W tej chwili do mikrofonu nabiera powietrza w usta i za chwilę wypowie te monumentalne słowa. Z drugiej strony tejże konsolety siedzi nasza zawodniczka numer jeden na ataku Małgorzata Wierzejewska. Tymczasem po prawej stronie mikrofonu Michał Figurski mówi już dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie, proszę państwa.
1: Dziękujemy i zobaczcie, to nie jest łatwe stać się komentatorem. To naprawdę trzeba tutaj wiedzy, refleksu, z szerokiego zasobu słownictwa.
0: Dziękuję ci za tyle komplementów. Dziękuję.
1: Dobrze.
0: Cześć.

0: is Duff McKagan, and you are listening to Anti Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Spoglądasz w niebo i widzisz spadające gwiazdy? Uważaj! Mogą mieć gitary i robić niezły hałas. Gwiazdy rocka lądują na scenach, a ty możesz znaleźć się blisko nich. Słuchaj Antyradia i wygrywaj bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Metallica, Guns N' Roses, System of a Down i inni. Do znalezienia w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
1: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
2: Tomasz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays. Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: To co, Marian? Rowery?
6: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
5: A raty jakie mają?
6: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
6: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
11: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Kryptowaluty po raz trzeci. Pytanie, czy ostatni Sejm znów będzie głosował? Picie i palenie droższe, za to taniej ubierzesz się, żeby wyjść po papierosy. W tej prawdzie będą też utrudnienia w Warszawie.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest dokładnie 10:00. Grzegorz Kornacki. Kryptowaluty w Sejmie po raz kolejny. Dziś głosowania. Plan jest taki, żeby Komisja Nadzoru Finansowego mogła na przykład blokować rachunki kryptoaktywów albo wstrzymywać transakcje na 96 godzin z opcją przedłużenia. To trzecia rządowa próba podejścia do tematu po dwóch prezydenckich wetach. W Sejmie są też projekty prezydenta właśnie Polski 2050 czy Konfederacji.
1: Prawda Antyradia.
0: Inflacja na poziomie 3,2%, czyli zgodna z szybkimi szacunkami. Takie są dane za kwiecień. Najbardziej zdrożały napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe o ponad 6,5%. Staniały natomiast odzież i obuwie o prawie 3%.
1: Prawda Antyradia.
0: Prawie 10 milionów złotych wpłynęło do budżetu państwa. Podkarpacka KAS wykryła, że jeden z przedsiębiorców z branży logistycznej zaniżył VAT o prawie 9 milionów złotych w pół roku. Teraz spłacił to z odsetkami.
1: Prawda Antyradia.
0: Prawie 6,5 miliona złotych to mediana ceny mieszkań w budynku Żaglu przy Złotej 44 w Warszawie. Za metr kwadratowy trzeba tu dać ponad 57 tysięcy złotych, co czyni ten adres najdroższym w Polsce. Na drugim miejscu też Warszawa, Sonar Home, Anton Bubiel.
2: Drugie miejsce zajmuje budynek Kosmopolitan przy Twardej 4, również w Śródmieściu. Z medianą 51 265 zł za metr kwadratowy i medianą ceny mieszkania 3 miliony 950 tysięcy złotych.
0: Najdroższe mieszkania w Krakowie są w budynku Wenecja 1. Tu metr kosztuje prawie 36 tysięcy złotych. W Gdańsku i we Wrocławiu najdroższy metr kosztuje nieco ponad 20 tysięcy.
1: Prawda Antyradia.
0: Do ceny metra doliczcie koszty życia. W stolicy zapowiada się weekend pełen zgromadzeń i utrudnień. Za godzinę protest przeciw alienacji rodzicielskiej. To będzie przemarsz z Marszałkowskiej, Świętokrzyską przed Pałac Prezydencki, a potem w drugą stronę przed Sejm. Jutro dwa przemarsze i jeden przejazd rolkarzy i wrotkarzy. W niedzielę The Distinguished Gentleman's Ride, czyli przejazd motocyklowy i kolejne marsze.
1: Prawda Antyradia.
0: Bierz prosto z drzewa. Wrocławski sad mieszkańca będzie gotowy za pół roku. To jest projekt z budżetu obywatelskiego.
3: Wykonawca będzie miał zadanie na sadzenie 49 drzew. Będą to jabłonie, śliwy, grusze, lipy drobnolistne, które tak lubią zapylacze, a także 150 krzewów. Jaśminowiec, róże, tawuły.
0: Mówiła Paulina Czarnota z wrocławskich inwestycji. Na miejscu będzie też 300-metrowa ścieżka pieszo-rowerowa. Jest 10:02. To była Prawda Antyradia. Od 9 do 21 stopni dziś w Polsce. Padać może w całym kraju, burze możliwe we wschodniej połowie naszej mapy. Nocą może jeszcze popadać na wschodzie i na południu. Będzie wtedy od 3 stopni w Koszalinie, przez 5 w Poznaniu, 8 w Opolu i 10 w Warszawie. Maksymalnie do 12 w Rzeszowie.
1: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: Dyżur w Antyradiu.
1: Dziewiąteczka po dziesiąte. Witam Państwa, Aleksander Ostrowski, oczywiście w Antyradiu. Proszę Państwa, nadal trwa tydzień związany z akcją Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Być może komuś z Państwa uda się jeszcze dzisiaj ustrzelić bilet na koncert Guns N' Roses. Te koncerty odbędą się 4 i 6 czerwca w Gliwickiej Prezero Arenie, ale takich różnych akcji związanych z gwiazdami to my mamy pod potężną ilość. O, chciałem tak ująć ten temat. Proszę Państwa, dzisiaj po 11 rozpoczniemy El Concurso. Będzie dość wredne, przynajmniej w początkowych momentach. A do tego społeczny reserter. Pan Wojciech donosi, że mamy Dzień Pończoch Nylonowych. Także Dzień Niezapominajki, Dzień Dojazdu Rowerem do Pracy, Dzień Asfaltu, Dzień Wirtualnych Asystentów, a także Dzień NASCAR. Mamy też takie patronalne święto rolników. Szacunek. No i Dzień Okularów Przeciwsłonecznych. Jeszcze przysłowie na dziś. Na świętą Zofię deszcz po polach bije. Kwin, a nieprawdaż? Proszę Państwa, no poleje dzisiaj tu i ówdzie w Polsce. Podobno mają być naprawdę konkretne burze. Wiatr może wiać z prędkością nawet do 90 km na godzinę. Zatem lepiej kapturek zapiąć trochę mocniej. Rodaczki, rodacy, jedziemy.

0: bardzo ślicznie i romantycznie, będzie mniej ślicznie i mniej romantycznie. Nie wiem, czy państwo pamiętają, jak to prezydent Macron z żoną Brigitte wybrał się do Wietnamu i w czasie wysiadania z samolotu nagle dostał w twarz. I to tak dość konkretnie. Był trochę zdziwiony. Okazało się, bo już się sprawa wyjaśniła, że dostał, jak to napisano w artykule, z liścia za liściki do aktorki, pani Farhani. To urodzona w Teheranie aktorka. No i podobno platoniczna relacja poszła zbyt daleko, co za tym idzie. Ten policzek był jak najbardziej słuszny. A zdaniem pani Brigitte. Proszę państwa, cóż, jak nas opisują w książkach albo w jakichś artykułach, no to mogą czasami wygrzebać fakty z naszego życia, które będą bolesne. No, na szczęście nie wszyscy są na świeczniku.
1: Hey, this is Tony from Papa Roach.
2: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
3: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Jesteście gotowi na kolejny wielki koncert? A nawet koncerty? Trwa tydzień z Guns N' Roses w Antyradiu, a w nim rozdajemy zaproszenia na koncerty Gunsów w Gliwicach. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
5: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Można poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków. Lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy. W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
13: Develia. Dobrze być w domu.
14: Panie Burnejka, a po co Panu takie wielkie mięśnie?
15: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
17: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
18: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
19: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
20: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
21: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl. To się opłaca.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

Ιας de Rock Up, am de radio. Am de radio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

20 minut, a od 21 minut pozostało do godziny 11, czyli do Prawdy Antyradia, a potem El Concurso. Natomiast a propos dnia pończoch nylonowych, o których dzisiaj wspomniałem, bo takie święto podesłał społeczny researcher pan Wojciech, pan Jacur napisał: mało kto wie z młodzieży. Ja to pamiętam, jak po mięso jeździło się na wieś. Mój dziadek w tych pończochach wędził mięsko, gdyż w mieście w mięsnym górowały głównie gołe haki, do jedzenia musztarda, a na popitę ocet. Panie Jacurze, święte słowa, ale myślę, że to raczej nie były nylonowe pończochy, bo jakby taki nylon dostał ognia, to mogłoby się skończyć nieciekawie, ale no cóż, różne technologie ludzie stosowali, żeby jakoś dotrwać bez niam-niam. Jeszcze te bezmięsne dni, to chyba piątek był, i tym podobne wynalazki. Proszę Państwa, a później to mieliśmy bezmięsny miesiąc albo i rok. Jedziemy w stronę 11. Jako istota niemięsożerna nie miałem z tym problemu. Proszę Państwa, Kings of Leon w Antyradiu, oczywiście.

Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. The future is bulletproof. The aftermath is secondary.

0: to nie tak dawno we Wrocławiu, proszę Państwa, 1 maja, co jakby 14 dni temu grało ten utwór mnóstwo gitar. Proszę Państwa, za momencik, prawda, antyradia, pełna kultura, a potem El Concurso.
1: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Lavallo, a.k.a. VV.
2: It's Slash.
3: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi.
1: Jeśli zawsze marzyłeś o tym, żeby przejechać się DeLoreanem jak Marty McFly,
0: słuchaj Antyradia w każdą niedzielę po 14:00
1: i zalicz prawdziwy powrót do przeszłości. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu, czyli najlepsze pozycje klasyczne wszechczasów, które prezentuje Bartek Synowiec. Sprawdź minimum 20-letnie gorące single, które czekają w twojej okolicy w każdą niedzielę po południu w Antyradiu.
0: Autopromocja. Nie hańbi.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Echo najlepszych epok rocka? Spotkaj się z legendami na nowym festiwalu Sound of the Ages w niezwykłym Stratocastle. Zagrają Michael Schenker, Nazareth, Ronnie Romero and Gus G, Masterplan oraz Lee Shy. Bilety oraz specjalne pakiety VIP już w sprzedaży. 22 sierpnia 2026 Stratocastle, Zamek Ćmielów. Poleca Antyradio.
8: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
9: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w nim też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa, to spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł.

0: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Do 3 razy sztuka, przynajmniej takie są nadzieje. Kryptoustawa znów przeszła przez Sejm. Dronem w rafinerię, czyli Ukraińcy z grzecznościową wizytą u sąsiadów. W tej prawdzie też wiadukt do rozbiórki.
3: Prawda Antyradia.
4: Minęła 11. Grzegorz Kornacki. Zielone światło dla ustawy o rynku kryptoaktywów. Sejm uchwalił ją właśnie trzeci raz. Za było 241 posłów przeciwko 200. Dwie poprzednie ustawy w tej sprawie przepadły po prezydenckim wecie. Ta najnowsza na razie idzie do Senatu.
3: Prawda Antyradia.
4: 6,39 zapłacimy dziś za litr 95. Maksymalna cena za 98 to 6,98, a za olej napędowy 6,85.
3: Prawda Antyradia.
4: Dronowe uderzenie w rafinerię w Riazaniu na zachodzie Rosji. Ukraińska armia nazywa to wizytą grzeczności. Trafiony został zakład przemysłowy. Według lokalnych władz zginęły 3 osoby.
3: Prawda Antyradia.
4: Jedziesz samochodem, patrz na drogę. Śląska Drogówka przypomina, że jedną z głównych przyczyn kolizji czy wypadków jest brak koncentracji za kierownicą, a ten często jest spowodowany właśnie korzystaniem z telefonu podczas jazdy. Barbara Pluta.
5: Tylko w tym roku funkcjonariusze zatrzymali już blisko 1500 kierowców korzystających z telefonu w czasie prowadzenia pojazdu. Natomiast w ubiegłym roku ujawniono prawie 5000 takich przypadków.
4: Za takie wykroczenie można dostać 12 punktów karnych i stracić 500 zł na opłacenie mandatu. Tylko przedwczoraj na śląskich drogach było 145 kolizji i wypadków rannych zostało 5 osób.
3: Prawda Antyradia.
4: Tylko do wyburzenia nadaje się sypiący się wiadukt na Towarowej w Warszawie. Drogowcy zapowiadają nowy. Rusza przetarg na projekt.
6: Wiadukt jest w złym stanie technicznym od lat, ale remont był odkładany. ZDM Warszawa Jakub Dybalski.
7: Zatrzymali nas kolejarze i ciągle zmieniające się koncepcje przebudowy linii średnicowej.
6: Remont linii średnicowej znowu się przesunął, a z remontem wiaduktu nie można już czekać. Trzeba tam było wprowadzić ograniczenia w ruchu.
7: To wyłączenie skrajnych pasów, przeniesienie przystanków tramwajowych, czyli generalnie odciążenie tego obiektu.
6: Nowy obiekt jest coraz bliżej. Jest przetarg na projekt. Polskie Linie Kolejowe, Anna Znajewska-Pawluk.
8: Projekt koncepcji zostanie opracowany w dwóch wariantach.
6: Nowy wiadukt ma być gotowy do końca 2029 roku. Joanna Obuchowska, Antyradio.
4: Na zegarach mamy teraz 2 minuty po godzinie 11, co oczywiście oznacza, że już czas na pełną kulturę w Antyradiu, a zaraz potem sprawdzimy, co będzie działo się w pogodzie w weekend.
9: Mieszko Drescher, zapraszam. Koniec serialu Prawnik z Lincolna. Netflix zdecydował, że 5. sezon będzie finałowym pomimo wysokiej oglądalności. Główni producenci uznali, że lepiej zejść ze sceny niepokonanym, bo jak to ujęli w oświadczeniu prasowym, poza tym, że chcieli opowiedzieć historię Mickeya Hallera, to chcieli też, żeby miała ona odpowiednią konkluzję. Incognito. Taki tytuł będzie nosić nowy thriller Roberta Rodriguez'a, twórcy Desperado czy Od zmierzchu do świtu. W rolach głównych ma wystąpić Jessica Alba i Michael Peña. Zdjęcia na planie mają wystartować jeszcze tej jesieni. Alba i Peña mają zagrać rodzeństwo tajnych agentów i na razie tyle wiadomo o fabule. 11 filmów nie wystarczy. Szybcy i Wściekli mogą się doczekać jeszcze seriali, i to 4. Oficjalnie zapowiedział to Vin Diesel, jeden z głównych aktorów tej serii filmów. Szczegóły na razie nie są znane.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
4: Już witaliśmy się z gąską, ale weekend nie będzie wcale tak ładny, jak mogłoby się wydawać. Jutro ma być od 10 do 20 stopni, ale deszcz może padać w większości kraju. Na południowym wschodzie możliwe są też burze. W niedzielę od 9 do 20 stopni i opady możliwe w wielu częściach Polski. Na zachodzie jednak w niedzielę ma być słonecznie.
2: Erste. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

0: Ostry dyżur w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, Puszczyk tak huknął w puszczy, aż się mu humor złuszczył. Proszę Państwa, ja rozpoczynamy konkurs od informacji takiej oto, że nie wiem nic na temat nagród, bo Ania poszła robić kompot z rabarbaru, a jak tylko wróci, to natychmiast Państwa poinformuję, cóż tam gdzieś do wygrania, ale wiem, że jak robi kompot z rabarbaru, to zwykle daje bardzo fajne nagrody. Proszę Państwa, cóż mogę powiedzieć? Konkursa dzisiejszą oceniam, jak chodzi o poziom wredności, na 9 ryjów z 6 racicami, a odstępstwa od norm psychicznych to 2 kaftany z 5 troczkami. Proszę Państwa, nie ma żartów. W działaniach sprzedających klasyka szała z kokoszka. Pan Paweł już teraz punktualnie ocknął się o 5.16, powiedział, że jak zwykle nie wie. Jest też melepeta, kartofle, małżeństwo 30. No i pani Zofia napisała: imieniny mam, poproszę bilet na Foo Fighters. O, nie mam, ale gdybym miał, to bym dał. No, proszę Państwa, jak już mówiłem, wredne dość El Concurso, a w trakcie jego trwania używają Państwo adresu elconcurso@antyradio.pl. Proszę pamiętać, że El Concurso piszemy przez 2 S. No i jeszcze warto pamiętać o tym, żeby w mailu zainstalować imię i nazwisko oraz dokładny adres, na wszelki wypadek numer telefonu, to naprawdę czasem się przydaje. A w temacie maila wpisują Państwo jedną odpowiedź na jeden mail. No dobrze. Proszę Państwa, jak mówiłem, no będzie wrednie, ja będę w trakcie trwania El Concurso, jeżeli zauważę w 25 minucie, że jest trudno, no to może stuninguję nieco podpowiedzi, ale dobrze. Pierwsza podpowiedź dziś jest taka: może mieć coś z zamku. Może mieć coś z zamku. El Concurso @antyradio.pl. No to jedziemy z tym światem, jak to nam napisano. Tak, to pan Mateusz.

Pierwsza podpowiedź za nami. W dzisiejszym El Concurso może mieć coś z zamku. Potem być może troszkę szczegółowo bardziej powiem. Druga podpowiedź, świeżutka, może mieć coś z muru. Może mieć coś z muru. El Concurso @antyradio.pl. Pamiętajcie Państwo, El Concurso piszemy przez 2S.

No nie, no chłopaki z Velvet Revolver potrafią dać do pieca, proszę Państwa. Oczywiście w Antyradiu. Proszę Państwa, pierwsza podpowiedź za nami może mieć coś z zamku. Druga podpowiedź może mieć coś z muru. No i trzecia, świeżutka podpowiedź, niewiele wyjaśniająca, może mieć coś z filmu. elconcurso@antyradio.pl. Może mieć coś z filmu, jako żywo.

No i mamy to, proszę Państwa. Można mieć coś z zamku, można mieć coś z muru, można mieć coś z filmu. No i świeża czwarta podpowiedź, może już coś trochę wyjaśni. Może mieć coś z zupy, może mieć coś z zupy. elkonkursa@antyradio.pl. Przypominam, elkonkursa przez 2S, a w mailu imię i nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, na wszelki wypadek oczywiście. A w temacie maila jedna odpowiedź na jeden mail.

0: Państwa. Cóż mogę powiedzieć? Walczymy dalej. Proszę Państwa, podpowiedzi, które już padły, bo zbliżamy się do 25 minuty, zatem mogę powiedzieć tę piątą podpowiedź, podać. Może mieć coś z zamku. Druga, może mieć coś z muru. Trzecia, może mieć coś z filmu. Czwarta, może mieć coś z zupy. No i piąta podpowiedź, świeżutka, może mieć coś z dywanu. El Concurso @antyradio.pl. Ja zabieram się za sprawdzanie zawartości skrzynki i zaraz będziemy wiedzieli, czy ktoś, aby nie złamał El Concurso.
1: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
2: This is Brandon Flowers.
3: Hi everybody, this is Dexter.
4: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
2: Niesie siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
3: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz.
8: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
10: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Znowu lecicie?
15: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
14: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
15: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
16: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
17: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył.
18: Ale tak po kosztach.
19: Masz to w Brico.
20: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
0: Po reklamie.
21: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
22: Proszę Państwa, El Concurso zostało złamane. Dość dużo poprawnych odpowiedzi. Pierwsza z nich wpadła w 11 minucie. Niech to licho. Szósta podpowiedź już poza El Concursowo zatem. Może mieć coś z czołgu Churchill Crocodile. Bardzo charakterystyczny czołg, ale to już bez znaczenia, ponieważ wyjaśnienie sprawy całej ogłoszenie zwycięzców dosłownie za momencik.

0: Ostry dyżur w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, wilk zapytał zająca, jaką wodą pan trąca? A ja zabieram się za rozwiązywanie konkursu i wyjaśnienie sprawy całej, ogłaszanie zwycięzców. Przy okazji ktoś dostanie ode mnie malutki OPR, a jeszcze przy okazji nasza droga Ania wcale nie robiła kompotu z rabarbaru, tylko poszła do wampira, albowiem badać się powinna. Raz na jakiś czas została dziubnięta za pomocą igły, ale już powróciła cała i zdrowa, zatem wszystko będzie w porządku. Nie będę już podawał nagród, bo nie mam czasu nawet na to, żeby te nagrody poporządkować, zanim je Państwo wyślę. Ale proszę mi wierzyć, że dojdą, bo dość szybko. No dobrze, tajemne słowo poszukiwane dzisiaj to było słowo smok. Pierwsza podpowiedź brzmiała, może mieć coś z zamku. No zamek wawelski najsłynniejszy, no i smok wawelski, ale miałem później tuningować w razie potrzeby, że z krakowskiego zamku albo coś. Druga podpowiedź, może mieć coś z muru. No pierwsze, co przyszło mi do głowy, to mur chiński i smok chiński słynny. Trzecia podpowiedź, może mieć coś z filmu. Film może być olejowy, na przykład w silniku, na panewkach załóżmy, no i smok olejowy, a się jeszcze pojawi raz. Czwarta, może mieć coś z zupy, no zupa może być w misce, no i smok olejowy może być też w misce olejowej. Piąta podpowiedź, może mieć coś z dywanu, tu w bajkowe klimaty poszliśmy, latający dywan i latający smok, cóż tam dalej. No i szósta, ostatnia, może mieć coś z czołgu, Churchill, Crocodile. To był taki bardzo fajny czołg stworzony przez pewnego wizjonera, który robił i pływające, i dziwne, ale ten jednakowoż ział ogniem. I to na odległość 100 metrów. I to był właśnie smok, który zieje ogniem. Proszę Państwa, na miejscu pierwszym pojawił się pan Paweł. To była, niech to licho, 11 minuta. I tutaj do pana Pawła. Panie Pawle, na Jowisza prosiłem o imię i nazwisko, to mam, ale adres dokładny i numer telefonu. Na miejscu drugim w 14 minucie pojawił się pan Michał, potem już była 15 minuta, no i poszło. Szybciutko Państwo złamali el konkurso, które było naprawdę bardzo, bardzo wredne. Rodaczki i rodacy, cóż mogę powiedzieć, kolejne el konkurso powinno się pojawić za tydzień w piątek tuż po 11, chyba że piorun walnie w rabarbar. No, a w tej chwili dzieło o podwyższonym stopniu piękności. Nie ukrywam, że niebywale podwyższonym stopniu piękności, jak Państwo za kilka sekund usłyszą pierwsze dźwięki, to będzie wiadomo, że łza w oku zakręcić się może, a także przyjść wspomnienia na myśl wszelakie. Proszę Państwa, dziękuję bardzo za twardą walkę, za to, że udało się szybko złamać el konkurso, a panu Pawłu podziękuję, jak dane przybędą na czas.

0: uderzył się w pierś i dosłał dane do wysyłki. Konkurs zakończony i nagrody na pytania przygotowała.
1: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
2: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
3: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters and you are listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
10: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20 w TVN.
11: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,69 za 100 gramów. Oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero 4,99.

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Antyradio.

0: Policja namierzyła potencjalnych sprawców pobicia nastolatków z Ukrainy w Warszawie. Zmiękła trąbka Trumpowi w Chinach. Media komentują wizytę. Lotnisko do rozbudowy. Jest wykonawca prac w krakowskim porcie.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 12. Mieszko Drescher, zapraszam. 5 Polaków zatrzymanych za pobicie 3 Ukraińców. Chodzi o zajście sprzed około tygodnia na moście świętokrzyskim w Warszawie, po którym jeden z Ukraińców trafił do szpitala. Zarówno zatrzymani, jak i pobici są nastolatkami. Policja podkreśla, że obecne ustalenia i zebrane dowody nie wskazują, żeby zdarzenie miało podłoże narodowościowe.
1: Prawda Antyradia.
0: Prezydent USA sprzedał Chińczykom 200 samolotów Boeinga. I na tym sukcesy podczas wizyty w państwie środka się kończą. Jak zauważają amerykańskie media, Donald Trump jakoś zmiękł w obliczu Xi Jinpinga. Był bardziej ugodowy. I to drugi z panów osiągnął swój cel, jakim było postrzeganie jego kraju jako mocarstwa o takim samym znaczeniu jak USA. Media w Europie zauważają, że Xi oficjalnie ostrzegł Trumpa, że napięcia wokół Tajwanu mogą zagrozić relacjom dwustronnym, prowadząc do konfliktu. Biały Dom w swoich komunikatach zupełnie przemilczał Tajwan.
1: Prawda Antyradia.
0: Do 20 milionów pasażerów rocznie zwiększy się przepustowość krakowskiego lotniska. To dzięki budowie nowego terminala. Władze portu podpisały umowę z wykonawcą inwestycji. Pierwsza część, budynek zachodni, ma być oddany do użytku do marca 2029 roku, zapowiada prezes portu Łukasz Strutyński.
2: W tym roku już roboty ziemne. Rok kolejny to będą bardzo intensywny czas na lotnisku. Przypomnę, że w tym samym czasie będą trwały prace nad i nową drogą startową. Założenie jest takie, że cały czas pracujemy na czynnym lotnisku. Jedyny obszar, który rzeczywiście, można powiedzieć, trochę ucierpi na tym procesie, to jest obszar obsługi pasażerów VIP. Będziemy musieli wybudować terminal VIP tymczasowy. W przyszłym roku taki terminal VIP powstanie.
0: Budowa całego terminala potrwa 6 lat i będzie kosztowała 660 milionów złotych.
1: Prawda Antyradia.
0: Rozbudowa się przyda, bo Polacy latają chętnie. Coraz chętniej w długi czerwcowy weekend. O 1/4 wzrosła liczba planujących taki wyjazd w porównaniu z zeszłym rokiem. Turcja, Grecja i Egipt są w czołówce kierunków rezerwowanych w biurach podróży, ale widać też zmianę. Wakacje.pl, Marzena Buczkowska-German.
3: Rosnące zainteresowanie kierunkami, które do tej pory mogły się kojarzyć z indywidualną organizacją wyjazdu i mowa na przykład o Hiszpanii, gdzie zainteresowanie wzrosło o 71%.
0: Spory wzrost jest też w rezerwacjach włoskich kierunków o ponad 60%. Słonecznie na wschodzie Polski, w pozostałej części kraju pochmurno, w pasie od Słupska przez Poznań po Wrocław i dalej Kraków deszczowo. Opady powoli wędrują na północ, z czasem we wschodniej Polsce mogą się zmienić w burze. Jutro w ciągu dnia deszczowo też na wschodzie oraz południu. Podobnie w niedzielę.
1: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: w Antyradiu.
1: 11 minut po godzinie 12, kolejna, zarazem ostatnia dziś godzina z Aleksandrem Ostrowskim. Za chwilę pytanie padnie. Proszę Państwa, znalazłem taki artykuł, bo to było tak, że w bloku, w którym w Gdańsku ma miejsce urzędowanie Solidarności, istnieją też pomieszczenia, gdzie znajduje się specjalistyczna instytucja ochrony zdrowia. No i Lech Wałęsa ofiarował tam tej instytucji $1000, a w podziękowaniu za ten dar umieszczono tablicę informującą o tym fakcie. Po latach tę tablicę zdemontowano, jak się wydaje, bezpowrotnie. No i Lech Wałęsa się poirytował i powiedział, że nie do wiary. Dałem im około $1,000,000, a mogłem mieć w swojej kieszeni i jeszcze mi ubliżają. I tutaj pada pytanie, gdzie jest tablica? Bo Lech Wałęsa naprawdę jest wkurzony i zamierza żądać przywrócenia na miejsce tablicy albo zwrotu ofiarowanych $1000 z odsetkami od daty usunięcia tablicy. Proszę bardzo, gdzie jest tablica? Zatem pytam. A my słuchamy Antyradia i jedziemy dalej.

0: proszę Państwa, a propos tych znikniętych, tej zniknięcej tablicy Lecha Wałęsy, to pani Lucyna napisała, a może to po prostu ktoś się nie bał i ukradł. No właśnie, ja pomyślałem, że może ktoś do celów pamiątkowych pani Lechu zdjął tę tabliczkę. Ja pamiętam, jak kiedyś mój kolega przejeżdżał przez jakąś wioskę i zobaczył tablicę z napisem punkt kopulacyjny Knura i był łaskaw zanektować tę tablicę, co sprawiło, że pewnie punkt kopulacyjny Knura przestał działać. Natomiast pan Chris, nasz stały korespondent z zakanu angielskiego, powiedział, to ten pan nie wie, że kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera i żadne znaczki nie pomogą w klapie, a do tego jeszcze pan Chris zapytuje, a gdzie jest moje 100 milionów? No właśnie, i tu się zaczynają problemy.
1: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
2: Hey, what's up, it's Shannon.
3: And this is Sully from Godsmack.
4: Hey, this is Rob.
5: This is James from Metallica.
6: And I'm Lars, and you're listening to Anti-Radio.
7: Gwiazdy rocka w Anti-Radio.
8: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
9: Autopromocja. Nie hańbi.
10: Gwiazdy bywają na czerwonym dywanie. Gwiazdkami oceniamy, czy coś nam się spodobało. Gwiazdy świecą też w nocy. A te najlepsze? Są w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i wygraj bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Metallica, Guns N' Roses, Foo Fighters i inni. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
11: On, legendarny rockman i basista Guns N' Roses. Ona, światowej sławy motelka. Razem tworzą wybuchową parę, której możesz posłuchać w każdą niedzielę po 21. Dave McKagan i jego żona Susan zapraszają na program Three Chords and the Truth. Posłuchaj rockowych opowieści z pierwszej ręki od ludzi, którzy w roku widzieli już wszystko. Dave i Susan McKaganowie. Do usłyszenia, of course, w Antyradiu.
9: Autopromocja. Nie hańbi.
12: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
13: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
14: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
18: Morniny są gorące.
19: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
20: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
21: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
22: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
23: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
24: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
25: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2890.

0: Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike, wybór staje się prosty.
4: Po reklamie.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. AC/DC.

Silvias de Rocca, Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

wracając do zniknięcia tej tablicy dziękczynnej dla Lecha Wałęsy, która wisiała w Gdańsku, pan Hubert, prawdopodobnie dobrze poinformowany, napisał: tablica w Gdańsku zniknęła bezpowrotnie. Lech Wałęsa. Jak mniemam, zacytował pan wypowiedź pana prezydenta, dzięki czemu jesteśmy zupełnie spokojni o to, że pan Lech Wałęsa przyjął to na klatę. Proszę państwa, my też nie lubimy, jakby ktoś tak pomnik gwizdnął, albo na przykład jakąś tablicę pamiątkową, kuczsi. No to co wtedy? To wtedy człowiek dostaje szału i mówi, co się stało. Tylko trzeba pamiętać też o tym, że czasami kradną nie dlatego, żeby zdjąć tablicę ku pamięci, tylko po prostu, żeby gwizdnąć bezczelnie. Tyle.

0: w studiu Antyradia Tomek Kasprzyk. Tak sobie pomyślałem w pewnym momencie, Morgan, że to taki dziwny jest ten świat tylko po niemiecku.
1: Dlaczego?
0: No ten, wiesz, no nie będę dziwny jest ten świat. I tylko, że w niemieckiej wersji, wiesz.
1: Rozumiem. Trudno czasem nadążyć za twoim tokiem myślenia, ale bardzo mi się to podoba. W piątek szczególnie.
0: Jest to też. Powiem państwu, że życzymy naprawdę z Tomkiem. Lecz Tomek też co pewnie będzie robił fajnego weekendu, chociaż pogoda będzie w kratę, delikatnie mówiąc. Tak słyszałem. Mhm. A miałem cię zawsze zapytać, lepiej biorą w deszczu, czy...
1: Właśnie, musi być stabilnie.
0: Stabilnie.
1: Musi być stabilnie. Jak jest pogoda niestabilna, to nie biorą. Więc niech się to ustabilizuje. Wreszcie bardzo proszę.
0: Wszyscy będziemy zadowoleni. I motocykliści, i wędkarze, i rowerzyści, i paralotniarze, i paramotolotniarze. Maszyniści, i zwierzę na polu. A dobrze, Aleksander Ostrowski mówi państwu do usłyszenia, rodaczki i rodacy.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Spotkaj się z nimi. 18 maja odwiedzą nas muzycy legendarnej grupy Deep Purple. Don Airey i Roger Glover. Chcesz ich poznać osobiście? Słuchaj Antyradia i wygraj zaproszenia na ekskluzywne spotkanie z prawdziwymi ikonami rocka. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: To nie może być przypadek.
2: Nie! To Kaufland Card Extra!
3: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do opłukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
8: Czas na rower. W Skiteam czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skiteam i na skiteam.pl.
9: Skiteam! Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej.
12: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
13: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
14: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
15: Sejm wybrał sędziów KRS. Posłowie PiS wyszli z sali. Ceny paliw nieco wzrosną na weekend. W przyszłym tygodniu możliwe dalsze obniżki. Polacy polubili się ze sportem. Przybywa aktywnych fizycznie.
0: Prawda Antyradia.
15: Minęła 13. Mieszko Drescher, zapraszam. 15 sędziów KRS wybranych przez Sejm. To 13 osób wskazanych przez koalicję rządzącą, plus jeden z PiSu i jeden z Konfederacji. Nie obyło się bez burzliwej dyskusji. Utrudnianie wyboru zarzucał opozycji Sławomir Ćwik z Centrum.
16: Dlaczego działacie przeciwko Polsce? Dlaczego szkodzicie Polakom? Dlaczego to robicie i dla kogo i za co? Czy za pieniądze, które otrzymuje swoją fundację?
17: Dziękuję serdecznie. Pan poseł Michał Wójcik, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość.
18: Panie Marszałku,
17: marszałku, czy pan jest anarchistą, czy pan jest legalistą? Bo jeżeli anarchistą, to procedujmy dalej i rozwalajmy polski system.
15: Posłowie PiSu ostatecznie nie zagłosowali. Uzasadniali to wydanym postanowieniem Trybunału Konstytucyjnego. Ten nakazał Sejmowi wstrzymanie wyboru sędziów do czasu rozpatrzenia wniosku PiS. Dotyczy on zbadania konstytucyjności przepisów o Krajowej Radzie Sądownictwa.
18: Prawda antyradia.
15: Ceny paliw nieco w dół na weekend. Od jutra do poniedziałku litr 95 ma kosztować maksymalnie 6,37, a litr diesla 6,82 zł. To o jakieś 2-3 grosze mniej niż dzisiaj.
18: Prawda antyradia.
15: Przyszły tydzień może przynieść dalsze obniżki na stacjach paliw. Chodzi głównie o diesla i gaz, bo benzyna raczej zostanie na podobnym poziomie do obecnego według petrol.pl. Zdaniem ekspertów sytuacja na rynku się uspokaja po szoku związanym z wybuchem wojny z Iranem. Na przestrzeni ostatniego tygodnia benzyna potaniała o 19 groszy na litrze, olej napędowy o prawie 50 groszy.
18: Prawda antyradia.
15: Polacy więcej się ruszają. Z danych GUS-u wynika, że 44% Polaków brało udział w jakiejś aktywności sportowej. Od jesieni 2024 do jesieni 2025 roku to o prawie 5% więcej niż w 2021. GUS Krzysztof Jedlak.
19: Najczęstsze powody dla przyjemności, dla rozrywki, dla utrzymania kondycji fizycznej, dla zachowania właściwej sylwetki, albo dlatego, że chcemy osiągnąć efekty zdrowotne i zalecił nam to lekarz.
15: Najczęściej Polacy jeżdżą na rowerze, pływają i chodzą na siłownię.
20: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty SPOT na granicy Sopotu i Gdańska.
15: Deszczowo od Słupska przez Poznań po Wrocław, kropi też w Łódzkiem czy na Podkarpaciu. Po południu może tam grzmieć, jutro raczej bez burz, ale też deszczowo, głównie na południu i wschodzie. Na termometrach około 14-15 stopni. W niedzielę może wyjść słońce na zachodzie, na wschodzie podobnie jak obecnie.
20: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty SPOT na granicy Sopotu i Gdańska.
18: Lokomotywa w antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.

0: Dokładnie pamięci. Metro w Antyradio.
1: Lokomotywa w Antyradio.
0: Delikatnie od niechcenia piosenka, ale może się chyba podobać. Świadczyć pewnie będzie o tym jej pozycja w zestawieniu listy przebojów Turbo Top. Jak to wygląda, już teraz można sprawdzić, wchodząc na antyradio.pl. Tymczasem 11 minut po godzinie 13. Piątek, piąteczek, piątunio. Jak to brzmi? 15 maja. Tomasz Kasprzyk, kłaniam się i zapraszam was do dzisiejszej Lokomotywy w Antyradio, która tradycyjnie potrwa do 16.
1: Lokomotywa w Antyradio.
0: A dziś w programie między innymi o tym, że Metallica niebawem otworzy sklep w Katowicach. Więcej o tym powiem za kilka chwil. Kultowy album My Chemical Romance doczeka się reedycji i Five Finger Death Punch powracają z nową muzyką. Jaką i o co tu chodzi, zdradzę dzisiaj w programie z pewnością. Będzie także szansa na to, żeby zapewnić sobie wieczór w poznańskim klubie B17 jutro. Więc jeżeli jesteście w Poznaniu albo macie zamiar wybrać się do Poznania na jutro, no to mam propozycję. The Amy Winehouse Band. To może być naprawdę bardzo ciekawy, udany wieczór, który będziecie na długo wspominać. Pytanie tylko, czy macie ochotę tam być. Bo jeżeli tak, to służę zaproszeniami. Mam kilka, które chętnie oddam w wasze ręce. The Amy Winehouse Band. Zainteresowani? Nie oddalajcie się.

0: również pojawiły się maile u mojego listonosza kasprol@antyradio.pl. Gdzie jest ten sklep? Jeszcze nie ma. Sklep będzie otwarty w poniedziałek. Śliczny, metaliczny. O tym opowiem za moment.
1: Hi, this is Brian from AC/DC.
2: Hey, you guys, it's Beth Hart.
3: Hi, everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest and you're listening to the one and only Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna marki Lux Decor. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Jesteście gotowi na kolejny wielki koncert? A nawet koncerty? Trwa tydzień z Guns N' Roses w Antyradiu. A w nim rozdajemy zaproszenia na koncerty Gunsów w Gliwicach. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
5: Reklama. Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
6: Kto zwalcza ból? Kto?
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.

0: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroen. Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Gramy najlepszy rock. Black Hole Sun, won't you come? 3 Days Grace, Simple Plan.

Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

jeden z tych utworów z tak zwaną podwójną wartością. Boy Duran Duran, czyli wspomnienia sprzed lat, Sentiment, i Eagles of Death Metal, którzy prezentują to nagranie jeszcze w tle. A oni klasą są samą w sobie. Tymczasem od najbliższego poniedziałku, od 8.30 w MCK w Katowicach funkcjonować będzie specjalny sklep Metaliki i, jak mówią wtajemniczeni, fani będą mogli w nim znaleźć naprawdę wiele rzeczy. Specjalna edycja winylowa płyty 72 Seasons, także ekskluzywne plakaty, koszulki, deskorolki, no miliony innych rzeczy, które każdy obywatel ceniący sobie wkład Metaliki w rozwój muzyki znać i mieć powinien. Teraz czas na innego obywatela. Tego poza zasięgiem.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

0: O kłamsterkach. Simple Plan na koniec pierwszej części dzisiejszego wydania Lokomotywy w Antyradio, bo nieuchronnie zbliża się 14. Za niespełna 6 minut prawda Antyradia, a w niej między innymi słówko o tym, że podobno problem z migrantami na Białorusi jakby zniknął. Dlaczego? O tym za moment. A ja wracam z kolejną dawką muzyki tuż po prawdzie i będę miał dla was zaproszenia na koncert The Amy Winehouse Band na jutro. Do Poznania.
1: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
2: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
3: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Reklama.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Pemę 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
11: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
12: Develia. Dobrze być w domu.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
7: Niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
8: A w tych siatach? Kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
10: O.
9: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
11: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył.
12: Ale tak po kosztach.
13: Masz to w Brico.
14: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
15: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: To pewne. Niskie

0: Problem z migrantami z Białorusi jakby zniknął. Nie ma nielegalnych przekroczeń. Dwójka nastoletnich sadystów w rękach policji. Dojazd na medalikę będzie darmowy. ZTM z prezentem dla fanów.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 14. Mieszko Drescher, zapraszam. Zero nielegalnych przekroczeń granicy z Białorusią. Wynikiem za pierwszy kwartał tego roku chwali się premier. Donald Tusk porównywał obecną sytuację z 2023 rokiem, kiedy do Polski przedostało się nielegalnie około 12 tysięcy ludzi w ciągu roku. Zdaniem szefa rządu obecny wynik to nie dlatego, że Łukaszenka odpuścił, tylko dzięki wzmocnieniu zabezpieczeń.
1: Prawda Antyradia.
0: Nastoletni sadyści w rękach policji. Mundurowi z Gliwice zatrzymali dwoje 18-latków pod zarzutem rozboju na rówieśniku. Mieli go wywabić do lasu, tam chłopak był poniżany i bity. Sprawcy nagrali to telefonem i szantażowali go, że wyślą do jego znajomym. Teraz grozi im nawet 15 lat odsiadki.
1: Prawda Antyradia.
0: 19-letni żużlowiec ciężko ranny w wypadku na torze został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Patryk Budniak przebywa na oddziale intensywnej opieki, mówi rzeczniczka szpitala w Poznaniu Zuzanna Pankros.
2: Stan ogólny pacjenta w chwili obecnej jest dobry. Został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej i oddycha samodzielnie. 19-latek reaguje na polecenia lekarzy i kontaktuje się prostymi słowami. Porusza palcami u nóg.
0: Patryk Budniak w niedzielę podczas wyścigu wypadł z toru i uderzył w betonowy mur. Miał uraz kręgosłupa i wiele złamań. Jego klub uruchomił zbiórkę na leczenie zawodnika. W ciągu 3 dni uzbierano około 400 tysięcy złotych.
1: Prawda Antyradia.
0: Na Metallicę dojedziesz za darmo komunikacją miejską. To taki prezent dla posiadaczy biletu na koncert od ZTM-u i to nie będzie jedyne ułatwienie.
3: W dniu koncertu ZTM uruchomi specjalne rozkłady jazdy tramwajów kursujących między Katowicami, Bytomiem i Chorzowem. Justyna Koch.
4: Linia tramwajowa numer 23 będzie kursować nawet co 3 minuty na trasie między Zawodziem a Pętlą przy Stadionie Śląskim. Wydłużyliśmy godziny kursowania oraz wprowadziliśmy specjalne rozkłady jazdy dla linii 7, 11, 19, 20, 36 oraz 43.
3: Warto też na bieżąco sprawdzać rozkłady jazdy, bo ZTM może je zmieniać tak, by dostosować się do decyzji służb czy sytuacji na drogach. Magda Poddańczyk, Antyradio.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
0: Deszczowo od Słupska przez Poznań po Wrocław, kropi też w Łódzkiem czy na Podkarpaciu. Po południu może grzmieć, jutro raczej bez burz, ale deszczowo. Też głównie na południu i wschodzie, na termometrach w granicach 14-15 stopni. W niedzielę słońce ma wyjść na zachodzie, a na wschodzie bez większych zmian.

0: Widzieliście już nawet teledysk YouTube, o którym opowiadałem wam wczoraj? Jakby zapowiedź oficjalnie pierwszego singla z nadchodzącej płyty. Teledysk, w którym panowie grają na dachu autobusu. Fajny obrazek, fajny utwór.
1: Rokomotywa w Antyradiu.
0: A propos nowości, Five Finger Death Punch powracają z nową muzyką. Grupa już opublikowała utwór Eye of the Storm. Kurczę, robi wrażenie, mówię wam. Zapowiada ten singiel nowy album oficjalnie. Nowa muzyka, jak mawiają wtajemniczeni, jest cięższa niż cokolwiek, co robiliśmy od lat. Z kinowym podtekstem. Mieliśmy 3 lata, żeby stworzyć tę płytę i się z nią przegryźć. Napisaliśmy, jak mówią członkowie Five Finger Death Punch, prawie 30 utworów i zredukowaliśmy ich liczbę do 14 lub 15. Album już jest pełen, zrobiony i czeka na premierę. A ma premiera ukazać się jeszcze w tym roku.
1: Rokomotywa w Antyradiu.
0: Jak tylko coś będę wiedział bliżej, błyskawicznie wam o tym opowiem. Natomiast wiem z pewnością, że 29 stycznia Five Finger Death Punch będą w łódzkiej Atlas Arenie w przyszłym roku. Bilety? Oczywiście w Antyradiu. No bo gdzie jak nie tu, to tutaj gwiazdy muzyki rockowej są na wyciągnięcie ręki.

0: Ślicznie i klasycznie w Lokomotywie Radio T-Rex. Tymczasem przede mną kilka podwójnych wejściówek na The Amy Winehouse Band. Koncert odbędzie się jutro w poznańskim klubie B17. Ktoś z was miałby ochotę tam się znaleźć? Jeżeli tak, to zapraszam. kasprol@antyradio.pl. Piątek, piąteczek, piątunio, więc chętnych zapraszam do siebie. Bez pytania, to dzisiaj głowa musi być czysta. Dajcie znać, jeżeli macie ochotę. kasprol@antyradio.pl.
1: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
2: Alex Lifeson, also of Rush.
3: Hi, this is Steph from Placebo.
4: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to Anti Radio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Reklama. Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
1: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
2: Develia. Dobrze być w domu.
3: O, masz wiadomość.
4: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
3: Super, tylko co im damy w prezencie?
4: Nie mam pojęcia. Kopertę?
3: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabka złota?
4: Brzmi trochę filmowo.
3: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
4: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
3: W Tawex, w jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
5: Tawex dla Ciebie i Twoich bliskich.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
10: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
11: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20 w TVN.
12: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Kult. Dziewczyna bez zęba na przodzie w Lokomotywie w Antyradiu. Natomiast kultowe gwiazdy pojawią się w Antyradiu w najbliższy poniedziałek. Roger Glover i Don Airey z grupy Deep Purple. Ktoś z was miałby ochotę znaleźć się wtedy w siedzibie Antyradia, żeby spotkać się z członkami grupy Deep Purple? Jeżeli tak, to bądźcie blisko Antyradia, bo jeszcze kolejne takie zaproszenia są do wzięcia i będzie szansa, żeby spotkać się osobiście z grupą Deep Purple. Szczegóły już niebawem. Nasłuchujcie uważnie, bądźcie blisko.

0: Money for Nothing, Dire Straits i gościnnie Sting gdzieś tam w tle. Na koniec drugiej części dzisiejszego wydania Rokomotywy w Antyradiu. Niespełna 6 minut pozostało do 15. O 15 tradycyjnie, punktualnie Prawda Antyradia, a ja podwójne wejściówki na The Amy Winehouse Band rozdawać będę tuż po, a w zasadzie już nagrodzę, bo za moment sprawdzę, czy są chętni. Zajrzę do mojego prywatnego listonosza kasprol@antyradio.pl.
1: Hi, this is Jack White.
2: Hello, this is Martin Murphy.
3: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Anti Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
5: Autopromocja. Nie hańbi. Ryk gitar, huk perkusji, morze czerni pod sceną. Nadchodzi tydzień z Mystic Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na największe metalowe święto w Polsce. Ostatni raz przeżyj Mystic Festival na terenie gdańskiej stoczni. Megadeth, Mastodon, Behemoth, Black Label Society i wielu innych. Czterodniowe karnety do wygrania tylko w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Autopromocja. Nie hańbi.
6: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Masz już Modivo Club Gold?
13: Nie. A warto?
12: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
13: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
12: W Modivo eObuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
13: Brzmi super. No to jak dołączyć?
12: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
14: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w nim też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum życie. Ubezpieczenia na

0: twoje życie.
1: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
2: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: O, masz wiadomość.
4: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
3: Super, tylko co im damy w prezencie?
4: Nie mam pojęcia. Kopertę?
3: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabka złota?
4: Brzmi trochę filmowo.
3: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
4: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie?
3: W Tawex, w jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
5: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.

0: Na sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
3: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
4: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Po reklamie.
11: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
12: Łukaszenka wysyła migrantów przez Litwę. Tam Straż Graniczna ma teraz więcej pracy. Prawomocny koniec śledztwa w sprawie śmierci Barbary Skrzypek. S-19 nie w przyszłym miesiącu, tylko za kilka lat.
11: Prawda Antyradia.
12: Minęła 15. Mieszko Drescher, zapraszam. Granica polsko-białoruska jest w 100% skuteczna. Strumień migracyjny przesunął się na granicę polsko-litewską. Tak, ograniczenie do zera nielegalnych przekroczeń granicy z Białorusią komentuje szef Straży Granicznej. Generał Robert Bagan przekazał, że tylko w tym roku zatrzymano 70 przemytników, na Litwę zawrócono ponad 550 osób. Niemcy z kolei przerzucili do nas ponad 300 osób, którym udało się przedostać przez nasze terytorium.
11: Prawda Antyradia.
12: Prawomocny koniec śledztwa w sprawie śmierci Barbary Skrzypek. Sąd rejonowy w Warszawie podtrzymał decyzję o jego umorzeniu. Zażalenie złożyły osoby najbliższe zmarłej. Ich zdaniem doszło do błędów w sprawie oceny przesłuchania Skrzypek. Współpracowniczka Jarosława Kaczyńskiego 12 marca zeszłego roku była przesłuchiwana w śledztwie dotyczącym spółki Srebrna. 3 dni później zmarła. Politycy PiS wiązali jej śmierć z przesłuchaniem i stresem.
11: Prawda Antyradia.
12: Droga miała być gotowa w czerwcu, a będzie za kilka lat. Taki jest aktualny status budowy Via Carpatii, czyli trasy S19. Drogowcy zerwali kontrakt z wykonawcą, wcześniej wykonawca zerwał z drogowcami, zarzucając GDDKiA brak reakcji na zgłaszane problemy i wzrost kosztów. Przejmujemy plac budowy, mówi rzecznik GDDKiA Szymon Piechowiak.
13: Żeby zachować to, co zostało już wykonane oraz inwentaryzacja placu budowy, tak żebyśmy dokładnie wiedzieli, co już zostało wykonane, a co jeszcze trzeba zrobić.
12: Do końca roku ma być nowy wykonawca. Kontrakt na budowę 12,5 kilometra tej trasy od Domaradza do Iskrzyni był wart 1 mld zł.
11: Prawda Antyradia.
12: Za co budowa autostrady dla rowerów. W Śląskiem idzie jak spłatka. Ruszają prace nad kolejnym odcinkiem w Świętochłowicach. Docelowo połączone welostradą mają być Gliwice i Katowice. Przy okazji przebudowy zostanie też przebudowany odcinek Wojska Polskiego od ronda przy ulicy Ceramicznej i Zielonej do granicy z Rudą Śląską.
14: Łącznie z sieciami podziemnymi, więc więc bardzo cieszymy się, że realizując z jednej strony ten ważny projekt metropolitalny, czyli Velostradę, jednocześnie poprawiamy tą infrastrukturę, która służy innym uczestnikom ruchu.
12: Mówi wiceprezydent Świętochłowic Sławomir Pośpiech. Wszystko ma być gotowe do końca roku. Pełna Kultura. Zapraszam. Kontynuacja teorii Wielkiego Podrywu to będzie komedia science fiction. Do sieci trafił zwiastun produkcji pod tytułem Stewart Fails to Save the Universe. Historia skupi się wokół pobocznych postaci z tego pierwszego serialu. Tytułowy Stewart będzie musiał naprawić rzeczywistość po tym, jak uszkodził urządzenie stworzone przez Sheldona i Leonarda, co doprowadza do końca światów, czyli rozpadu multiversum.
15: Comic books are my superpower.
16: That's the stupidest thing I've ever heard.
12: Premiera 23 lipca. Reklamy na Netflixie w Polsce już od przyszłego roku. Według zapowiedzi czerwona platforma ma nie przypominać tradycyjnej telewizji z logiem słoneczka, która serwuje reklamy z przerwami na program. Ma to być na zasadzie coś za coś, czyli pojawi się nowy, tańszy pakiet z przeszkadzaczami w cenie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
12: Deszczowo na Pomorzu, w Wielkopolsce i na Mazowszu, w Małopolsce i na Podkarpaciu grzmi. Z czasem burze możliwe w całej wschodniej Polsce. Jutro raczej bez burz, ale deszczowo, głównie na południu i wschodzie, na termometrach do 15 stopni. W niedzielę słońce może wyjść na zachodzie, na wschodzie wciąż pochmurno.
17: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
11: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: No, oh no, oh yes, oh yes. Bilety na Foo Fighters do zdobycia w Andy Radio, a Foo Fighters w czerwcu w Warszawie. Bądźcie blisko nas.
1: Lokomotywa w Andy Radio.
0: Tymczasem zapowiadałem na początku dzisiejszej audycji, że My Chemical Romance zapowiadają kultowe wznowienie albumu. Tak, krążek ostatni, studyjny, doczeka się wielkiej reedycji. Zespół zapowiedział, że cały materiał zostanie zremasterowany, a wydawnictwo otrzyma także nową oprawę graficzną. Fani mogą liczyć również na 9 dodatkowych utworów, które po raz pierwszy trafią na winyle oraz platformy streamingowe. Reedycja, z tego co wiem, pojawi się w różnych formatach kolekcjonerskich. W sprzedaży będą m.in. podwójne winyle, wydania kompaktowe, także podwójne, no i będą kasety dla zwolenników kaseta. Mam nadzieję, że takich nie brakuje. Rozszerzona wersja płyty podobno ukaże się 10 lipca. Ale jeszcze z ostatniej chwili Metallica zrobiła niespodziankę dla fanów. Możecie sami sobie stworzyć okładkę płyty. Pobuszujcie trochę w sieci, a znajdziecie.
1: Lokomotywa w Antyradiu.

0: jest. A kto pragnął The Amy Winehouse Band? Sprawdźcie swoje skrzynki mailowe, bo niektórzy z was dostali ode mnie tak zwane zwrotki, w których za chwilę pojawi się także więcej szczegółów. Zaglądajcie do skrzynek mailowych. The Amy Winehouse Band, przypominam, już jutro w poznańskim klubie B17. Bardzo ciekawy projekt, no i bardzo ciekawe utwory. W innych wersjach nieco.
1: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
2: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
3: Hello everybody, Max Cavalera here, Soul Fly, and you listen to NT Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Spotkaj się z nimi. 18 maja odwiedzą nas muzycy legendarnej grupy Deep Purple, Don Airey i Roger Glover. Chcesz ich poznać osobiście? Słuchaj Antyradia i wygraj zaproszenia na ekskluzywne spotkanie z prawdziwymi ikonami rocka. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
6: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
7: Cześć, siostrzyczko.
8: Gratulacje.
7: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
8: Ania.
7: Po mamie byłaby z siebie dumna.
8: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
7: Obiecuję.
9: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: To co, Marian? Rowery?
11: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
10: A raty jakie mają?
11: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
10: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
11: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
13: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
14: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
13: Serio? Też na wysokie kwoty?
14: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
15: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
16: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.
17: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
18: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
17: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
18: A w środku?
17: Ogromny bagażnik, 604 litry.
18: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
17: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
19: Kia. Movement that inspires.
20: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
0: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Bruce Springsteen. Kings of Leon.

0: Ηλίας The Rock of Ante Radio. Ante Radio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Ante Radio.
1: Grzegorz Kornacki, zapraszam na Ironów do kina. Dziś polska kinowa premiera filmu Iron Maiden Burning Ambition. To pełnometrażowy dokument o 50 latach kultowej kapeli. Wypowiadają się m.in. Lars Ulrich z Metallica czy Javier Bardem. Ale usłyszycie też parę słów od naszego redakcyjnego kolegi Leszka Gnoińskiego. Film trwa godzinę i 45 minut. Są półfinaliści gitarowego konkursu Jana Borysewicza. Polski muzyk wybrał najlepszych kandydatów, którzy zgłosili się do Riff Challenge. Konkretnie jest ich 15 i to oni będą teraz rozwijać się pod okiem Jana, bo finaliści zagrają na festiwalu Jana Borysewicza 25 lipca przy Zamku Ćmielów. Czekają też gitara sygnowana przez patrona całej imprezy i wsparcie edukacyjne. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
0: To był Rock News w Antyradiu. Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Szuka na 21 minut przed godziną 16. Lecz nim zamkniemy dzisiejsze wydanie Lokomotywy, jeszcze jedna ważna data z muzycznej karty kalendarza, bo to był 15 maja, jak się okazuje, 1994 roku. Zespół Blur zdobył po raz pierwszy szczyt brytyjskiej listy przebojów płytą Park Life, która w zestawieniu pozostawała przez ponad 2 lata. Na płycie znalazły się takie hity grupy jak Girls and Boys, czy tytułowy oczywiście Park Life. Pamiętacie to wydawnictwo? Może teraz coś z repertuaru grupy Blur warto by było sobie przypomnieć. Nagranie, które chyba znajduje się w zestawieniu klasycznej listy przebojów, tak mi się wydaje, bo to niecałe 2 minuty nagrania, a jak to mawiają, sam sos.

0: Rocks prawie na koniec naszego dzisiejszego wspólnego spotkania w Lokomotywie w Antyradio, bo 12 minut pozostało do godziny 16. Są w komplecie.
1: Tak
0: jak
1: jest.
0: Miło. Wreszcie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Sandra, meldujemy się na posterunku. Tomek Ambrożo-Bert.
2: Sandra Hajduk-Popińska.
0: No i co tam u was dzisiaj? Piątek, piąteczek, piątunia, czyli słuchaj, będzie się działo, czy relaks?
1: Będzie się działo, mamy gratkę dla słuchaczy Antyradia. Jeśli macie ochotę, uwaga, spotkać się z muzykami Deep Purple, tak, w Antyradiu, to my dzisiaj taki jeden podwójny wpis na listę gości będziemy mieli do oddania.
2: I będzie można się spotkać w sensie ścisłym. Spotkać, no, wziąć autograf, zrobić sobie fotkę. Naprawdę niepowtarzalna okazja.
0: Mm-hmm. Roger Glover i to tam, jeszcze Don Airey.
2: Tak, dokładnie. I jeszcze wskrzesimy Andrzeja Lepera.
0: No widzisz. Ale to w poniedziałek czy teraz?
2: Nie, dzisiaj.
0: Dzisiaj. Dobra, no to jak to z wami nie zostać? Tomasz Kasprzyk, wielkie dzięki. Trzymajcie się. Udanego weekendu. Bye, bye.

0: Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony The Rock Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Spoglądasz w niebo i widzisz spadające gwiazdy? Uważaj! Mogą mieć gitary i robić niezły hałas. Gwiazdy rocka lądują na scenach, a ty możesz znaleźć się blisko nich. Słuchaj Antyradia i wygrywaj bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Metallica, Guns N' Roses, System of a Down i inni. Do znalezienia w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Morniny są gorące.
13: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
14: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
15: Marian, a po całym tygodniu pracy...
16: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
17: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
18: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł.

0: sau Honda.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji, jedno opakowanie na konto. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
7: Po reklamie.
8: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Rammstein. The Black Keys. Pijama Porno. Iron Man.

0: Andreas de Roca, am de radio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Szef MONU ogłasza rozszerzenie programu przygotowań obronnych pozamilitarnych. Piorun uderzył w dwie osoby na Giewoncie. Interweniował TOPR. Szopy panoszą się w śląskich lasach. Leśnicy radzą ich unikać.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 16. Mieszko Drescher. Zapraszam. Program przygotowań obronnych pozamilitarnych zostanie rozszerzony. Minister obrony zapowiada, że pieniądze trafią do Straży Granicznej, Policji czy Resortu Infrastruktury. Ma to być wprowadzone rozporządzeniem, które będzie gotowe za tydzień. Pierwotnie ten pomysł miała realizować ustawa wdrażająca program SAFE, zawetowana przez prezydenta.
0: Prawda Antyradia.
1: O włos od tragedii w Tatrach. Piorun uderzył w dwie osoby na Giewoncie w rejonie szczytu. Jedna z nich chwilowo straciła przytomność. Ratownicy zabrali ją śmigłowcem do szpitala. Druga ranna osoba zeszła na dół o własnych siłach. Do jednej z największych tragedii związanych z wyładowaniami atmosferycznymi w Tatrach doszło w sierpniu 2019 roku. Piorun uderzył wtedy w metalowy krzyż na szczycie Giewontu. Zginęły 4 osoby, w tym 2 dzieci. Rannych zostało 157 osób.
0: Prawda Antyradia.
1: Walka z hejtem w autobusie. Przed wrocławskimi szkołami parkuje autobus, w którym dzieciaki mogą się dowiedzieć, jak sobie radzić, mówi Dorota Felix z Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego.
2: Można tam po prostu wejść, chwilę pobyć, wyciszyć się. W autobusie jest również animator i psycholog, który udziela takich naprawdę absolutnie wstępnych wskazówek. Pełnej porady psychologicznej nikt tam nie otrzyma, ale otrzyma pierwsze wsparcie.
1: To druga edycja wrocławskiej kampanii Hate Over.
0: Prawda Antyradia.
1: Wyglądają jak pluszaki w maskach, ale w rzeczywistości nie są takie sympatyczne. Leśnicy ostrzegają przed szopami, których jest coraz więcej w śląskich lasach.
3: Wiosną szopy pracze zaobserwowano w lasach Nadleśnictwa Siewierz. I według leśników to nie jest dobra informacja, bo szop jest gatunkiem obcym i inwazyjnym. Nadleśniczy Grzegorz Cekus.
4: Mimo iż jest to zwierzę z wyglądu bardzo sympatyczne, to jednocześnie jest niezwykle groźne dla naszej przyrody. Dlatego nie wolno tego zwierzęcia w żaden sposób dokarmiać, gdyż w ten sposób przyzwyczajamy go do obecności wokół ludzi, przestaje się ich bać, a jest on niebezpieczny, gdyż może przenosić pasożyty, w tym bardzo groźną gliznę szopią.
3: Leśnicy apelują też, by zabezpieczać śmietniki i nie próbować takiego szopa złapać, głaskać czy hodować. Magda Poddańczyk, Antyradio.
5: Na program zaprasza sponsor, właściciel serwisu szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Na termometrach od 9 stopni na Pomorzu do 21 na Lubelszczyźnie. Kropi w prawie każdym regionie, na Kujawach i w Wielkopolsce grzmi. Burza wkrótce też na Mazowszu czy Podkarpaciu. Jutro w granicach 16 stopni, od rana deszczowo na południu, później popada też na wschodzie. W niedzielę podobnie.
5: Na program zaprasza sponsor, właściciel serwisu szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
7: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: Emily Wolf i Eagles of Death Metal nas tutaj pięknie przywitali utworem Lips z Tomaszem Broże-Obertyn.
2: Sandra Hajduk-Popińska, jesteśmy do waszej dyspozycji, nasze wargi usta również będziemy...
1: No, w ograniczonym stopniu.
2: No, w sensie radiowym tak. Miałem na myśli. Bez żadnych tutaj innych aluzji. Kochani, dzisiaj będziemy mieli dla was bilety na spotkanie z wyjątkowym zespołem. O co chodzi, to już Sandra wspominała na początku.
1: Przypomnę bardzo chętnie, ponieważ członkowie legendarnej grupy Deep Purple pojawią się tu, w studio Antyradia. Dokładnie dwóch członków i będzie można z tymi członkami, Jezus, jak to brzmi?
2: Już nie brnijmy w to. Przestań. Będzie również wskrzeszenie Lepera, no i powiemy o tym, dlaczego ministra zdrowia widzi cieszących się ludzi naokoło.
1: Oraz o bardzo oryginalnym festiwalu. Co tam openery, mystiki, polendroki, Edynburg, no to ma dopiero to imprezę. No. To dowiecie się, to padniecie.
2: Dobrze, no to ja sam jestem ciekaw. No a już teraz w takim razie fantastyczny kawałek, żeby troszkę się postawić na nogi. Believe, 11 minut po godzinie 16.

0: Para z głośników w Antyradio.
1: Into the Great Wide Open, Tom Petty i The Heartbreakers na antenie Antyradia.
2: No, czy też jak niektórzy śpiewali Into the Graveyard
1: Open. Tak, ja się przyznaję, ja przez wiele lat myślałam, że tam chodzi o otwarty grób.
2: Każdy ma takie swoje właśnie, co tak to jest. Kiedyś śpiewał, a nie wiedział, jak się naprawdę śpiewa. No dobrze, ale Graveyard Open to jest doskonałe wprowadzenie do tego, o czym będzie teraz. Jolanta Sobierańska-Grenda, słuchajcie, wypowiedziała się na temat nastrojów Polaków dotyczących stanu naszej służby zdrowia. Już w zeszłym tygodniu, gdy apelowała, aby nie straszyć pacjentów, bo obecnie, cytuję, jest już im lepiej.
1: Opinię tę podtrzymała dziś w rozmowie z Marcinem Fijołkiem. Dużo rzeczy się dzieje. Są środki z KPO, które myślę do wszystkich pacjentów trafią już niebawem, a ja jeżdżę po kraju i widzę, jak się ludzie cieszą, stwierdziła pani minister.
2: No, to prawda. Według najnowszych badań Fundacji imienia Artura Fleka śmiech jest jednym z najczęstszych skutków bycia wystawionym na długotrwałe działanie polskiej służby zdrowia.
3: Sponsorem nagród pieniężnych jest
0: Radio. Najlepszy rok na świecie. Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
4: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
5: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
6: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Promocja Nie Hańbi. Jesteście gotowi na kolejny wielki koncert? A nawet koncerty? Trwa tydzień z Guns N' Roses w Antyradiu. A w nim rozdajemy zaproszenia na koncerty Gunsów w Gliwicach. Bilety na koncerty największych gwiazd rocka znajdziesz w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
6: Develia. Dobrze być w domu.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidim i na skidim.pl. Skidim.
9: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
10: Citroen.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
11: To jest Rock News w Antyradio.
12: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Lady Punk w Spodku. Dziś zespół będzie świętował swoje 45-lecie w Katowicach. Otwarcie drzwi hali za 2 godziny. Sam koncert zacznie się o 20. Bilety jeszcze są dostępne. Stare bicepsy nadchodzą. Acid Drinkers zapowiadają jesienną trasę koncertową Old Iron Biceps Tour. 27 listopada zespół zagra w katowickim MCK-u. 2 dni później w Polsat Plus Arenie w Gdyni. 5 grudnia koncert we Wrocławiu w Terminalu Event Center, a 12 w Warszawie w Progresji. Najciekawsze w niezależnej muzyce na jednym winylu. Ruszyła przedsprzedaż płyty Polish Independent Music, na której usłyszymy najlepsze, co dzieje się trochę na boku od mainstreamu. Dostępnych będzie 300 egzemplarzy, premiera na początku czerwca. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
0: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Piosenka o takim czasie przejściowym, niewiadomym, o takim przecież giwaniu się z dziecka w dorosłego. Creep i Stone Temple Pilots w parze z głośników. 19 minut do godziny 17.
1: A tymczasem my mamy dla was jeden podwójny wpis, czyli grasz, wygrywasz i bierzesz żonę, brata, męża, przyjaciółkę na listę gości na spotkanie z muzykami Deep Purple w Antyradiu właśnie 18 maja, słuchajcie, o godzinie 16. Odwiedzą nas Roger Glover i Don Avery z Deep Purple. No i ci, którzy wygrają w dzisiejszym konkursie, będą mogli się z panami spotkać, zbić pionę, zrobić sobie fotkę.
0: Tak, autentyczna, niepowtarzalna okazja tylko u nas, tylko w Antyradiu. Jeśli chcecie zgarnąć te wpisy, no to piszcie do nas na paramaupa@antyradio.pl albo dzwońcie 321-321-600.
1: A zadanie konkursowe to zadanie z okazji dnia odświeżania swojej przeszłości. Czekamy na wasze wspomnienia z muzyką rockową w tle. Pierwszy pocałunek, pierwsza miłość, co tam wymyślicie?
0: Ważne wydarzenia z życia z muzyką w tle. paramaupa@antyradio.pl 321-321-600.

0: Shrinkflacja, moi drodzy, to jest zmniejszanie gramatury czekolady tak po cichu, przy zachowaniu prawie tej samej ceny i opakowania.
1: Klienci zauważyli, że tabliczka schudła szybciej niż po styczniowych postanowieniach noworocznych, a sąd uznał, że konsumenci mogli zostać wprowadzeni w błąd.
0: No, słuchaj, ja mam nawet dla nich hasło reklamowe, wiesz, nowe. Redukujemy masę skuteczniej niż trenerzy personalni.
2: Bóg zapłać.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
5: Heyo, this is Moleskine.
6: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy roka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w Antyradiu. W każdą sobotę po 14:00 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. I gra gitara. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: To nie może być przypadek.
12: Nie! To Kaufland Kart Ekstra!
13: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Morniny są gorące.
15: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
16: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Pragnieni dobrego, rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
8: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
10: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Zapłać

0: Kupiłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20 w TVN.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Tragiczny finał obławy na sprawcę podwójnego zabójstwa w Lubinie. Rosja może zaatakować jedno z państw NATO z terytorium Białorusi. Po majówce, czerwcówka. Polacy planują kolejny długi weekend.
0: Prawda Antyradia.
2: Minęła 17. Mieszko Drescher, zapraszam. Nie żyje domniemany sprawca podwójnego zabójstwa w Lubinie na Dolnym Śląsku. Chodzi o nocną strzelaninę z wtorku na środę. 21-latek był poszukiwany od tego czasu. Miał się zastrzelić, kiedy policja próbowała go zatrzymać na terenie Wielkopolski. Samo zajście w Lubinie to miały być narkotykowe porachunki.
0: Prawda Antyradia.
2: Rosja zamierza wciągnąć Białoruś w wojnę przeciw Ukrainie i rozważa atak na terytorium z terytorium Białorusi na jedno z państw NATO. Kijów zna szczegóły rozmów na ten temat między Moskwą a Mińskiem, ostrzega prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski mówi o kierunkach na południe i północ od terytorium Białorusi. To oznaczałoby Litwę, Łotwę albo atak na Ukrainę z Białorusi właśnie.
0: Prawda Antyradia.
2: Pożegnaliśmy tegoroczną majówkę, ale to nie koniec okazji do wyjazdów. Jeszcze przed wakacjami mamy jeden długi weekend od 4 do 7 czerwca i Polacy chcą go wykorzystać.
3: Majówka to już historia, ale przed nami kolejne okazje na krótki wypad, na przykład z okazji Dnia Matki. SKPL Katarzyna Hałton.
4: Sprawdzone kierunki na podarowanie wspólnych chwil z mamą to dzisiaj przede wszystkim Mediolan, Barcelona czy Paryż.
3: Taki wypad wymaga brania urlopu. Łatwiej wyskoczyć na początku czerwca. Jeden dzień urlopu to 4 dni wolnego. Wakacje.pl Marzena Buczkowska-German.
5: Królują Turcja, Grecja i Egipt.
3: Polacy chcą z tej opcji skorzystać.
5: Liczba rezerwacji na długi weekend Bożego Ciała jest aż o 26% wyższa niż przed rokiem.
3: Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
2: Masz pomysł na oryginalny projekt muzyczny? Zgłoś się. Katowice, miasto ogrodów, rusza z naborem na muzykogranty.
6: O dofinansowanie mogą ubiegać się organizatorzy muzycznych wydarzeń i projektów, które promują Katowice, odbywają się na terenie miasta, są skierowane do jego mieszkańców lub realizowane przez osoby związane z Katowicami. W tegorocznej edycji na taki projekt można dostać do 20 tysięcy złotych. Zgłoszenia są przyjmowane do 7 czerwca. Magda Poddańczyk, Antyradio.
2: 2,5 minuty po 17.
7: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: Grzmi miejscami na Mazowszu, Podkarpaciu i Kujawach, kropi w prawie każdym regionie. Burza wkrótce też na Mazowszu czy Podkarpaciu. Jutro w granicach 16 stopni, od rana deszczowo na południu, później popada deszcz na wschodzie. W niedzielę podobnie, na termometrach od 10 w Małopolsce do 19 w Lubuskiem.
7: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
9: Trochę makabryczny, a trochę romantyczny mamy dla was.
10: O mnie mówisz?
9: Nie, o Mansonie.
10: Aha, super, dobra, fajnie. Para z głośników, Sandra Hajduk-Popińska.
9: Tomek Abroże-Obertyn.
10: Dzień dobry.

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: Taki kawałek, który mógłby być ścieżką dźwiękową, idealną ścieżką dźwiękową do tego filmu, jakim jest nasze życie. Człowiek od razu czuje się, jakby brał udział w jakimś filmie akcji.
2: Ach, życie, życie to również wspomnienia. My was dzisiaj o wspomnienia pytamy, takie związane z muzyką rockową, gdzie muzyka gdzieś przejawiała się w tle. W nagrodę możecie zgarnąć wejściówkę na spotkanie z członkami zespołu Deep Purple, więc myślę, że jest o co walczyć. Możecie pisać na paramaupa@antyradio.pl i tak na przykład Mateusz nam napisał: hej, na pełen roku poznałem moją obecną żonę. Na Jarocinie pod sceną w tle Kobranocki się jej oświadczyłem, a od roku jesteśmy małżeństwem. No to są wspomnienia z muzyką.
1: No
2: tle.
1: I pięknie, możecie również dzwonić 321-321-600.
3: Cześć, z tej strony Zbyszek. Jestem wielkim fanem Dire Straits i takim powiedzmy piosenką, która dla nas w zasadzie całej naszej rodziny jest charakterystyczna, jest Money for Nothing. Oh. Mój 3-letni syn, obecnie 22-letni, zaczął słuchać tego na słuchawkach i tylko było słychać podśpiewanie Ua Mua. Nas to bardzo bawiło, a od tej pory ta piosenka stała się naszym hymnem domowym.
1: Ua Mua to też jest mój hymn domowy.
2: Money for nothing i chicks for free. My też lubimy ten cytat.
1: Dzwońcie 321-321-600 albo piszcie paramaupa@antyradio.pl, a spotkanie 18 maja o 16 w Antyradiu. Spotkanie z zespołem Deep Purple. A teraz Week.

0: Daleka droga do domu i koma, a przy tej okazji warto przypomnieć, bo to jest nowa informacja od zespołu Koma, że już 13 listopada zespół wróci do Łodzi, wróci do swojej macierzy i tam zagra w całości album Zaprzepaszczone Siły Wielkiej Armii Świętych Znaków, album, który kończy dokładnie 20 lat.
1: Aż trudno w to uwierzyć. Daleka droga do domu, ale z nami każda droga jest prosta, krótka i bezpieczna. Pamiętajcie, że dzisiaj jeszcze przed godziną 20, a dużo po godzinie 18, pojawi się ponownie zagadka w cyklu Ostatni będą pierwszymi. Będzie można zgarnąć stosunkowo udane pożycie na wieczór. Będzie zagadka dźwiękowa. No ale teraz słuchajcie, czas na najnowsze doniesienia z Mazowsza. Pędził bimber, a po mięso poszedł z bronią, donosi portal kryminalki.pl.
0: W Kozienicach zabezpieczono 900 litrów zacieru i ponad 200 litrów gotowego wyrobu alkoholowego. Mundurowi znaleźli również wnętrzności zwierzyny leśnej. 68-latek przyznał, że dokonał odstrzału dzika. Został zatrzymany i trafił do celi.
1: No, naprawdę sceny jak z westernu. Uszami wyobraźni słyszę nawet tęt.
0: Kowbojów dosiadających mustangi.
1: No, bardziej galopującej inflacji.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Hi, we're Guano Apes.
4: Hi, this is John Bon Jovi.
5: Hey everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm and right now you're listening to Antyradio.
2: Gwiazdy rocka w Antyradio.
6: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Jeśli zawsze marzyłeś o tym, żeby przejechać się DeLoreanem jak Marty McFly, słuchaj Antyradia w każdą niedzielę po 14:00 i zalicz prawdziwy powrót do przeszłości. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu, czyli najlepsze pozycje klasyczne wszechczasów, które prezentuje Bartek Synowiec. Sprawdź minimum 20-letnie gorące single, które czekają w twojej okolicy. W każdą niedzielę po południu w Antyradiu. On, legendarny rockman i basista Guns N' Roses. Ona, światowej sławy motelka. Razem tworzą wybuchową parę, której możesz posłuchać w każdą niedzielę po 21:00. Duff McKagan i jego żona Susan zapraszają na program Three Chords and the Truth. Posłuchaj rockowych opowieści z pierwszej ręki od ludzi, którzy w roku widzieli już wszystko. Duff i Susan McKaganowie. Do usłyszenia, of course, w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie, a warto?
1: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super, no to jak dołączyć?
1: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Czas na rower. W SkiTeam czeka największy wybór rowerów Cube, górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w SkiTeam i na skiteam.pl. SkiTeam!
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
9: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Nowy singiel serwują The Strokes. Zespół opublikował kawałek Falling Out of Love, kolejną zapowiedź albumu Reality Awaits. To będzie pierwsze studyjne wydawnictwo grupy od 6 lat. Zadebiutuje 26 czerwca. Nowy kawałek zaserwowali nam też Breaking Benjamin. Something Wicked to zapowiedź kolejnego albumu grupy. Na szczegóły na razie czekamy. To co wiemy, to to, że Breaking Benjamin zagrają 23 czerwca na letniej scenie Progresji w Warszawie. Nowy teledysk zaprezentowali tymczasem Stonesi. To klip do świeżego jeszcze singla In The Stars, który to singiel debiutuje dziś w wersji fizycznej. Ukazuje się na winylach 7 i 10-calowym oraz na płycie CD. Cała nowa płyta Foreign Tongues w lipcu. Kolejne Rock Newsy w poniedziałek.
0: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: Kawał historii polskiej muzyki Kobra Nocka w parze z głośników i nikomu nie wolno się z tego śmiać. Kochani, czas teraz na nasz konkurs przychodni, bo albo przyjdzie nam go...
1: Przychodni czy przychodni?
0: Przychodni, bo po pierwsze prowadzący przychodzi. Wymagają przychodni, wizyty, a po drugie albo przychodzi, albo nie przychodzi.
1: Ostatni
0: zobaczymy.
1: Będą pierwszymi. Taki tytuł, taką nazwę nosi nasz konkurs. Konkurs, który polega na tym, że macie odgadnąć, jaki utwór zagramy wam dziś, na koniec parę z głośników.
0: Tak, pojawia się dźwiękowa podpowiedź złożona z dźwięków znalezionych na YouTubie. Pojawiła się po raz pierwszy wczoraj. Czy komuś udało się ją rozszyfrować?
2: Cześć. Wydaje mi się, że piosenka kończąca dzisiejszą audycję to będzie Black Sabbath z utworem Paranoid. Ona najlepiej określa to, co się dzieje u nas w kraju i na świecie. Pozdro. Hell yeah!
0: Hell yeah, pozdro. I tak było właśnie wczoraj. Mamy już zwycięstwo. Zwycięzcę gratulujemy. No ale teraz czas na kolejną zagadkę, kolejną dźwiękową podpowiedź. Waszym zadaniem jest rozszyfrować, jaki utwór zagramy na koniec dzisiejszej pary z głośników. W konkursie ostatni będą pierwszymi. No, gotowi?
1: Tak.
0: To posłuchajcie zagadki.
3: A taki był ładny, amerykański. Szkoda.
4: Kobieta, to już ostatnia?
5: Tak. Może mi pani tą dorzuci kobietkę tę.
0: Jaki utwór będzie na koniec dzisiejszej pary z głośników?
1: Pierwsza osoba, która odgadnie tytuł utworu, dostanie wybrane przez nas merch Antyradia, więc warto.
0: No i przede wszystkim nagroda główna, czyli udane pożycie na wieczór. 321-321-600, tylko pod telefonem czekamy na odpowiedzi. Pamiętajcie, żeby zostawić jeszcze numer do siebie. A tymczasem...
1: Chris Cornell i You Know My Name.

0: Zawsze mówię to Tomkowi, kiedy siedzimy razem przy stole DJ-skim. Don't put out the fire
1: to i prawda.
0: Dirty Honey na naszej antenie, na antenie Antyradia. Lubimy wam grać ten numer.
1: No i cały czas dorzucamy do pieca już za chwilę Meredith Brooks i Bitch między innymi. No a wracamy do konkursu. Ostatni będą pierwszymi. Chodzi o to, żeby odgadnąć, jaki utwór zagramy na koniec pary z głośników. Posłuchajcie dźwiękowej podpowiedzi. No a komu uda się rozszyfrować, co to będzie za utwór, zgarnia stosunkowo udane pożycie na wieczór. No to uwaga, oto zagadka jeszcze raz.
2: A taki był ładny, amerykański, szkoda.
3: Kobieta to już ostatnia?
4: Tak. Może mi pani tą dorzuci kobietkę tę?
1: Dzwonicie 321 321 600.
0: Piszecie paramałpa.

0: Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
1: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: 69 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
1: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%. Media Expert, taniej masz.
2: Po reklamie.
3: Rząd pokazał pomysł na ominięcie prezydenckiego weta do ustawy wdrażającej sejf. Putin też przyjedzie do Pekinu, zaledwie tydzień po Trumpie. Rychły koniec z porzuceniem zwierząt bez konsekwencji. Sejm przyjął przepisy.
4: Prawda Antyradia.
3: Minęła 18. Mieszko Drescher. Zapraszam. Miliardy złotych dla służb mundurowych i na rozbudowę infrastruktury. Rząd przedstawił szczegóły planu B w sprawie wykorzystania pieniędzy z programu SAFE. Ministerstwo Obrony sfinansuje część zakupów nie z własnego budżetu, a właśnie z pożyczek. Z kolei na policję, straż graniczną i rozbudowę infrastruktury pieniądze trafią z resortowego programu pozamilitarnych przygotowań obronnych. Aby to było możliwe, nasz wniosek do programu SAFE zostanie zaktualizowany, mówi pełnomocniczka rządu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
5: Długie godziny rozmawialiśmy z urzędnikami w Brukseli, żeby przekonać ich, że na bezpieczeństwo trzeba patrzeć szerzej. Cieszę się, że dowieźliśmy ten projekt do końca.
3: Do takiej operacji potrzebna będzie zmiana rozporządzenia, które ma zostać przygotowane w ciągu najbliższego tygodnia. Z pieniędzy rząd chce kupić m.in. systemy antydronowe i śmigłowce dla Straży Granicznej, a także rozbudować drogi i kolej.
4: Prawda Antyradia.
3: Putin następny w kolejce po Trumpie. Według South China Morning Post przyjedzie z wizytą do Pekinu 20 maja. To będzie pierwszy raz w historii, kiedy przywódcy USA i Rosji przybywają do państwa środka w tak krótkim odstępie.
4: Prawda Antyradia.
3: Koniec z porzucaniem zwierząt bez konsekwencji. Sejm przyjął przepisy, które mają wprowadzić obowiązek chipowania psów i kotów. Dane będą trafiać do centralnej rządowej bazy. To pomoże również w odnajdywaniu zaginionych zwierząt i zmniejszy koszty utrzymania schronisk. System ma ruszyć w pełni w ciągu 5 lat, jeśli prezydent podpisze przepisy.
4: Prawda Antyradia.
3: Wilk Ludwik zamieszkał w opolskim zoo. To wilk grzywiasty z Francji. Dołączy do wilczycy Izy, która czekała na niego od prawie 2 lat, mówi Tomasz Taratuta z opolskiego zoo.
6: Na wolności wygląda to tak, że na co dzień są to raczej zwierzęta samotne, które też pokonują bardzo duże przestrzenie. Nie łączą się w takie stałe pary, no natomiast ogród zoologiczny, wiadomo, rządzi się tu troszkę swoimi prawami, więc taka para wilków grzywiastych w momencie połączenia no już stale będzie ze sobą przebywać.
3: Ludwik pojawi się na wybiegu najpewniej w przyszłym tygodniu. Prawie 2,5 minuty po 18:00. To była Prawda Antyradia. Za chwilę pełna kultura. Pełna kultura, zaprasza. Koniec serialu Prawnik z Lincolna. Netflix zdecydował, że 5. sezon będzie finałowym, pomimo wysokiej oglądalności. Główni producenci uznali, że lepiej zejść ze sceny niepokonanym, bo jak to ujęli w oświadczeniu prasowym, poza tym, że chcieli opowiedzieć historię Mickeya Hallera, to chcieli też, żeby miała ona odpowiednią konkluzję. Incognito. Taki tytuł będzie nosić nowy thriller Roberta Rodriguez'a, twórcy Desperado czy Od zmierzchu do świtu. W rolach głównych ma wystąpić Jessica Alba i Michael Peña. Zdjęcia na planie mają wystartować jeszcze tej jesieni. Alba i Peña mają zagrać rodzeństwo tajnych agentów i na razie tyle wiadomo o fabule. 11 filmów nie wystarczy. Szybcy i Wściekli mogą się doczekać jeszcze seriali, i to 4. Oficjalnie zapowiedział to Vin Diesel, jeden z głównych aktorów tej serii filmów. Szczegóły na razie nie są znane.
7: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Grzmi na Mazurach, południu Mazowsza, Podkarpaciu czy Lubelszczyźnie. Na termometrach w granicach 20 stopni, jutro nieco chłodniej, do 16. Od rana deszczowo na południu, później popada też na wschodzie. W niedzielę podobnie, od 10 w Małopolsce do 19 w Lubuskiem.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.
2: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.

0: para zgłośników w Antyradiu.
1: No i o to chodzi, koniec tygodnia. Inaugurujemy już powoli weekend. Piątek, piąteczek, piątunio. The Afghan Wing za nami. 12 dopiero. No to jeszcze noc młoda. 12 minut po godzinie 18. Para zgłośników wciąż nadaje.
2: Tak, nie wiem czy słyszeliście, czy ty słyszałeś, Tomku, ale powstała partia Samoobrona Odrodzenie, słuchaj. Ma nawiązywać do dziedzictwa słynnej formacji z początku XXI wieku, oczywiście.
1: Mało tego, partia twierdzi, że ma poparcie samego Andrzeja Lepera.
2: W sieci pojawił się spot wygenerowany przez AI, w którym zmarły w 2011 roku Andrzej Leper, stojąc w polu pszenicy, zachęca do wspierania Samoobrony Odrodzenie.
1: No, biedny Leszek Balcerowicz. Znowu będzie musiał odejść.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Kolejny Another One Bites the Dust. Może
2: dokładnie
1: teraz
2: tak powiem. Queen. A my się już zamykamy.

0: Różnymi osobami się człowiek otacza w życiu, czasami przypadkowymi, a u nas spotykacie gwiazdy i to w sensie ścisłym. Red Hot Chili Peppers.
1: Nawet. Tak. Dlatego, że w poniedziałek tutaj w Antyradiu pojawią się wyjątkowi goście, będą to członkowie grupy Deep Purple, no i wy macie okazję spotkać się z nimi. To nie jest tak, że my tylko dla siebie zawłaszczamy takie rarytasy.
0: Absolutnie.
1: Wy też możecie, macie
0: znaczy,
1: szansę
0: to i
1: spotkać.
0: To owo zawłaszczamy.
1: No tak, ale akurat z panami macie szansę spotkać się wy. Mamy do oddania podwójne zaproszenie na takie spotkanie oko w oko z członkami zespołu Deep Purple. Wystarczy do nas zadzwonić pod numer 321-321-600 albo napisać na paramaupa.antyradio.pl.
0: No, a spotkanie odbędzie się 18 maja w Antyradiu. Roger Glover i Don Airey wpadną do nas. Będzie to niepowtarzalna okazja, żeby zbić piątkę, zrobić sobie selfie. No, a pytanie brzmi, ponieważ dzisiaj jest dzień odświeżania swojej przeszłości, jakie wydarzenie przełomowe w twoim życiu wiąże się z jakimś muzycznym... czym muzycznym?
1: Doświadczy po prostu piękne wspomnienie z waszego życia, w którego tle grała rockowa muzyka.
0: Piszcie paramaupa.antyradio.pl albo dzwońcie 321-321-600. A już za chwilę wybierzemy się do Ameryki z zespołem Rammstein.
2: Hi, I'm Roger Glover.
3: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
4: Hey, it's Paul Stanley here and this is Antyradio and I love Poland.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
6: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
8: Autopromocja. Nie hańbi.
9: Gwiazdy bywają na czerwonym dywanie. Gwiazdkami oceniamy, czy coś nam się spodobało. Gwiazdy świecą też w nocy. A te najlepsze? Są w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i wygraj bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Metallica, Guns N' Roses, Foo Fighters i inni. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
10: Sportowców zazwyczaj charakteryzuje odwaga. On niczego się nie boi, ale paradoksalnie jest niedzielnym sportowcem. Do usłyszenia w każdą niedzielę po 18:00. Sportowe podsumowanie tygodnia, relacje i zapowiedzi. Przy rokowym secie serwuje Piotr Frank Marciniak. Niedzielny sportowiec w Antyradiu. Audycja prosto w punkt.
8: Autopromocja. Nie hańbi.
11: Reklama. Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
12: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
13: Może poinformować po prostu.
14: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
15: No w sumie.
16: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
19: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
18: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
1: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
18: Sposób na twój dobry dzień?
19: Mamy to w Lewiatanie.
1: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
11: Develia. Dobrze być w domu.
10: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
15: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
20: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył.
21: Ale tak po kosztach.
22: Masz to w Brico.
23: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
24: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.

0: Czas, aby poczuć nową energię ultranowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Gramy najlepszy rock.

Rolling Stones. Bracia. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: para z głośników w Antyradiu.
1: Za każdym razem, kiedy gramy ten kawałek, to on mnie po prostu urzeka, muszę
2: wzrusza,
1: ci powiedzieć.
2: Widzę łzę, tak, spływającą po twym poliku.
1: Jak groch, można powiedzieć. Searchlight to oczywiście zespół Shinedown. Urzekające jest również to banjo, które się tam pojawia. Gramy wam takie rzeczy i nie tylko. Gramy wam najlepszego rocka na świecie. Już za chwilę wpadnie do nas między innymi James Douglas Morrison. Razem z całą Ferajną będą Dorsi, Hello, I Love You. Pojawi się również mój ukochany Mikołaj Grota, czyli Nick Cave.
2: Lubimy was zaskakiwać. Również w sferze newsów i informacji mamy dla was zazwyczaj takie, które w nas coś obudziły. Mamy nadzieję, że w was również, i chyba będzie nie inaczej tym razem, dlatego że wyobraźcie sobie, że w Edynburgu odbył się festiwal drabin.
1: O.
2: Serio. Ludzie spotkali się w parku, żeby wspólnie stać na drabinach, siedzieć na drabinach, wchodzić na drzewa przy pomocy drabin.
1: No proszę. Impreza nazywa się Ladder Fest i istnieje już 5 rok.
2: Oh yeah. To brzmi jak żart, ale oni robią to 5 rok właśnie. No i słuchajcie, wygląda na to, że mają taką tradycję narodową. I ja wiem, że wy pewnie pytacie dlaczego, ale w sumie to dlaczego nie?
1: No właśnie, a komu
2: a kto
1: to potrzeba? A dlaczego nie?
2: Festiwal drabin.
1: Ale poczekaj, bo to w Szkocji jest, tak?
2: W Szkocji,
1: to
2: tak.
1: Oni siedzą na tych drabinach w tych spódnicach?
2: I to o to
1: chyba.
2: To
1: może to jest to drugie
2: jest
1: dno. Nomen, nomen.
2: Kamera antyradia musi się tam pojawić kiedyś.
1: No. Dobrze, to teraz a propos siedzenia na drabinie, to Fallout Boy, Beat It.

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: Można by odnieść wrażenie, że to utwór, który kołysze nas do snu. Układa nas w miękkim łóżeczku, ale nie! Para zgłośników jeszcze trwa i trwać będzie przez godzinę, więc nigdzie nie idziemy do żadnego łóżeczka.
2: Tak, zwłaszcza, że to łóżeczko w tej piosence akurat tutaj to było to łóżeczko w trumnie.
1: No, tak.
2: Dobrze, a my się jeszcze do niej nie kładziemy bynajmniej, wręcz przeciwnie, trwa i trwa mać konkurs, ostatni będą pierwszymi.
1: Tak.
2: Waszym zadaniem jest rozszyfrować, jaki utwór zagramy dzisiaj na koniec pary zgłośników i w tej sprawie pojawia się zagadka dźwiękowa, podpowiedź. No to proszę bardzo, gotowi, posłuchajmy.
3: A takie był ładny, amerykański, szkoda.
4: Kobieta to już ostatnia?
5: Tak. Może mi pani tą dorzuci kobietkę tę?
2: Tak sobie kiwamy głowami.
1: No bo my wiemy, a wy zgadujecie.
2: Ale wy nie wiem, czy wiecie. Dzwonicie 321-321-600, a jeszcze co jest do wygrania? No oczywiście satysfakcja łóżkowa jest do wygrania oraz merch Antyradia.
1: A chciałam ci

0: na koniec waszego programu będzie na przykład Kid Rock, American Badass.
1: Aleś wymyślił.
2: Jakim sposobem to?
1: Ale nie, to nie,
2: nie
1: to.
2: Nie, to nie jest poprawna odpowiedź. 321-321-600.
3: O hej, tutaj Mariusz z Wrocławia dzwonię.
2: Siema.
3: Sądzę, że ten utwór to będzie LA Woman, The Doors. Wcześniej głosowałem na Hero Living in America, ale kobieta to tylko z Los Angeles, LA Woman.
1: No gdzieś dzwoni w którymś kościele.
2: Ale
1: nie w tym.
2: Nie w tym. Także kombinujcie dalej. Ostatni będą pierwszymi. 321-321-600. Pamiętajcie, żeby zostawić nam jakieś namiary do siebie. A za chwilę Europe, the final countdown.
4: Mówi dla państwa Lech Janerka.
5: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
6: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Anti Radio, the best rock station in Poland.
7: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: świetnie przyjął się ten nowy utwór Stonesów, no ale czy my spodziewaliśmy się, Tomek, w ogóle czegoś innego?
1: Nie, absolutnie nie.
0: In the stars, the Rolling Stones. Gramy wam to z wielką przyjemnością, bo to jest nowy kawałek Stonesów, zwiastujący nowy album tego zespołu.
1: No i trudno o lepsze wprowadzenie do konkursu Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Mamy dla was jeden podwójny wpis na listę gości na spotkanie z muzykami Deep Purple 18 maja o godzinie 16, czyli już po prostu w poniedziałek. Odwiedzą nas Roger Glover i Don Airey. No i to jest jedyna niepowtarzalna okazja, żeby spotkać się z nimi naprawdę in the stars, with the stars na żywo.
0: Exactly. A zadaniem konkursowym było zadanie takie. Chcieliśmy, żebyście się podzielili z nami wspomnieniami, w których muzyka rockowa odgrywa ważne tło. Dzwoniliście pod 321-321-600.
2: Hej, z tej strony Edyta. Mój mąż oświadczył mi się na ostatnim koncercie Ozziego na Atlas Arenie.
0: Wow.
2: Do tej pory to pamiętam coś niesamowitego.
1: No, nie dziwię się, że pamiętasz. Tu ciekawostka, w ogóle nie wyszli za siebie za mąż. Nie, żartuję.
0: Też bym pamiętała takie oświadczyny. No dobrze, ale zwycięzca może być tylko jeden. I jest nim słuchacz o pseudonimie Rad, który nam napisał, że jego ważne wydarzenia z muzyką w tle rozgrywały się dokładnie 37 lat temu, a lat ma 40, dlatego że tata za każdym razem do snu opowiadał mu o tym, że jako mały chłopiec słuchał Radia Luksemburg na małym radyjku na baterię. Za każdym razem opowiadał o Smogu na wodzie, piosence, która wtedy podobno była wielkim zjawiskiem w smutnej Polsce bez zabawek.
1: No i piękne to jest wspomnienie, to radyjko z kryształkiem. Gratulacje, a my teraz gramy U2 Elevation.

0: Kapitalny kawałek Papa Roach, Getting Away with Murder w Antyradiu. No a konkurs Ostatni Będą Pierwszymi trwa i trwa mać. Pojawiła się zagadka dźwiękowa. Waszym zadaniem jest rozszyfrować, jaki utwór zagramy wam dzisiaj z Sandrą na zakończenie pary z głośników. Cały czas można dzwonić 321-321-600 do wygrania Satysfakcja Walkowie oraz merch Antyradia.
1: American Psycho.
0: Nie, to nie jest poprawna odpowiedź, także kombinujcie, a za chwilę Bon Jovi, Bad Medicine.
2: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
3: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
4: Hey, this is Doug McKagan, and you are listening to Antyradio.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: ten... Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
4: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzą Sandra Hajduk-Popińska i Tomasz Obertyn.

0: With a little help from my friends, tak nam Joe Cocker pięknie wyśpiewał. Ja też zawsze służę pomocną dłonią mojemu kompanowi Tomkowi.
1: To prawda, absolutnie tak jest i tej wersji będę się trzymał. With a little help from my friends to klasyk oczywiście Beatlesowski, ale w tym wykonaniu ja uwielbiam go również. Uwielbiam również słuchać naszych przyjaciół Piotra Kędzierskiego, Michała Figurskiego, Małgo Wierzejewskiej.
0: Oni... O poranku, w Desperanos. Oni was budzą, oni są waszą pierwszą poranną kawą.
1: Tak, to jest, no, można powiedzieć, radio pierwszego kontaktu.
0: Od nich zależy, czy wy później będziecie chcieli zostać z nami w Antyradiu, a wiemy, że ich słuchać lubicie.
1: Zapraszamy na audycję Desperanos od poniedziałku do piątku. Natomiast ja jeszcze w ramach prywaty zapraszam również na poranek sobotni, śniadanie ustyranego, podczas którego serwujemy porcje wybornych mięsi, napojów przeróżnych. To we własnym zakresie sobie szykujecie. Ja natomiast dołączam się do tego śniadania, serwując porcję 10 gorących, parujących bzdur w formie listy przebojów tego, co wydarzyło się w naszym uniwersum obłędu.
0: A teraz gramy wam The Offspring i Hit That.

0: I tym kawałkiem będziemy się z wami żegnać. Lenny Kravitz, American Woman. No i to jest właśnie numer, o który dzisiaj pytaliśmy was w konkursie. Ostatni będą pierwszymi.
1: Tak, Tomek skrzętnie ukrył nazwę tego kawałka w swojej zagadce i brawo, udało wam się rozszyfrować.
0: Każdy, kto nawet odpowiedział w sobie, w środku, w słuchaczu, nie zgarnia satysfakcję walkowie. No a ta osoba, która dodzwoniła się jako pierwsza, dostaje również od nas kubek antyradia.
1: To my się już żegnamy z państwem.
0: Tak jest, do widzenia się z państwem. Oczywiście nie wyłączajcie antyradia, bo wciąż nadaje. Miłego wieczoru.
1: Pa!
2: Hey, this is Tony from Papa Roach.
3: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
4: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
5: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Nie każda gwiazda jest spokojna. Niektóre wyją, krzyczą i rozkręcają noc do czerwoności. Takie są gwiazdy rocka w Amteradiu. Te gwiazdy nie wiszą na niebie, skaczą na scenie. Włącz Amteradio i zgarnij bilety na koncerty największych gwiazd rocka. Amteradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Jak ultra okazje Domino's 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.

0: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidim i na skidim.pl.
3: Niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
4: A w tych siatach? Kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
6: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
7: Po reklamie.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
1: Serwus, mam nadzieję, że przeszkadzam. Zaczynamy piątkowy Turbo Top. Dziś po raz 2746, 15 dzień maja. Proszę Państwa, co ja mogę powiedzieć? Wreszcie udało się dotrzeć do tego piątku. To była jak wyprawa do Mordoru. Pogoda nie rozpieszczała. Niby jest ciepło, ale tak nie do końca. Mimo wszystko wierzę, że przyjdzie taki wspaniały, słoneczny dzień i będą cykały wtedy te świerszcze, a kark będzie płonąć jak konar. Czy to się wydarzy w przyszłym tygodniu? Daj Panie Boże, bo taka pogoda w kratkę sprawia, że śniła mi się ostatnio Szkocja. Violent Grow! Cool Bass na miejscu 20 i to jest ta pierwsza z dwóch nowości. Witamy Violet Grown na Turbo Top, jest drugim numerem i mam nadzieję, że Cool Bass zdobędzie szczyt. 20.

0: Ale to jest ładny numer The Afghan Whigs, Duetin, 19 na Turbo Topie i przy okazji to jest absolutna nowość numer 2. A więc nowości mamy już załatwione, Violet Grohl i The Afghan Whigs. Witamy na Turbo Topie i przechodzimy od razu do czarodziejskiej patery. Zakończył się, proszę Państwa, meczek, jeszcze tylko powiem. Ruszyła przedostatnia kolejka Ekstraklasy i Zagłębie Lubin przegrało z Pogonią Szczecin 0-1. Portowcy chyba się już utrzymają w Ekstraklasie. A nadciąga Korona Kielce, Widzew Łódź, Aston Villa, Liverpool. To wszystko przed nami. Przed nami The Pretty Reckless, Love Me. Piękny kawałek kapeli z Nowego Jorku.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

Maciek Bąk, kolejny rok upłynął, a on dziś dwójka w plecy. Nie tak to miało wyglądać w piątkowy wieczór, ale może fani dopiszą punkty i po weekendzie to wszystko się odmieni. 16 minut po 8 wieczorem widzę, że już się rozgrzewają piłkarze i Korony, i Widzewa. Zapowiada się wyśmienite widowisko, bo przecież w tej ekstraklasie nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. A jak się czasami nagle coś wydarzy, wpadnie gol, to wiadomo, że to jest po prostu futbol przez duże F. U2 in Alive. Dziś na miejscu 17. Sprawdźmy, jak im poszło. Po raz 11 w zestawieniu ta legendarna grupa, ale tym razem oczko puszcza diabeł i ściąga ich 4 w dół. 17.

0: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antyradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w Antyradiu. W każdą sobotę po 14 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. I gra gitara. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Echo najlepszych epok rocka? Spotkaj się z legendami na nowym festiwalu Sound of the Ages w niezwykłym Stratocastle. Zagrają Michael Schenker, Nazareth, Ronnie Romero and Gus G, Masterplan oraz Lee Shy. Bilety oraz specjalne pakiety VIP już w sprzedaży. 22 sierpnia 2026, Stratocastle, Zamek Ćmielów. Poleca Antyradio.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: O, masz wiadomość.
6: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
5: Super, tylko co im damy w prezencie?
6: Nie mam pojęcia. Kopertę?
5: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabka złota?
6: Brzmi trochę filmowo.
5: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
6: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
5: W Tawex, w jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
7: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
8: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
9: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
8: Pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
9: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
8: O, pyszna zapiekanka.
9: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
8: To rozumiem.
9: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
10: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.

0: polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marcinak.

0: Weezer, Shine Again. Dziś na miejscu 15 i znowu spadek, jeden obrót w dół. A może państwo chcieliby się jutro wybrać do Poznania na koncercik The Amy Winehouse Band? To wszystko odbędzie się w klubie B17, ulica Bułgarska 17. Zapraszam bardzo serdecznie tych, którzy uwielbiają takie właśnie dźwięki i takie przygody. turbotop@antyradio.pl. Czekam na zgłoszenia, imię, nazwisko, proszę wkleić maila, telefon do kontaktu. I kto wie, czy ta sobota nie będzie jednym z uroczych dni w roku 2026. A na 14 wjeżdża Editors, Call It In.
1: 14.

Ojciec z synem bez kompromisu. BNBK, czarny płaszcz. Dziś co prawda spadają zdyszki na 13, ale to nie ma znaczenia, bo tu się wszystko zgadza i bardzo ładnie cyka ten kawałek. Może przyszły tydzień będzie lepszy. 20:41, zerknijmy co się dzieje w Kielcach. Korona podejmuje Widzew. Kto wygra ten meczek, to prawdopodobnie już utrzyma się w ekstraklasie. Na razie jest 0-0, 10 minut za nami, a przed nami wjeżdża mongolska kapela The Who z utworem The Man. Dziś 12 na Turbo Topie, 2 złota na koncie, ale tym razem 3 obroty do szatni.

0: Ależ to trzeba mieć zacięcie, żeby tak płynąć od rana do wieczora, a od poniedziałku do piątku Pull the Wire przez sztorm i morskie fale. Dziś jeden w górę, jedenastka na liczniku. Proszę Państwa, przypomnę, notowanie 2746 jest piątek, dwie nowości, 7 w niebie, 9 w piekle, 2 numery bez gazu, Violet Grohl, Cool Bass i The Afghan Weeks. Duvatin, witamy na Turbotopie. A potem Maciek Bąkiu, tu Kuba Folwarczny, Weezer, Editors, BNDK, The Who i Pull the Wire. Tak to wyglądało. Od 20 do 11 przygotowana jest już oczywiście jeszcze jedna propozycja. Nie wiem, chyba po raz trzeci albo czwarty zagramy ten kawałek. Handsome Jack, prosto z Nowego Jorku. Polk Salateni. Czy ten numer zakręci waszymi duszami? Zrobi wam szum w głowie? I sprawi, że ten piątek będzie wyśmienity, wyjątkowy, a wy zagłosujecie? Kto wie, CIA o 9.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
9: Lasciate mi cantare! Ależ mnie wspaniale wyczesało. 21 na liczniku Turbo.

Bo topik notowanie 2746. Zerknij, Bożenko, w kalendarz. Już 15 dzień maja. Za chwileczkę, jak sypnie żarem, zobaczysz, będziemy opaleni na brązowo. Korona kontra Widzew, 28 minut za nami. Na razie wieje nudą 0-0. A przed nami 10 najlepszych numerów. Przypomnę dwie nowości: 7 w niebie, 9 w piekle. Dwa kawałki bez gazu. Pierwszą dyszkę otwiera nieoczekiwanie. Kto wie, może to czarny kucyk, a nikt się tego nie spodziewa. Trzeci raz w zestawieniu. 5 prosto do nieba. I do gry wjeżdża Solum i Knieje. 10.

0: 3 złota na koncie, a dziś jeden obrót w dół Evanescence. Who will you follow? 9 na Turbo Topie, 8 minut po 20. Pierwsze, jakie tam macie plany na piątek? Coś będzie takiego z grubszej rury, czy może dziś już na spokojnie, tylko wieczorem kakałko i do tego dobra książka, żadnej telewizji, żadnego serialu, siedzimy na spokojnie w domu i łapiemy energię prosto z kosmosu, żeby dać ognia w sobotę. Hypnozaur, Leaf Flower, za chwileczkę prosto z mojej patery. Kojarzycie kapelę Hypnozaur? Byli to ostatnio z bardzo krótkim numerem, ale treściwym. A co zaproponują tym razem? Posłuchajmy.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Pięknie im szło, ale dziś zaskoczenie. Jeden obrót w dół i spada Soen z miejsca siódmego na ósme, 17 minut po 21. Turbo Topic, notowanie 2746, piątkowy wieczór. Jest przyjemnie, nawet było ciepło. Czy można od życia wymagać jeszcze więcej? Oczywiście, że można, ale czy życie ma aż tyle do zaoferowania? Ależ mnie wzięło na filozoficzne gadki, a tu nie ma czasu, bo tu nadciąga MGK z utworem Fix Our Face. Dziś siódemka na turbotopie i dostają od was cztery obroty do nieba. Poważny kandydat do podium.
1: 7.

0: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
1: Hey, what's up? It's Shannon.
2: And this is Sully from Godsmack.
3: Hey, this is Rob.
4: This is James from Metallica.
5: And I'm Lars, and you're listening to Anti-Radio.
6: Gwiazdy Rocka w Anti-Radio.
7: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
6: Anti-Radio.

0: Reklama.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Pragnieni dobrego rockowego grania na światowym poziomie? Nie przegapcie festiwalu Rockowizna. Zagrają Within Temptation, Sex Pistols i Frank Carter, Wolf Alice, Airborne, Avatar, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins, Coma, Kult, Acid Drinkers, Royal Republic i inni. Piąta edycja festiwalu Rockowizna już w sierpniu. 7 i 8 w Gdańsku, od 20 do 22 w Poznaniu, 28 i 29 w Krakowie. Nie możecie zabraknąć. Bilety na rockowizna.pl.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
4: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.

ależ dają ognia za każdym razem. Foo Fighters, All for People. To jest piątka na Turbo Topie. Dziś dwa obroty w dół, tylko 2 złota, może aż 2 złota w reklamówce Foo Fighters. Czy dopną temat i zdobędą trzecie? Przed nimi kolejny tydzień zmagań na liście. 21:34. Za chwilę rozpocznie się druga połowa meczyku Korona kontra Widzew. Po pierwszej bez bramek wiało nudą, ale to tak potężnie. Dobrze, że jestem ciepło ubrany, bo bym się przeziębił od tych futbolowych przeciągów. Muse, Cryogen, to jest dopiero kawałek. Dziś dostaję od was delikatny obrót w górę, jest już w okolicach podium i to będzie poważny kandydat do złota w przyszłym tygodniu.

Jan Majewski, Psychoza, ostatnia propozycja z mojej fantastycznej batery. 21:41 na liczniku Turbo Top. Notowanie 2746. Trwa druga połowa meczyku Korona Widzew. Nadal 0-0. 52 minuty za nami. Przed nami trzy najlepsze numery. I za chwilę to wszystko otworzy Enter Shikari. Find out the hard way. Dziś na miejscu trzecim, jeden w dół, czyli ta klasyczna akcja z tymi wszystkimi kapelami, które są już w okolicach tego złota, ale mają srebro, potem spadają na brąz i nie mogą dojść do ostatecznego finału. Czy to się uda grupie Enter Shikari? Przecież już mają prawie wszystko, ale zawsze prawie robi tą wielką różnicę. Z prawdziwą przyjemnością posłuchajmy sobie tych asów.

Dancing While the World is Ending. Dziś dwa w górę i Stanley Simmons zgarnia srebro na Turbotopie. 21:49, przed nami już tylko i wyłącznie wielki finał i as notowania 2-7-4-6. Ostatni meldunek z meczyku. Korona kontra Widzew nadal 0-0. Proszę Państwa, o 22:00 jak zawsze Rokolekcje i Leszek Noiński. Dziś Leszek bierze na warsztat teledyski. Zapowiada się bardzo ciekawy program. Zostańcie z Antyradiem. Wam życzę kapitalnego, słonecznego weekendu. Uważajcie na siebie, a niech was prowadzi Korn z utworem Reward Scars. Dziś bez gazu i trzecie złoto na koncie. Do usłyszenia.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktorami Show. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Reklama. Echo najlepszych epok rocka? Spotkaj się z legendami na nowym festiwalu Sound of the Ages w niezwykłym Stratocastle. Zagrają Michael Schenker, Nazareth, Ronnie Romero and Gus G, Masterplan oraz Lee Shy. Bilety oraz specjalne pakiety VIP już w sprzedaży. 22 sierpnia 2026, Stratocastle, Zamek Ćmielów. Poleca Antyradio.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
6: Rokolekcje w Antyradiu. Na program zaprasza Leszek Gnoiński.

0: wdzięczny, bądź cicho.
1: Rokolekcje w Antyradiu.
2: Cześć, Leszek Gnoński zaprasza na kolejne rokolekcje, czyli dwie godziny opowieści o polskiej muzyce rockowej i jej historii. Dziś na warsztat wziąłem teledyski. Dlatego rozpocząłem od piosenki Z głowy Krzyśka Zalewskiego, bo to jeden z najciekawszych klipów rockowych ostatnich lat i nawet dostał kilka nagród. A czym jest teledysk? Według Wikipedii to forma sztuki filmowej w połączeniu z utworem muzycznym inspirowana filmem reklamowym. I coś w tym jest, bo przecież teledysk jest krótką formą filmową i ma na celu rozpropagowanie piosenki i lepszą sprzedaż płyty. W Polsce pierwsze klipy powstawały już w latach 60., podobnie jak w Europie Zachodniej czy Stanach Zjednoczonych. Jednak największy rozwój wideoklipu nastąpił wraz z pojawieniem się stacji Music Television, czyli popularnej MTV, która powstała w 1981 roku w USA. Wtedy obrazek, a raczej krótki film, stał się nieodłączną częścią muzyki. Większość klipów była prostym przedstawieniem grającego zespołu, ale zdarzały się perełki, jak choćby Thriller Michaela Jacksona. Wielu artystów dostrzegło w wideoklipie formę krótkiej sztuki filmowej, jak choćby Peter Gabriel czy Kate Bush, która każdy klip dopracowywała, a do udziału zapraszała też aktorów, jak choćby słynnego Donalda Sutherlanda, który wystąpił w Cloudbusting. Za teledyski brali się też świetni reżyserzy, jak choćby Gus Van Sant, Sofia Coppola, Tim Burton, Brian De Palma czy Martin Scorsese. A jak to było w Polsce? W latach 60. też powstawały pojedyncze teledyski, które były raczej krótkimi filmami. W latach 80., kiedy MTV odnosiło swoje wielkie triumfy na świecie, my siedzieliśmy za żelazną kurtyną i niewiele do nas docierało. Oknem na świat były programy Wideoteka czy Przeboje Dwójki, w których Krzysztof Szewczyk pokazywał nam zagraniczne, ciekawe klipy. Dla telewizji tworzył też teledyski polskich artystów, jak choćby Oddział Zamknięty, Klaus Mittwoch czy Lady Punk. Dopiero pod koniec lat 80. u tych bogatszych Polaków pojawiły się anteny satelitarne i wtedy mogliśmy obejrzeć, czym to MTV jest naprawdę. Pamiętam, jak jeździłem do znajomych do Gdyni i siedzieliśmy całe dnie i noce oglądając programy i teledyski. W Warszawie istniała przy ulicy Rozbrat nawet wypożyczalnia oryginalnych kaset VHS, której był duży wybór muzyki. Można było wypożyczyć kasety z koncertami czy klipami. Jedną z pierwszych, które obejrzałem, była kaseta The Whole Story Kate Bush. Dopiero lata 90. przyniosły rozwój rynku teledysków. Pojawił się Jach Paszkiewicz, uważany za ojca polskiego wideoklipu. Oprócz tworzenia zorganizował wraz ze swoją żoną Magdą Kunicką Jach Film Festival, który przez wiele lat pokazywał teledyski stworzone w Polsce i nagradzał te najciekawsze. Magda niestety zmarła w 2015 roku, a Jach dwa lata później. Na potrzeby tej audycji wyciągnąłem swój stary wywiad z Jachem. Oprócz niego usłyszycie Kazika, Muńka, Janusza Zdunka, Piotra Banacha, Tytusa i Szymona Jarmułę, Seth Smiles, bo chciałem się dowiedzieć, co młodzi muzycy sądzą o sztuce wideoklipu. Ciekawy też byłem, czym jest teledysk w czasach, gdy wszechmocna MTV przestała nadawać. Jeden z najciekawszych teledysków w XXI wieku powstał do piosenki Rower Lecha Janerki. Nakręcił go w 2005 roku Rafał Garncarek. Klip dostał wiele nagród, wśród nich te najważniejsze, czyli Fryderyka i Jacha.
1: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Jak wspomniałem w poprzednim wejściu, Jad Paszkiewicz jest uznawany za ojca polskiego wideoklipu, ale teledyski istniały już wcześniej. Mówiłem też w poprzednim wejściu, że sięgnąłem do swojego wywiadu z Jachem przeprowadzonego wiele lat temu. Jach opowiedział mi, jak to wyglądało w latach 60.
2: Festiwal Sopot i Festiwal Opole. Tam pojawiali się ludzie, realizatorzy, rejestrowali to na telerekordingach albo przy pomocy kamer 16-milimetrowych, bo wiadomo, że telewizja wtedy jeszcze nie miała magnetowidów, wszystko trzeba było rejestrować, co było w kamerach przy pomocy kamer filmowych i próbowali połączyć to z jakimiś obrazkami pięknego naszego kraju. Nie były to historie takie, jak spotyka się w dzisiejszym wideoklipie. Były to zwykle kwiaty, pola, łąki. Pamiętam blackoutów, wideoklip Gdybyś kochał mnie choć trochę. Działo się to w Warszawie i kominiarze chodzili po dachach. W ogóle było widać reklamy, pokazywano Warszawę oczywiście w czarno-białych, szarych kolorach z tych czasów. Później podobny wizerunek breakoutów to była jakaś sielska bajka w Bieszczadach zrealizowana, kiedy Mira Kubosińska nosiła w specjalnym nosidle wiadra z wodą albo tą wodę wybierała ze studni, czyli taki nawrót do natury. I wiadomo, że próbowano to robić. No wiadomo, że powstały w tym czasie też znakomite filmy, które teraz z punktu widzenia tej historii możemy powiedzieć, że Kulik, który powstał, bo przedtem Big Beat, czy filmy, które pojawiały się w latach 60. Filmy kinowe pokazywały istotnie ten ruch muzyczny, ten ruch, który pojawił się w Polsce w latach 60., ruch big beatowy.
1: Natomiast w latach 80. Krzysztof Szewczyk puszczał teledyski ze świata w swoich programach Wideoteka i Przeboje Dwójki, a czasem również w programie Jarmark, współprowadzonym przez Wojciecha Pianowskiego i znanego z Antyradia Włodzimierza Ziętarskiego. Jach Paszkiewicz studiował w tym czasie w Toruniu i zajmował się wideoartem. Obserwował jednak rynek polskich wideoklipów.
2: Była wideoteka kolegi Krzysztofa Szewczyka, z którym porozmawiałem sobie w latach 90. Istotnie, Krzysztof Szewczyk kochał bardzo muzykę i to, co się nazywa wideoklipem, bo to właśnie w jego programach pojawiały się pierwsze prace, które były przegrywane z MTV, czyli tam można było zobaczyć istotnie przez te parę minut to, co się pojawiało najlepszego na antenie MTV na świecie i to był chyba jedyny program, gdzie po raz pierwszy zobaczyłem pierwszy dobry wideoklip polski, czyli piosenki Wioślarzy zespołu Kult. Oczywiście była zrealizowana, kiedy teraz ogląda się piosenki Wioślarzy, no to wiadomo, że była zrealizowana w piwnicy, można powiedzieć, przy pomocy prymitywnej kamery filmowej czy wideo, gdzie puszczano stare kroniki z lat 60., a zespół był ledwo oświetlony, ale ta praca tak była silna, tak po prostu była czymś, ja przyrównałem ją w ogóle do czegoś takiego, że wreszcie w Polsce pojawił się prawdziwy wideoklip, wreszcie można obejrzeć muzykę w telewizji. Istotnie to był jakiś początek.
1: Tak, zdecydowanie. Piosenka Młodych Wioślarzy wyróżniała się na tle polskich teledysków w latach 80. Wrócę do niej jeszcze w kolejnym wejściu, a przed wami breakout w piosence Gdybyś kochał, hej, która doczekała się czarno-białego nakręconego przy wiatraku. Do dziś ten teledysk ma wyjątkowy klimat, choć tak jak wspominał Jach, był w nim sielski obrazek polskiej wsi.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: kolekcję w Antyradiu.
1: W poprzednim wejściu Jach Paszkiewicz opowiadał o wyjątkowości teledysku do piosenki Młodych Wioślarzy Kultu, jednego z najlepszych polskich klipów lat 80. Kult miał jednak trudną przeprawę z tym teledyskiem. Kazik opowiedział mi o tym zarówno do książki Kult Kazika, jak i po latach do rekolekcji.
2: Perspektywy lat jest całkiem na poziomie, cały czas w ogóle. Złego słowa nie dam powiedzieć, zresztą to bardzo zdolni ludzie go robili. Hubert Taczanowski. On reżyserię studiował w Łodzi, a Tadek Ciesielski, on takiego Tadka Ciesielskiego skołował, był operatorem z kolei. No wynika to z naszej determinacji w ogóle, z jakiegoś pomysłu, który mieliśmy, no i z bardzo porządnego zakochania się Krzysztofa Szewczyka w ogóle. No. Pierwszy teledysk miał robić właśnie Grzegorz Płocha, który robił tam Sybille Madame. Przedstawił nam jakąś swoją wizję, generalnie żeśmy się nie dogadali, cześć, w ogóle nie ma rozmowy i tak dalej, i tak dalej. Po czym dostajemy telefon, że generalnie ten teledysk został zrobiony. Wiedaska poszedł to obejrzeć. Powiedział, że w ogóle jest syf na maksa. Że się nie godzimy na emisję jego, nie? No wiesz, z takim młodym zespołem to tam różnie można postępować w ogóle. I co tu się okazało? No, za jakieś 3 tygodnie do miesiąca Krzysztof Szewczyk dzwoni i mówi, że w takim razie, skoro nam się ta wersja nie podoba, oni dają jeszcze raz budżet na klip i robimy tak, jak my chcemy, nie? Ja co prawda na początku miałem taką inną troszeczkę wizję, taki był film przedwojenny, gdzie płyną po Wiśle i śpiewają ach, jak przyjemnie kołysać się wśród fal, gdy szumi woda. A Hubert mówi, że nie, żeby to w socrealu lepiej zrobić w ogóle, wiesz, takie historie, nie? Poszedłem do wytwórni filmów dokumentalnych, co potem robiłem bardzo często i strasznie to lubiłem w ogóle. I różne archiwalia wyciągałem, zawsze z taką panią siedzieliśmy i kroniki filmowe oglądaliśmy. Wtedy byłem tam pierwszy raz. Wszystkie takie jakby historie z wioślarzami, tam jeszcze jakiś bikiniarz się trafił, w ogóle coś tego. Zaniosłem im, oni nas skręcili i to było fajne, to był fajny czas i fajna współpraca i taki triumf w ogóle takiego, że nawet w tej, za przeproszeniem, komunie, to tak jak się trzyma swojego i wie, co się chce i się nie odpuszcza, nie kładzie lachy na różne rzeczy, to jednak czasem idzie jakby dopiąć swego, nie?
1: Kult i Kazik zawsze mieli niezależne podejście do kręcenia klipów i często wyznaczali nowe drogi. Tak samo zresztą jak Jach. A jakie były jego początki? Jak Jach zaczynał?
3: Pierwszy profesjonalny wideoklip zrobiłem zespołowi Oczy Czorne. To były 4 panie, które śpiewały taką bardzo alternatywną, ale taką poetycką muzykę. Dziewczęcą bardzo, bardzo dziewczęcą, kobiecą, mroczną. Utwór Kryminał, w którym występuje mój przyjaciel Kacper, wyglądający jak przestępca. To jest taki jakby kryminalny utwór, w którym główna artystka ginie, zostaje uduszona przez swojego byłego kochanka krawatem. W tle gdzieś widać zdjęcie Belmondo. Wszystko jest w takim mrocznym klimacie. I w ten sposób zdobyłem jakby serca publiczności. Pierwszy wideoklip zrobiłem na taśmie 16-milimetrowej. Oczywiście nie miałem podłączenia jakiejś synchronizacji dźwięku, więc trzeba było bardzo uważnie patrzeć, żeby synchronizacja się zgadzała. Było bardzo mało taśmy filmowej, więc ta taśma, tam nie było prawie, że dubli. Trzeba było cały wideoklip zrobić z kilku po prostu dubli. Taśmy na cały wideoklip było 15 minut, a piosenka trwała 3 minuty i przegraliśmy to wtedy jakąś metodą, nie wiem, domową, czyli kamera beta, ściana, projektor i jakby przegranie tego, co się pojawia na białej ścianie z projektora. Później montaż oczywiście już na zawodowym sprzęcie Betacam, prostym, bo 2 spięte rekordery i muzyka podłożona profesjonalna. Wtedy nie było CD, wtedy były taśmy radiowe, więc to była też skomplikowana technika. Technologia niesamowita, można powiedzieć, że w tej chwili każdy mają w kieszeni. I tak powstały pierwsze wideoklipy.
1: Pewnie dla niektórych brzmi to jak opowieści z mchu i paproci, ale tak było. Dziś teledyski przecież możemy tworzyć nawet na telefonie, najpierw nagrywając obraz i dźwięk, potem montując w jednej z dostępnych aplikacji. Kiedyś to wyglądało zupełnie inaczej. Mówiłem o piosence Młodych Wioślarzy. To był pierwszy numer Kultu nagrany w studiu na potrzeby kompilacji Jeszcze Młodsza Generacja, na której oprócz Kultu znalazły się nagrania m.in. zespołów Madame, Ford BS, Till of Alternative, Made in Poland czy Steel. Przed wami piosenka Młodych Wioślarzy.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Kolekcje w Antyradiu.
1: Jak wspominałem na początku audycji, Jach stworzył ze swoją żoną Magdą Kunicką festiwal teledysków, który nazwali Jach Film Festival. Pierwsza edycja odbyła się w Toruniu w 1989 roku, ale tak naprawdę festiwal zaczął wpisywać się na stałe w kalendarz polskiej kultury dopiero w roku 1991, kiedy Jach przeniósł go do Gdańska. Tam rozwinął skrzydła, stając się najważniejszą imprezą pokazującą klipy stworzone w Polsce. Jaka była idea tego festiwalu?
2: Z Magdaleną postanowiliśmy, że robimy pierwszy festiwal polskich wideoklipów, bowiem sami robiliśmy ich dużo, Magda mi w tym pomagała i powiedzieliśmy sobie, zróbmy festiwal. Oczywiście jakimiś tam własnymi siłami. Gala była w Teatrze Wybrzeże, co niesamowitego, że na festiwal zostało, zebraliśmy jakby do kupy, to było tylko 44 prace, z czego 20 było moich. I to był początek, jakby zaczątek w ogóle czegoś, co można nazwać polskim wideoklipem. Te prace zbieraliśmy, te kilkanaście prac, które udało nam się zebrać, zbieraliśmy z archiwów powstających wytwórni fonograficznych, wtedy, kiedy pojawiły się Zigzaki, Pomatony czy Izabelin Studio, wtedy już ci producenci, ludzie, którzy wiedzieli, że istnieje na świecie coś takiego jak wideoklip, czyli ilustracja do muzyki, która pokazuje zespół, która pokazuje pewnego rodzaju taką filmową, artystyczną wypowiedź, wtedy zdali sobie sprawę z tego i zaczęli produkować polskie pierwsze wideoklipy.
1: Podczas pierwszej gdańskiej edycji Grand Prix zdobył teledysk do piosenki Warszawa zespołu T-Love, który pokazał, że nie ogromny budżet jest ważny, a pomysł i wykonanie. Klip do dziś robi ogromne wrażenie. Muniek też go wspomina z nostalgią.
3: Teledysk do Warszawy uważam, że do dziś jest nowatorski, może dlatego, że nakręcił go Francuz. Przyjechał zespół taki Le WRP, francuski zespół folkowy. Oni grali na różnych dziwnych instrumentach, akustycznych głównie. I zagrali z nami trasę, która miała potem zaowocować naszą trasą we Francji, ale do naszej trasy już w Francji nie doszło. To spędziliśmy z nimi 10 dni w Polsce, było wesoło. I lider ich, Neri, który był wokalistą i plastykiem. Tak mu się ta piosenka Warszawa spodobała, że poprosił o przetłumaczenie. A Polska mu się zresztą kojarzyła też taka, no wiesz, to był rok 91. To jeszcze wszystko takie nieopierzone. Wszędzie jacyś po prostu, wiesz, no często miał taki stereotyp, jak to wielu osób ma stereotyp polski. Polski na woleni, kolesie i tak dalej. Nie było żadnego budżetu. Jan Chojnacki z Poltonu, który był współwydawcą tej płyty Pocisk Miłości, dał nam, nie wiem, grosze jakieś, jedyny, który w ogóle cokolwiek dał. I Neri ze swoją koleżanką, z taką Beatą, wycinali z dykty, ręcznie po prostu na strychu Janka Benetka zaadaptowali ten strych. I te wszystkie rzeczy są wycięte, to jest po prostu normalna scenografia, którą robili ze 3 dni. To było pierwsze, raz się zetknąłem z tym, że ktoś rysuje storyboardy, nie wiem, bardzo wcześniej klip tylko kręciłem z Łukaszem Zadrzyńskim do utworu Wychowanie, który też był jak na tamte czasy klipem dojrzałym, ale nawet później wielokrotnie się zetknąłem z wielkim chaosem wśród reżyserów u nas. Ten Neri był świrem, artystą, ale strasznie przygotowanym merytorycznie, po prostu scena po scenie. Kręciliśmy to u Janka, wymalowani, przebrani za kobiety, za Hitlera, za Stalina. Pamiętam, że w tym stroju Hitlera czy Stalina poszedłem do sklepu nocnego po browar. Zapomniałem w ogóle, że jestem w make-upie. No. Była konsternacja straszna. Na Sadach Żoliborskich zresztą, bo wszystko było kręcone u Janka na Żoliborzu oficerskim. Uważam, że do dziś to jest dobry teledysk. Po prostu za grosze zrobiony. I świadczy o tym, że w sztuce wideoklipu liczy się pomysł. No.
1: Mnie też do dziś bardzo podoba się Warszawa. Ze względu właśnie na klimat i na estetyczny sposób nakręcenia go. Bardzo lubiłem Jach Film Festival, bo to było wydarzenie wyjątkowe. Szczególnie, że Jach w pewnym momencie zapraszał też legendarnych twórców ze świata, jak choćby Tima Pope'a, odpowiedzialnego za wyjątkowe klipy The Cure, ale także współpracującego ze Stranglers, Davidem Bowie, Tok Tok czy Soft Cell. Jach zaprosił mnie nawet kilka razy do zasiadania w jury i wybierania najlepszych teledysków. To było ogromne wyróżnienie i odpowiedzialność, bo za każdym razem zgłaszano grubo ponad 100 prac. Przypominam, że dziś na Rokolekcjach rozmawiamy o teledyskach, ich historii i roli, jaką miały i mają dziś. W drugiej godzinie usłyszycie wspomnienia Titusa, Piotra Banacha, Janusza Zdunka i Szymona Jarmuły. Do opowieści wrócimy za kilkanaście minut, a przed Wami Warszawa. I koniecznie obejrzyjcie teledysk, jeśli go jeszcze oczywiście nie widzieliście.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokolekcje w Antyradiu. Na program zaprasza Leszek Gnoiński.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Przypominam, że dziś na Rokolekcjach rozprawiam o teledyskach. W pierwszej godzinie Jach Paszkiewicz opowiadał o historii polskiego wideoklipu i o swoich początkach. Usłyszeliście też opowieści Kazika Staszewskiego i Muńka Staszczyka. Kręcenie klipów często jest męczące, bo to godziny siedzenia i wiele dubli. A jak do kręcenia klipów podchodzi Tytus? I które ze swoich teledysków uważa za najciekawsze?
2: Teledyski kojarzą mi się siedzeniem na dupie i czekaniem na ujęcie. Jest to jedna z bardziej irytujących rzeczy, to jest nagrywanie wideoklipów. Dla mnie osobiście. Jeśli tylko mogę... Nie nagrywam teledysków. Do Lawszak. To była wesoła przygoda na otwartym powietrzu. Także tam jeszcze jakoś fajnie dawałem, powiedzmy, radę. Nie było zbyt wielu ujęć. Ekipa była szybka i dobrze przygotowana. Gdzie na przykład przy kręceniu wideo do Don't Drink Evil Things po 45 minutach czekania na ujęcie na butach praktycznie całą ekipę filmującą i wyszedłem. No bo ile można czekać na ujęcie, stojąc z gitarą, kurde? Chociaż wyżej stawiam artystycznie Hit the Road Jack, bo jest według mnie bardziej mroczny, bardziej brutalny, bardziej, powiedzmy, ciężki. Wiesz, o co mi chodzi, nie? Kracia na rozgrywka, strzelanina, coś, no kryminał z lat 20. Tak. Taki był klimat i rzeczywiście te butelki whiskacza zostały rozstrzelane tam. Tak, oryginalny Jim Beam aby tam był i się był rozstrzelany, oryginalny. Było nas tam na planie chyba z 15 do 20 osób, 60, że zdążyliśmy wybić. Każda, że tylu brakowało potem, oprócz rozstrzelanych. To dobry wynik. Zupełnie inne jest, kiedy masz coś odegrać, zagrać załóżmy, tutaj na przykład zagrać jakąś postać, a inaczej, kiedy musisz się kiwać z wiosłem, z gitarą na przykład, wideo ma być, na przykład muszę zagrać 35 ujęć, czy zagrać 35 razy numer, kiwając się z wiosłem na lewo i prawo, to można dostać choroby sierocej, tak? A w przypadku takiego wideo jak Hit the Road Jack, to rzeczywiście jest coś ciekawego, bo musisz zagrać jakąś postać i całujesz się z żoną reżysera. To też jest istotne. Hit the Road Jack nakręciliśmy o 6 rano do 20 wieczór, także chyba czy jakoś tak. Cały dzień. Zimowy jakiś to był chyba. I kończyliśmy tak, że popcorn rozgrzał się znakomicie tym drzwiem bijem i już nie mógł nic zagrać, więc nasz menedżer Maciej Makowicz się przebrał w jego łachy i wszystkie ujęcia są popcorn, jest niby tyłem, to gra Maciej Makowicz, menedżer Esidów. Nie, ja się świetnie poradziłem.
1: Specjalnie przed rozmową z Tytusem obejrzałem ten teledysk i cały czas robi duże wrażenie. Został też nominowany do Fryderyków. Koniecznie go obejrzyjcie. A przed wami Esidowa wersja hitu Raya Charlesa.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: kolekcję w Antyradiu.
1: A jak najlepiej kręcić teledyski? Szkoły są różne. Muniek wspominał o profesjonalizmie twórcy klipu do piosenki Warszawa. Natomiast Jach miał często zarys pomysłu i brał wszystko na żywioł. Tak jak w Cylinie nagranej przez Kazika na żywo.
2: Zawsze w swoim życiu eksperymentowałem i pamiętam realizację słynnej Cyliny Kazika, którą zrealizowaliśmy w takim domku koło Gdyni, gdzie istotnie, w momencie, kiedy zobaczyłem całe towarzystwo, które kompletnie się nie znało, było dużo statystów, mieliśmy zrobić wielką balangę. Na czele tej balangi stał Konio Konek, znany wszystkim prezenter, w zasadzie na początku również byłem współautorem tego programu, Lala Mido. I nagle okazało się, że pierwsze zdjęcia nie wychodzą, więc starą polską metodą, za własne pieniądze, mało ludzi się dołożyło, kupiłem dużo alkoholu i okazało się, że po godzinie uzyskałem ten skutek, o który mi chodziło. Wydaje mi się, że czasami twórca musi sięgnąć po jakieś takie rozkręcenie. Trudno czasami zawiadywać grupami ludzkimi, żeby wytworzyć jakiś nastrój albo dobry plan filmowy. Również w momencie, kiedy realizowałem swego czasu wideoklip Kazika, też zastosowałem metodę, że w jednym pomieszczeniu zamknąłem Kazika samego, który miał w plecaku magnetowid, a przed sobą miał taką miniaturową kamerę i śpiewał do niej jak do mikrofonu. Zresztą ten zabieg teraz często się stosuje.
1: O kręceniu tego teledysku chodziły legendy. Pamiętam, jak Jach opowiadał mi do książki Kult Kazika, że główny aktor teledysku pił prawdziwą wódkę i wychylił kilka kieliszków po kolei i naprawdę zwalił się pod stół i stracił przytomność. A jak do teledysków podchodzi młode pokolenie? Szymon Jarmuła jest wokalistą świetnie zapowiadającego się zespołu Set Smiles.
3: Lubię kręcić teledyski, lubię też pisać. Najbardziej lubię na pewno najnowszy Boisz się z Arkiem Kłusowskim. Ten teledysk też zrobił największe liczby w ogóle ever nasze. Tam zrobił 150 tysięcy chyba. Tak, to też jest najlepiej zrealizowany klip, w ogóle najlepiej przemyślany. To jest takie, że jestem z tego teledysku na maksa zadowolony i w ogóle dumny. Tam rutynę też bardzo lubię, tylko to myśmy to nakręcili totalnie amatorsko, ale sam pomysł mi się mega podobał i też było mega dużo zabawy przy tym, bo ściągnęliśmy tam z 80 ludzi w naszym wieku jako statystów i wpakowaliśmy ich wszystkich do domu Filipa i mieli tańczyć i się bawić i w ogóle robić różne rzeczy i mieliśmy nakręcić klip, na którym ludzie udają, że się bawią, a przez przypadek zrobiliśmy fajną imprezę. To było super.
1: Jak widać, czasy się zmieniają, ale sposoby kręcenia pozostają te same. Przed wami Set Smiles i Rutyna.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokolekcje w Antyradiu. Na program zaprasza Leszek Gnoiński.

0: Kolekcje w Antyradiu.
1: Piotr Banach to jedna z najważniejszych postaci polskiej sceny ostatnich ponad 30 lat. Stworzył i liderował zespołom Hey i Indios Bravos. Teraz tworzy ze swoją partnerką życiową Kafi duet Baika. Jego też pytałem o to, czy lubi teledyski, bo przecież nakręcił ich kilkadziesiąt.
2: Nie lubię nagrywać teledysków. Kiedy się kręci klip i te wszystkie rzeczy, zwłaszcza związane z powtórkami. Dobra, stop, jeszcze raz to samo. No to ja nie jestem aktorem. Ja nie potrafię tak, to jest dla mnie trudne. Ja wkładam w to żywe, prawdziwe emocje, a kiedy te emocje trzeba po prostu jakby tak zamrozić i co chwilę je wyciągać w takiej samej formie z zamrażarki, to nie jest moja bajka. Lubię za to robić klipy jako ich taki producent, montażysta, tak, że mam jakąś koncepcję. Takim najfajniejszym klipem, który najczęściej wspominam, to klip do piosenki o lalaniu Baika. Nagraliśmy piosenkę, to była taka piosenka na naszą pierwszą rocznicę i taka właśnie optymistyczna. O, fajna ta piosenka, ale to jakiś obrazek powinniśmy do niej mieć, nie? No to sobie zróbmy. I tak jak byliśmy po prostu w domu, no to tak, no to robimy przebieranki, ustawiamy tak, robimy, improwizujemy scenę, lalki mojej córki będą naszą publicznością. No wszystko było kręcone na iPada postawionego gdzieś tam po prostu na stosie krzeseł, żeby była odpowiednia wysokość. Po nakręceniu tego siadłem od razu do montażu i od momentu hasła zróbmy sobie klip, do zamieszczenia go w sieci, minęło 6 godzin. Świetnej zabawy. No i ten klip się fajnie ogląda, przynajmniej tak ludzie mówią, bo on jest taki właśnie prawdziwy. Tam jest fajna, spontaniczna zabawa.
1: Czasami najprostsze pomysły są najlepszymi. Tak często też jest w Kulcie, który czasami też nagrywa teledyski jedną kamerą czy jednym ujęciem. Janusz Zdunek jest w Kulcie od 1998 roku i nagrał zespołem dziesiątki teledysków. Jednym z pierwszych był klip do piosenki Brooklińska Rada Żydów. Jak wspomina nagranie?
3: Pamiętam, że musieliśmy biegać z tymi instrumentami, dosyć tam się przepychać i musiałem uważać, żeby nie uszkodzić sobie instrumentu, bo wziąłem instrument, na którym na co dzień grałem i to zapamiętałem, że musiałem uważać, żeby go nie uszkodzić. Ciekawostką jest to, że po tym doświadczeniu z teledyskiem, że się biega z instrumentem, można się przewrócić, gdzieś stuknąć, to potem kupiłem taki drugi instrument na teledyski specjalnie, żeby mieć rezerwę, gdyby trzeba było znowu coś, wiesz, wyprawiać na teledyskach.
1: Szczerze mówiąc, specjalnie spytałem Janusza o ten właśnie teledysk, ponieważ ja też brałem w nim udział. Najpierw pojawiłem się w bibliotece przykoszykowej, gdzie odbywała się część zdjęć. Przyjechałem robić reportaż z planu, ale zaproszono mnie do udziału w teledysku. Potem kręciliśmy w kinie Muranów, a ja stałem się częścią sekcji dętej. Do dziś, gdy widzimy się z Januszem, witam je słowami: cześć kolego z sekcji. Ciekawe doświadczenie, choć w kinie Muranów ubrali nas w jakieś dziwne stroje, które nie przepuszczały powietrza i było nam bardzo gorąco. Obejrzyjcie, ciekawe czy mnie poznacie. Przed wami Kult i Brooklińska Rada Żydów.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: but it bears repeating now.
1: Rokolekcje w Antyradiu.
2: Na tych rokolekcjach poznaliście historię polskiego wideoklipu i kilka ciekawych opowieści z planu. Czas na podsumowanie. Spytałem moich rozmówców, jaką rolę teledysku widzą dziś. Przecież MTV przestało nadawać, a klipy przeniosły się już kilka lat temu do internetu i tam je głównie oglądamy. Ale czy oglądamy? Powiem wam szczerze, że ja niezbyt często je oglądam. A co o tym sądzi Piotrek Banach? Jaką widzi przyszłość dla teledysku?
3: Zdecydowanie nie mają. Dlatego też uważam, że zamiast wydawać pieniądze na klip, zatrudnić jakąś ekipę, to można to zrobić samemu i efekt, jeżeli chodzi o... Nie efekt artystyczny, nie efekt profesjonalizmu, bo wiadomo, że taka ekipa to zrobi lepiej, ale jeżeli chodzi o tak zwaną oglądalność, będzie taki sam. I dużo lepiej teraz się sprawdzają live sesje, kiedy jest ten pierwiastek jakiegoś kontaktu z innym człowiekiem, niż oglądanie ładnych obrazków, bo tymi ładnymi obrazkami jesteśmy tak przebodźcowani, jest ich tak dużo. Jeszcze jak w to weszła teraz właśnie AI, to przestaje mieć znaczenie. Można obejrzeć live sesję, bo można spojrzeć człowiekowi w oczy, można mu spojrzeć na palce, jak on coś tam gra. I te live sesje się teraz dużo bardziej jakby sprawdzają. Klip, w sensie scenariusz, reżyseria musi być naprawdę świetną filmową produkcją, z pomysłem, że sama produkcja już nie wystarczy. Musi to być naprawdę świetny pomysł, żeby to jakoś zadziałało.
2: Ciekawe spojrzenie Piotra, choć nie do końca się z nim zgadzam. A co o tym sądzi Szymon Jarmuła? Co młode pokolenie sądzi o przyszłości teledysku?
4: Dla mnie teledysk w ogóle jest bardzo ważny. Wiem, że jest dużo osób młodych, którzy już nie oglądają teledysków, ale ja w ogóle uwielbiam. Generalnie często jak słucham muzyki, to naprawdę oglądam to z teledyskami. Muzyka to jest jedno, ale cała w ogóle oprawa graficzna, wideo i ogólnie wizualna jest 50% w mojej głowie tego, jak odbieram coś, co artysta chce pokazać. No, dla mnie jest parę opcji przedstawienia teledysku. Lubię, jak teledysk nie jest o tym, o czym jest piosenka. To w ogóle lubię najbardziej, bo lubię poszerzać perspektywę. Jeżeli piosenka jest ewidentnie o czymś, to fajnie zrobić teledysk, który może pokazać na zasadzie, a może jest o czymś innym. Dla mnie to jest po prostu rozszerzenie tego, co może dać piosenka. Jeżeli mam tylko to, co słyszę, a mogę jeszcze to zobaczyć i jeszcze rozszerzy mi to ktoś tak, że nie będzie to tylko to, co usłyszałem, tylko jeszcze mi poszerzy perspektywę, to w ogóle znakomicie. No i dla mnie tym powinien być teledysk.
2: Jak widać, nie jest źle. Zresztą widać to także po twórcach teledysków różnych innych młodych wykonawców, jak choćby nawet tych najważniejszych i najbardziej popularnych, jak choćby Sana czy Dawida Podsiadło. Każde z nich ma teledyski na naprawdę wysokim poziomie. O przyszłość spytałem też Janusza Zdunka.
5: No, wydaje mi się, że rola wzrosła. Stanęła sprzedaż płyt, to wydaje mi się, że teledysk to jest jakby nową formą singla. Czyli już muzycy zespoły nie myślą o tym, nagrywamy singiel, tylko myślą sobie, robimy singiel, a ten singiel znaczy obecnie teledysk, który wrzucimy w sieć. I to jest właściwie no, jedyna forma, w moim odczuciu, taka w tej chwili współczesna forma funkcjonowania dla piosenki. Jeżeli piosenka nie ma teledysku, od razu ma mniejszy zasięg, bo wiesz, gdzie ją wrzucisz? Do takiego medium, które tylko prezentuje muzykę, ale medium internetowego oczywiście, no bo wiesz, no płyty, tak jak mówię, nie ma tych płyt. Tylko jest medium internetowe, no i przez to, że jest teledysk, no to ma szansę ta piosenka właśnie spodobać się większej ilości ludzi.
2: Bardzo ciekawe zdanie Janusza i myślę, że opinia najbliższa obecnego statusu teledysku. A jakie jest wasze zdanie? Jestem ciekaw. Piszcie do mnie na stronie na Facebooku. I to by było dziś na tyle. Przypominam, że słuchaliście rokolekcji przygotowanych i poprowadzonych przez Leszka Gnońskiego. Dziś moimi rozmówcami byli Kazik Staszewski, Muniek Staszczyk, Szymon Jarmuła, Janusz Zdunek, Titus i Piotrek Banach. Wyciągnąłem też swój dawny wywiad z nieżyjącym już niestety Jachem Paszkiewiczem, ojcem polskiego wideoklipu. Rokolekcyjne i antyradiowe do usłyszenia, a przed wami bajka, ale w piosence burzowa z ostatniej bardzo ciekawej płyty Czas końca złudzeń z 2025 roku. Do tej piosenki też powstał ciekawy animowany teledysk.
1: Rokolekcje w Antyradiu.